0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Wszyscy na pokładzie? To możemy ruszać. Arek Włodarski dziś w programie. Zasady wjazdu do Niemiec od lipca i najwięcej wypadków w roku w naszym kraju w ciągu 2 miesięcy wakacji. Dzień dobry, jeszcze raz ruszamy.
0: Autoradio.
1: No właśnie, wakacje. Wtedy na drogach ruch wyraźnie wzrasta. Na trasach pojawia się więcej aut, motocykli, rowerów, hulajnóg elektrycznych oraz oczywiście pieszych. Większa liczba uczestników ruchu to większa ilość wypadków. Tylko w ubiegłym roku podczas wakacji doszło do ponad 1600 różnych zdarzeń z udziałem osobówek. Zginęły 174 osoby, a ponad 2300 zostało rannych, z czego niemal 700 osób odniosło ciężkie obrażenia. Kolejne niepokojące dane, ponad 570 wypadków z udziałem pieszych oraz kierujących hulajnogami. Zginęło 40 osób, 570 zostały ranne, w tym 230. Wysokie statystyki dotyczą także motocyklistów i motorowerzystów. W ubiegłoroczne wakacje doszło do ponad 900 wypadków, życie straciło 91 osób, a 880 zostało rannych.
0: Porady ekspertów.
1: Według specjalistów najczęstsze przyczyny tychże zdarzeń są niezmienne. Nadmierna prędkość, lekceważenie przepisów, brak podstawowych środków ochrony, w tym kasków. ITS zwraca uwagę, że szczególnie szybko rośnie liczba zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg i innych urządzeń transportu osobistego. W ubiegłym roku było ich o 50% więcej niż rok wcześniej. Instytut Transportu Samochodowego apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie trzeźwości, przestrzeganie przepisów oraz dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Autoradio przyłącza się do apelu. Niech będą to bezpieczne, radosne wakacje. Teraz zasady wjazdu do Niemiec.
0: Aktualności.
1: Przypomnę, niemieckie służby prowadzą dalej kontrole na wszystkich 9 granicach lądowych kraju, czyli również z Polską oczywiście. Według niemieckich władz działania mają ograniczyć nielegalną migrację oraz poprawić bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Podobne działania podjęła też jakiś czas temu Polska. Tymczasowe kontrole na granicy z Niemcami oraz Litwą zostały właśnie przedłużone do 1 października. Kontrole mają charakter wyrywkowy, ale każdy pojazd musi zwolnić, przejechać przez wyznaczoną strefę kontroli, szczególnie w weekendy oraz w czasie wakacji prowadzi to do powstawania korków. Sprawdzane są dokumenty, dane pojazdów oraz przewożony towar. Każda osoba przekraczająca granicę Niemiec musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport. Kierowcy powinni mieć też tradycyjne prawo jazdy.
0: Autoradio.
1: Dodatkowe utrudnienia czekają kierowców ciężarówek. W lipcu w Niemczech obowiązują sezonowe zakazy ruchu dla aut o masie całkowitej przekraczającej 7,5 tony. Oprócz standardowego zakazu jazdy w niedzielę, ograniczenia obejmują także wybrane soboty w okresie wakacyjnym, gdy na drogach jest większa liczba turystów. Zakaz obowiązuje od północy do 22 na autostradach oraz na wybranych drogach krajowych. Za złamanie zakazu grozi kierowcy 120 euro mandatu, a firmie transportowej nawet 570. Jeszcze jedna uwaga, Niemcy wydłużają termin przedawnienia wykroczeń drogowych z 3 do 6 miesięcy. Zmiany są częścią 5. nowelizacji niemieckiej ustawy Prawo o ruchu drogowym i ta zmiana została już opublikowana w Federalnym Dzienniku Ustaw. Dotyczy to wykroczeń, które nie tylko niemieccy kierowcy popełniają najczęściej, czyli przekroczenia prędkości, przejazdu na czerwonym świetle, używania telefonu za kierownicą, nieprawidłowego odstępu i parkowania w miejscach niedozwolonych. Arek Włodarski, do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG. Muzyczne Radio Lab.

0: Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Na początek Legnica i raport o stanie miasta. W maju 2024 roku, po ponad dwóch dekadach rządów Tadeusza Krzakowskiego, władzę w Legnicy przejęło nowe kierownictwo miasta. Prezydentem został Maciej Kupa i wcześniej wieloletni rajca miejski. Rok 2025 był pierwszym pełnym okresem funkcjonowania nowego samorządu, jednocześnie pierwszym sprawdzianem realizacji zapowiadanych zmian.
2: Jak wynika z raportu o stanie miasta Legnicy, był to okres wyraźnego przyspieszenia rozwoju i realizacji wielu przedsięwzięć. Postęp był widoczny w obszarach inwestycji, kultury, edukacji, ochrony zdrowia oraz wielu innych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.
3: Kiedy obejmowałem odpowiedzialność za Legnicę w 2024, wiedziałem, że najpierw trzeba dobrze przygotować projekty i uporządkować priorytet.
2: Informuje Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.
3: Rok 2025 był pierwszym okresem, kiedy mogliśmy realizować budżet przygotowany już według mojej wizji rozwoju miasta.
4: To był rok konkretów.
2: Informuje Aleksandra Krzeszewska, zastępca prezydenta miasta Legnicy.
4: Budżet Legnicy po raz pierwszy przekroczył 1 000 000 000 zł, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. To przede wszystkim większe możliwości inwestowania i skuteczniejszego pozyskiwania środków zewnętrznych, a na tym nam najbardziej zależy.
2: Jednym z najbardziej widocznych obszarów zmian była infrastruktura.
3: Myślę, że mieszkańcy najbardziej widzą zmiany właśnie na ulicach, na legnickich drogach. Legnicki program drogowy to remonty dróg zaniedbanych przez dziesiątki lat. Wystarczy zobaczyć na ulicę Nowodworską, Piastowską, Muzealną czy właśnie remontowaną ulicę Poznańską, aby przekonać się, ile zrobiliśmy w zaledwie rok.
2: Jednocześnie miasto rozwijało działania skierowane bezpośrednio do mieszkańców.
4: Inwestowaliśmy w edukację, w programy zdrowotne, w działania społeczne. Dużą wagę przykładaliśmy także do angażowania młodych ludzi w życie miasta. Bardzo aktywnie działa nasza Młodzieżowa Rada Miejska. W 2025 roku uruchomiliśmy obok już znanego legnickiego budżetu obywatelskiego szkolny budżet obywatelski, czyli program Szkoła po Twojemu, i to właśnie młodzież mogła zadecydować, na jakie cele przeznaczyć 160 tysięcy złotych.
2: Rok 2025 był również bardzo dobrym okresem dla legnickiej kultury. W wydarzeniach kulturalnych uczestniczyło ponad 331 tysięcy osób, o prawie 118 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Koleje Dolnośląskie świętują sukces, który na długo zapisze się w historii polskiego transportu regionalnego. Prosto z fabryki PESA w Bydgoszczy na dolnośląskie tory wyjechał wczoraj setny pociąg w barwach tego przewoźnika. To nowoczesny elektryczny elf, mówi wicemarszałek województwa dolnośląskiego Michał Rado.
5: Coraz więcej osób wybiera pociągi, a jak pociągi, to i nowe pojazdy. Dzisiaj setny pojazd kolei dolnośląskich dotarł do nas. Docelowo w tym roku będzie ich 108. Jest to efekt ciężkiej pracy zarządu kolei dolnośląskich, pozyskiwanej u funduszy europejskich, ale również wiele czoła dla pana prezesa, ponieważ jest to 60. pojazd PESY, który koleje dolnośląskie mają w swoim taborze, a docelowo mamy umowy podpisane na 88 pojazdów, z czego 55 pojazdów będą to pojazdy elektryczne. Cieszymy się, że współpracujemy z polską firmą, polskie pociągi jeżdżą dla kolei dolnośląskich, ale miliardy, które samorząd województwa dolnośląskiego przeznacza na rozwój kolei, przynoszą efekty. Obecnie przewozimy około 25 milionów pasażerów. W tym roku chcemy, może nie przebić, ale zbliżyć się do 30 milionów pasażerów.
1: Ten setny pociąg to nie wszystko, mówi Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich.
6: W przeciągu 3 miesięcy dostaniemy jeszcze 8 takich pięknych pociągów. Zprodukowanych jest kolejnych 20 pojazdów. Będą w przyszłym roku 10 spalinowych, za 2 lata 10 takich elektrycznych. Natomiast nasz zespół Kolei Dolnośląskich ma nowe wyzwania, które nasz właściciel, zarząd województwa przed nami postawił. Dostarczenie pojazdów, które będą mogły jeździć ekologicznie na trasach, które są rewitalizowane przez województwo. I jesteśmy w trakcie właśnie ogłoszenia trzeciego etapu przetargu na pojazdy alternatywne. I także polska PESA bierze udział w tym wyścigu z czeską Skodą i niemieckim Siemensem, aby dostarczyć na Dolny Śląsk ultranowoczesne, innowacyjne pojazdy elektryczne z pantografem, z baterią, ale także prawdopodobnie z baterią wodorową. Liczymy, że uda nam się dostać dofinansowanie i takie piękne pojazdy na tych trasach zrewitalizowanych przez województwo za 3 lata pojawią się.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Reklama. okulary są, telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacje już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
8: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
7: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
9: Po reklamie.
0: Poranek z muzycznym radiem.
10: Budzimy przebojowo.
11: Mr. Worldwide.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Ponad 2000 interwencji strażaków po burzach. Rosyjski atak na Ukrainę, Polska poderwała myśliwce. Sprawdzimy też, ile przeciętna rodzina wyda na wakacje. Miriam Lipińska. Ponad 2300 interwencji strażaków, zalane drogi, powalone drzewa i uszkodzone auta. To efekty burz, jakie przeszły nad Polską. Najwięcej pracy strażacy mieli na Śląsku. Grzegorz Kozieł.
3: Front burzowy wkroczył najpierw na południe regionu. Pierwsze interwencje dotyczące lokalnych podtopień i połamanych gałęzi pojawiły się w Bielsku Białej, Szczyrku czy Żywcu. W tym ostatnim mieście silny wiatr zerwał poszycie dachowe, ale nikt nie został ranny. Grad pojawił się na Śląsku Cieszyńskim. Później burze przeszły przez centrum regionu. Ulewne deszcze i wichury spowodowały szkody m.in. w Chorzowie, Bytomiu, Katowicach i Zabrzu. W Rudzie Śląskiej drzewo runęło na zaparkowane pojazdy. Wiele dróg zostało podtopionych czy wręcz zalanych.
2: Polskie myśliwce w akcji. Polska poderwała minionej nocy swoje maszyny w związku z rosyjskim zmasowanym atakiem na Ukrainę. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało dziś wczesnym rankiem, że myśliwce wróciły już do baz. Nie odnotowano naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej. Tańsza benzyna na stacjach w czasie rządowych limitów cen kosztowała krajowy budżet ponad 4,5 miliarda złotych. Ministerstwo Finansów podsumowało zakończony w poniedziałek pakiet CPN. Ceny paliw wzrosły gdzieniegdzie o prawie złotówkę za litr. Więcej niż ostatnio wydajemy też na wyjazdy urlopowe, tak twierdzi branża turystyczna. Na wakacjach nie zamierzamy oszczędzać, a wyjeżdżamy coraz częściej. Wojciech Kowalik.
4: Ponad 5100 zł. Tyle w tym roku na wakacje chce wydać przeciętne gospodarstwo domowe. To, jak wynika z badania Związku Banków Polskich, o 700 zł więcej niż rok temu. Branża turystyczna widzi ten wzrost wydatków, a są jego dwa powody, mówi Marzena Buczkowska-German z portalu wakacje.pl.
5: Z jednej strony możemy sobie właśnie pozwolić na jakieś wakacje trochę droższe, ale też wydajemy więcej generalnie, bo jeździmy częściej. Nie ograniczamy się do tego, żeby pojechać tylko raz do roku.
4: Jak dodaje ekspertka, wyparował już nasz strach przed podróżowaniem, jaki pojawił się po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie.
2: Bramy otwarte. Zaczął się jeden z największych polskich festiwali muzycznych, Open Air, na lotnisku w Gdyni-Kossakowie. Co jest wyjątkowego w tej imprezie?
6: Na festiwal lubimy chodzić i co jest największą atrakcją? Ludzie. Ludzie są wspaniali na festiwalach.
7: Dobra zabawa, klimat fajny. Po prostu jak tutaj jesteś, to jest jakoś inaczej niż jak jesteś na każdej innej imprezie.
8: Znaczy, dla mnie szczególnie Open Air przyciąga pod względem samych artystów, tego, kogo zaprasza. Muzyka jest najważniejsza w tym wszystkim. Zdecydowanie.
9: Na festiwalu jestem w zasadzie chyba drugi albo trzeci raz, a przyjechałam oczywiście dla Florence and the Machine. Czekam na Nicka Cave'a. To są moje topowe koncerty. Oczywiście innymi też się będę cieszyć.
2: Nick Cave pojawi się dzisiaj na głównej scenie. Festiwal potrwa do soboty. I jeszcze sport. Iga Świątek i Kamil Majchrzak zagrają dziś o trzecią rundę Wimbledonu. Pierwszy na londyński kort wyjdzie Majchrzak. Około 13.30 zmierzy się z Amerykaninem Zakarym Swajdą. O 14.30 mecz Igi Świątek z Czeszką Karoliną Pliskową. A wczoraj do trzeciej rundy awansował już Hubert Hurkacz.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: Wspomniany przed momentem Open Air i Nick Cave i Florence and the Machine. Chciałoby się tam być, prawda? Chciałoby się być na jutrzejszym koncercie The Cure. Dobra wiadomość jest taka, że jutro koncert The Cure będzie transmitowany w telewizji. Będzie można go zobaczyć na kilku kanałach. Pierwszy raz na żywo taka transmisja w telewizji polskiej. The Cure teraz u nas w Muzycznym Radiu o poranku. Zbyszek Deka. Dzień dobry, witam. To czwartkowy poranek.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Budzimy przebojowo.
2: Reklama.
3: Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal dotacji już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze.ue/dolnoślązkie.pl.
4: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
3: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla

0: 2 lipca, mamy czwartek, Muzyczne Radio, słuchacie nas o 6.11.
1: Muzyczne Radio Lato. Na wakacjach. Reklama.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
1: Po reklamie.

0: życzenia, do których my się oczywiście dołączamy. Miłego lata na jego początku, wciąż można powiedzieć, drugi dzień lipca. 2 lipca roku 1951 utworzono Polską Akademię Nauk. To miało miejsce 75 lat temu, a 79 w miejscowości Roswell w stanie Nowy Meksyk w Stanach Zjednoczonych. Rzekomo rozbił się niezidentyfikowany obiekt latający i stąd też dzisiaj mamy Światowy Dzień UFO. 2 lipca, jak powiedziałem.
1: Kalendarium regionu.
0: 2 lipca w XIX wieku, w roku 1866, dokładnie pod Sadową na terenie Czech, doszło do bitwy wojsk pruskich i austriackich. Ostatecznie zwyciężyli Prusacy, potwierdzając swoją pozycję wśród krajów niemieckojęzycznych. 115 tysięcy piechurów, 10 tysięcy kawalerzystów zaatakowało Austriaków, przechodząc przez przełęcze sudeckie. I jeszcze 3 lipca roku 1907, wtedy zakończył swoją kurację w Szczawnie Zdroju jeden z najpopularniejszych pisarzy niemieckich, Karol May. Autor przygód Winnetou i Old Shatterhanda przebywał w pensjonacie Belvedere, który później zamieniono na sanatorium Zacisze.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z księżnicą Karkonoską.

Być na czas to pierwsze, najważniejsze wyzwanie. 24 minuty po godzinie 6 słuchacie Muzycznego Radia. O 6.30 u nas raport regionalny i małe co nieco o pogodzie na czwartek.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Uczymy przebojem.
2: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Po reklamie.
3: Od 13 do 17 stopni aktualnie na dolnośląskich termometrach, popołudnie z temperaturą od 23 do 26 stopni. Słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał z kierunków północno-zachodnich. Ładniej niż wczoraj, zachmurzenie małe i umiarkowane. Teraz jeszcze mglisty w wielu miejscach poranek, zanim ta woda po opadach odparuje, minie trochę czasu.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: A dawnośmy nie doświadczyli tyle deszczu, co w ostatnich 24 godzinach. Powietrze mamy dzisiaj czyste, na Śnieżce teraz 8 stopni i wiatr wiejący z prędkością do 60 km na godzinę z kierunków północnych. Czas na raport regionalny. Beata Nowicka.
4: Na 12 milionów złotych oszacowano pracę mającą uporządkować korytarz rzek w regionie wałbrzyskim.
5: Wody Polskie mówią wprost, pieniędzy jest niewiele, a te, które są, poszły przede wszystkim tam, gdzie zniszczenia były największe.
4: W tym raporcie także pierwszy motopiknik nad Bobrem.
6: Muzyka na żywo, konkursy z nagrodami, atrakcje dla dzieci, w tym strefa kreatywna.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
4: Szczegóły już za chwilę, a na początek Lubin. Prawie 13 milionów wozokilometrów, 50 autobusów, 40 z nich ekologicznych. Powiat lubiński realizuje umowę o wartości ponad 187 milionów złotych.
7: Umowa podpisana przez Powiat Lubiński i PKS Lubin zapewni mieszkańcom bezpłatną komunikację publiczną na drogach trzech powiatów i siedmiu gmin. I to przez 4 lata. To największy kontrakt usługowy realizowany przez powiat. 50 autobusów, 10 w rezerwie, a 40 ekologicznych na drogach. W dwóch grupach, 28 zagazowanych i 12 na baterie. Nawet sama umowa jest nazywana ekologiczną. Powiat na tym nie zamierza poprzestać i zapowiada rozwój komunikacyjnej sieci. Do systemu dołączyła gmina Miłkowice, a samorząd chce jeszcze. Nie wyklucza współpracy z kolejnymi gminami. Powiat lubiński nie tylko organizuje, ale także skutecznie pozyskuje środki na funkcjonowanie przewozów. Z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w tym roku wsparcie wyniesie ponad 7,5 miliona złotych. W kolejnych dwóch kasy ma być więcej. Ekologiczny tabor oznacza nowoczesność i wymierne korzyści dla środowiska i zdrowia. I, co chyba dość ważne, przyciąga kobiety. Poprowadzenie takiego nabuzowanego prądem czy gazem ekoolbrzyma przez panią kierowcę jest, jakby to ująć delikatnie, pożądane. Przynajmniej przez część pasażerów, rodzaj męski. Co by nie powiedzieć, lubiński PKS należy do przedsiębiorstw z jednym z najwyższych udziałów kobiet wśród kierowców w Polsce. I bardzo dobrze, że powiat taką umowę podpisał. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
4: Pozarastane i niedrożne korytarze rzeki potoków, zwalone pnie, uszkodzona infrastruktura. Na prace mające uporządkować korytarz rzek w regionie wałbrzyskim potrzeba nawet 12 milionów złotych, alarmują samorządowcy. Od powodzi 2024 Wody Polskie przeznaczyły na to zaledwie 3 miliony. Tematem zainteresował się nasz reporter Jacek Zych.
5: W stronie śląskim minister Magdalena Rogulska podsumowywała działania rządu związane z usuwaniem skutków powodzi. Ja przy tej okazji zapytałem właśnie o wątpliwości i coraz częstsze głosy samorządowców z regionu wałbrzyskiego. Wody Polskie mówią wprost, pieniędzy jest niewiele, a te, które są, poszły przede wszystkim tam, gdzie zniszczenia były największe.
8: Wie pan, no nie będę odkrywszy, mówiąc o tym, że region wałbrzyski ucierpiał w czasie powodzi, ale w stosunku na przykład do terenu, na którym się znajdujemy, relatywnie mniej. Tak jak powiedziałem, realizujemy tam zadania we współpracy z samorządowcami, gdzie mamy podpisane porozumienia i jest też określony udział finansowy. Samorząd bierze na siebie na przykład przeprowadzenie procedury przetargowej i to nam bardzo łatwiej przyspiesza realizację robót.
5: Powiedział Jacek Drabiński, zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Samorządowcy regionu wałbrzyskiego przekazali swoje uwagi i pracownikom Wód Polskich i samej minister Rogulskiej podczas sejmowej komisji wyjazdowej, jaka odbyła się w regionie wałbrzyskim w poniedziałek.
9: Na pewno wszystkie te zgłoszenia, które wczoraj brzmiały i na komisji, ale też w ciągu dnia będziemy się nad tym pochylać, bo rzeczywiście to też nie może być tak, że dwa lata po powodzi mamy miejsca, które mieszkańcy identyfikują jako w ogóle nie lub w niewielkim stopniu zagospodarowane, więc na pewno nad tą weryfikacją się pochylimy.
5: A to już wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Rogulska. Ja na koniec dodam, że pod nadzorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pozostaje ponad 14 tysięcy kilometrów przeróżnych cieków wodnych na Dolnym Śląsku. Od rzek po najmniejsze strumyki. Ze Stronia Śląskiego Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: Najbliższa niedziela w Wojanowie upłynie pod znakiem ryku silników, dobrej muzyki, niesamowitej energii i pysznego jedzenia. Przy boisku piłkarskim odbędzie się pierwszy motopiknik nad Bobrem. Na wydarzenie zaprasza sołtys Wojanowa Magdalena Rajska.
6: Już 5 lipca od 12.30 zapraszam Was na pierwszy motopiknik nad Bobrem. Zapraszam wszystkich, całe rodziny, mieszkańców i oczywiście motocyklistów z bliska i daleka. A czego możecie się spodziewać? Otóż będzie motowycieczka przez Wojanów Bobrów wraz z OSP Łomnica. Muzyka na żywo, konkursy z nagrodami, atrakcje dla dzieci, w tym strefa kreatywna, którą ogarnie Gokmy Słakowice, pyszne żarełko od Rady Sołeckiej Koła Gospodyń Wiejskich oraz Towarzystwa Sportowego Wojanów. Razem z Fundacją DKMS będzie można zostać potencjalnym dawcą szpiku kostnego, a z Divimedem poćwiczyć pierwszą pomoc. Odpalajcie maszyny, zabierajcie bliskich i wpadajcie na boisko do Wojanowa. Będzie pysznie, swojsko i rodzinnie.
4: Z kolejnym raportem o 7.30 pojawi się w studio Ania Tarkota. Zapraszamy.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Hello, we're Smith & Tell and you're listening to Muzyczne Radio. Cheers from Sweden.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal dotacji już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato.
6: Muzyczne Radio w czwartek, 2 lipca na zegarach 6:43.

0: Kos de l'automne. Nie, no to, że się na chwilę zrobiło tak, a nie inaczej, to nie znaczy, że mamy już jesień, o której śpiewa Alize.
1: Ogłoszenie płatne.
0: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. Wodnik informuje, że dzisiaj od godziny 8 do 16 w związku z prowadzeniem prac na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody, co dotyczy budynku w ulicy Moniuszki numery 2, 4, 6, 9, 23, 25, 29, 33, 35, 37 i 39 oraz szkoły podstawowej numer 11. Za utrudnienia spółka Wodnik przeprasza.
1: Ogłoszenie płatne. Kalendarium regionu.
0: To już u nas było, teraz skoro minęła 6.50, to czas na horoskop.
2: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Barany będą otwarte na nowości. W każdym wydarzeniu znajdą się coś inspirującego i optymistycznego. Byki, uwaga na ryzykowne kroki. Lepiej trzymać się z daleka od osób, które kiedyś zawiodły. Bliźnięta otrzymają nowe, zaskakujące wiadomości. Czas zjednać sobie różnych przyjaciół. Raki energicznie zabiorą się za zaległe zadania oraz przygotują plan na następne dni wakacji. Lwy postanowią zadbać o siebie. Trzeba także poświęcić trochę więcej uwagi uczuciom. Panny, trzeba odpocząć i chwilę pobyć w samotności, zwłaszcza na urlopie może to być niemożliwe. Wagi będą w dobrym humorze, dobry dzień, by z pozytywnym skutkiem załatwić pewien temat. Skorpionom nie wszystko się ułoży, już czas odsapnąć i odsunąć od siebie negatywne myśli. Strzelce, w sprawach zawodowych przejściowe trudności, ale w miłości czeka sporo szczęścia. Koziorożce, pewne wiadomości mogą zaskoczyć i w wolny czas chętnie spotkają się z przyjaciółmi. Wodniki nie pozwolą nikomu wtrącać się w ich sprawy, będą bardziej niż zwykle nieufne. A rybom trudno będzie zatrzymać się dłużej w jednym miejscu, będą ciekawskie i wszędobylskie. Co do osób urodzonych 2 lipca, to są zdecydowane i ambitne. Pociąga je ryzyko, nie boją się angażować w nowe przedsięwzięcia. Czasem bywają zbyt nerwowe i niecierpliwe. Często osiągają sukces w zawodach związanych.

0: Reklama.
1: Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacjusz przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na Ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
0: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: Siódma.
4: Czas na wiadomości.
6: Burze przeszły nad Polską za strażakami pracowite godziny. Zmasowany rosyjski atak na Kijów, są zabici i ranni. Prokuratura może już szykować wniosek do USA o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Miriam Lipińska. Za nami burzowe popołudnie, wieczór i noc. Tylko do godziny 21 w całym kraju strażacy mieli ponad 2300 interwencji. Najwięcej na Śląsku, Lubelszczyźnie i w Kujawsko-Pomorskiem. To była szczególnie trudna noc dla śląskich strażaków. Interweniowali ponad 700 razy. Najczęściej w powiecie będzińskim, ale sporo zgłoszeń było też w Chorzowie i Wodzisławiu Śląskim. Ręce pełne roboty miały także służby na Lubelszczyźnie. Tam ponad 400 interwencji, najwięcej w powiecie puławskim. A strażacy wyjeżdżali głównie do usuwania powalonych drzew, zabezpieczania uszkodzonych przez wichurę dachów i pompowania wody z zalanych piwnic i posesji. Niespokojna noc także w Ukrainie, tam z powodu zmasowanych rosyjskich ataków. Rakiety i drony poleciały m.in. na Kijów. Wśród celów były budynki mieszkalne. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 16 zostało rannych. W centrum ukraińskiej stolicy w płomieniach stanął wielopiętrowy hotel. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę Polska prewencyjnie poderwała minionej nocy swoje myśliwce. Maszyny wróciły już do baz. Po całodniowym posiedzeniu sąd utrzymał decyzję o nakazie aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd uznał, że przestępstwa zarzucane byłemu ministrowi sprawiedliwości są poważne, a zebrany materiał dowodowy na tyle obszerny, że zasadne jest zastosowanie aresztu tymczasowego, mówi rzeczniczka Warszawskiego Sądu Okręgowego sędzia Anna Ptaszek.
7: Oczywiście sąd na tym etapie nie wypowiada się o winie albo braku winy pana podejrzanego. Jedynie ocenia, czy ten materiał, który prokurator do tej pory zgromadził, jest na tyle mocny, na tyle przekonujący, że uzasadnia zastosowanie aresztu.
6: Decyzja sądu daje prokuraturze możliwość wysłania do USA wniosku o ekstradycję Ziobry przebywającego obecnie za oceanem. Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości kierowanie grupą przestępczą i niewłaściwe rozporządzanie milionami złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Nauczyciele szykują się do protestu, chcą wyjść na ulicę dzień przed początkiem nowego roku szkolnego, czyli 31 sierpnia. Związkowcy domagają się 11% podwyżek od przyszłego roku, a także powiązania płac nauczycieli ze średnią krajową. Rozmowy z rządzącymi nie przyniosły przełomu, dlatego w ostatni dzień wakacji przed kancelarią premiera będzie demonstracja, mówi przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz.
8: Będzie jasnym sygnałem dla rządzących, że grzecznie już było, że jeżeli nie przystąpimy do rozmów konkretnych, rzeczowych, a nie tylko pustej retoryki, środowisko nauczycielskie gotowe jest do podejmowania dalszych radykalnych działań opisanych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
6: Resort Edukacji zaproponował nauczycielom podwyżki o 3%. Według ZNP to propozycja nie do przyjęcia. Ponad połowa upraw porzeczki pójdzie do kosza. Przez rekordowe upały z ostatnich dni owoce dosłownie i w przenośni ugotowały się na krzakach, mówi ogrodnik z Zagłębia Porzeczkowego w Klementowicach.
9: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście. Nie zostaje nic.
6: Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem porzeczki.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Muzyczne radio, Little Talks.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Sprawdzamy godzinę.
0: 7:07.
3: Reklama.
4: Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacji już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze ue.dolnośląskie.pl.
5: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
4: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
6: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: Muzyczne Radio w czwartek, jest 7:12.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
2: Wszyscy na pokładzie? To możemy ruszać. Arek Włodarski dziś w programie. Zasady wjazdu do Niemiec od lipca i najwięcej wypadków w roku w naszym kraju w ciągu 2 miesięcy wakacji. Dzień dobry, jeszcze raz ruszamy.
1: Autoradio.
2: No właśnie, wakacje. Wtedy na drogach ruch wyraźnie wzrasta. Na trasach pojawia się więcej aut, motocykli, rowerów, hulajnóg elektrycznych oraz oczywiście pieszych. Większa liczba uczestników ruchu to większa ilość wypadków. Tylko w ubiegłym roku podczas wakacji doszło do ponad 1600 różnych zdarzeń z udziałem osobówek. Zginęły 174 osoby, a ponad 2300 zostało rannych, z czego niemal 700 osób odniosło ciężkie obrażenia. Kolejne niepokojące dane: ponad 570 wypadków z udziałem pieszych oraz kierujących hulajnogami. Zginęło 40 osób, 570 zostały ranne, w tym 230. Wysokie statystyki dotyczą także motocyklistów i motorowerzystów. W ubiegłoroczne wakacje doszło do ponad 900 wypadków, życie straciło 91 osób, a 880 zostało rannych.
1: Porady ekspertów.
2: Według specjalistów najczęstsze przyczyny tychże zdarzeń są niezmienne: nadmierna prędkość, lekceważenie przepisów, brak podstawowych środków ochrony, w tym kasków. ITS zwraca uwagę, że szczególnie szybko rośnie liczba zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg i innych urządzeń transportu osobistego. W ubiegłym roku było ich o 50% więcej niż rok wcześniej. Instytut Transportu Samochodowego apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie trzeźwości, przestrzeganie przepisów oraz dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Autoradio przyłącza się do apelu. Niech będą to bezpieczne, radosne wakacje. Teraz zasady wjazdu do Niemiec.
1: Aktualności.
2: Przypomnę, niemieckie służby prowadzą dalej kontrole na wszystkich 9 granicach lądowych kraju, czyli również z Polską oczywiście. Według niemieckich władz działania mają ograniczyć nielegalną migrację oraz poprawić bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Podobne działania podjęła też jakiś czas temu Polska. Tymczasowe kontrole na granicy z Niemcami oraz Litwą zostały właśnie przedłużone do 1 października. Kontrole mają charakter wyrywkowy, ale każdy pojazd musi zwolnić, przejechać przez wyznaczoną strefę kontroli. Szczególnie w weekendy oraz w czasie wakacji prowadzi to do wstawania korków. Sprawdzane są dokumenty, dane pojazdów oraz przewożony towar. Każda osoba przekraczająca granicę Niemiec musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport. Kierowcy powinni mieć też tradycyjne prawo jazdy.
1: Autoradio.
2: Dodatkowe utrudnienia czekają kierowców ciężarówek. W lipcu w Niemczech obowiązują sezonowe zakazy ruchu dla aut o masie całkowitej przekraczającej 7,5 tony. Oprócz standardowego zakazu jazdy w niedzielę, ograniczenia obejmują także wybrane soboty w okresie wakacyjnym, gdy na drogach jest większa liczba turystów. Zakaz obowiązuje od północy do 22 na autostradach oraz na wybranych drogach krajowych. Za złamanie zakazu grozi kierowcy 120 euro mandatu, a firmie transportowej nawet 570. Jeszcze jedna uwaga: Niemcy wydłużają termin przedawnienia wykroczeń drogowych z 3 do 6 miesięcy. Zmiany są częścią 5. nowelizacji niemieckiej ustawy Prawo o ruchu drogowym i ta zmiana została już opublikowana w Federalnym Dzienniku Ustaw. Dotyczy to wykroczeń, które nie tylko niemieccy kierowcy popełniają najczęściej, czyli przekroczenia prędkości, przejazdu na czerwonym świetle, używania telefonu za kierownicą, nieprawidłowego odstępu i parkowania w miejscach niedozwolonych. Arek Włodarski, do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG. Muzyczne radio.

Muzyczne radio 2 lipca, 2 lipca 47 lat temu w 1979 firma Sony wprowadziła na rynek nowe urządzenie o nazwie Walkman, pierwszy przenośny magnetofon kasetowy. Przez kolejnych 30 lat firma sprzedała na świecie ponad 385 milionów Walkmanów w wersji na kasetę, kompakt, minidisk oraz pliki cyfrowe. Urządzenie było liderem w swojej klasie do pojawienia się iPoda firmy Apple i innych nowych cyfrowych urządzeń. Pamiętamy. Muzyczne radio Walkman.

Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu. Patronat Muzyczne Radio.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: W ciągu ostatniej doby spadły miejscami dawno nienotowane ilości wody, stąd lokalnie poranek mglisty, ale to będzie ładny dzień, pogoda powinna się szybciutko poprawić. Dzisiaj w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura ma dochodzić do 25-26 stopni, aktualnie od 15 do 18 stopni, ciśnienie wynoszące 1019 hektopaskali. Będzie dzisiaj spadać.
4: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: W górach na Śnieżce jeszcze kilka dni temu prawie 26 stopni, aktualnie tylko 7 i wiatr wiejący z prędkością do 40-50 km na godzinę z kierunków północnych. Minęła 7.30, zapraszamy na raport regionalny. Ania Tarkota.
8: Dzień dobry, na początek tego raportu regionalnego Stoszowice. Gmina będzie budowała schron i to pierwsza taka inwestycja w regionie. Jeszcze w tym roku w miejscowości leżącej u stóp Srebrnej Góry rozpocznie się odbudowa zniszczonej w czasie powodzi 2024 remizy strażackiej. Przy okazji wybudowany zostanie wspomniany już podziemny schron. Władze gminy potwierdzają, to prawdopodobnie pierwsza taka inwestycja w regionie. Materiał Jacka Zycha.
9: Tak, rzeczywiście stara remiza OSP w Stoszowicach uległa niemal całkowitemu zniszczeniu podczas powodzi w 2024 roku, a budowany od podstaw obiekt zyska zupełnie nową infrastrukturę, dostosowaną do aktualnych wytycznych rządowych. I co ciekawe, pod budynkiem właśnie w związku z tym powstanie żelbetowy schron o przeznaczeniu dwufunkcyjnym. W razie zagrożenia ma stanowić miejsce schronienia, w razie pokoju pomieszczenia będą służyć jako magazyn dla Ochotniczej Straży Pożarnej.
10: Oczywiście technologia jest na pewno lepsza niż była kiedyś i kiedyś się wylewało beton, dzisiaj jest to żel beton, ale pewnie też będzie wylewany. Zobaczymy, co nam zaproponuje też wykonawca, bo zobaczymy to na etapie prac, bo myślę, że to też będzie dla tego wykonawcy ciekawy projekt, bo tak jak pan mówi, tego się jeszcze nie robi.
9: Powiedziała mi Katarzyna Ruszkowska, wójt gminy Stoszowice. Nowy schron zostanie wyposażony w pełen węzeł sanitarny, system nawiewu oraz wyjścia ewakuacyjne. Projekt wymagał od urzędników starostwa powiatowego wdrożenia nowych, skomplikowanych przepisów budowlanych. Inwestycja stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby zabezpieczenia mieszkańców w sytuacjach kryzysowych.
10: To jest doraźny schron, dlatego że on nie będzie wielki. On będzie pod częścią socjalną tej remizy. Nie może być tam, gdzie jest garaż, z wiadomych względów, samochód ciężki, więc to też są pewne rzeczy konstrukcyjne. Doraźny na to schron.
9: Całkowity koszt odbudowy remizy wraz ze schronem wyniesie ponad 10 milionów złotych. Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Na koniec warto dodać, że oprócz schronu pod remizą praktycznego, ale jednak niewielkiego, gmina adaptuje na potrzeby ochrony ludności także kazamaty srebrnogórskiej. Twierdzę. Ze Stoszowic Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: W ścisłym centrum Jeleniej Góry trwają prace remontowe. Ciągi komunikacyjne w wielu miejscach jeszcze rozkopane utrudniają życie głównie pieszym, którzy nie mają w ostatnim czasie łatwo. Ale prace niebawem się zakończą, mówi Marcin Ryłko z Urzędu Miasta w stolicy Karkonoszy.
11: Wiemy, że troszeczkę musieliśmy się wszyscy mieszkańcy, turyści, osoby poruszające się przez centrum miasta, głównie piesi, no bo tak naprawdę to jest ten obszar o bardzo mocno ograniczonym ruchu samochodowym. Musieliśmy się troszeczkę przemęczyć, ale patrząc po efekcie chyba było warto, no bo faktycznie nam ta starówka jeleniogórska pięknieje. Nabiera takiego wymiaru i takiego kształtu, jaki powinny mieć starówki takich miast, a przypomnę, Jelenia Góra jest miastem z ponad 900-letnią historią. Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy odczuwali skutki tego remontu, już niedługo zakończenie. Do połowy lipca wszelkie prace powinny się zakończyć, z takim małym zastrzeżeniem, no, że jeżeli będą konieczne jakieś poprawki, tak, jeżeli nasza komisja oceniająca, odbierająca prace budowlane stwierdzi, że gdzieś jeszcze należy coś przebudować, zmienić, poprawić, no to te prace oczywiście mogą się lekko wydłużyć, ale są to te prace poprawkowe.
8: A na koniec jeszcze jeden temat z pracami związany. Otóż drogowcy być może już niebawem rozlokują się na dawnej drodze wojewódzkiej numer 366, bowiem powiat karkonoski wszczął postępowanie na remont 19,5 km tej drogi powiatowej. Remont obejmie odcinki przebiegające przez miejscowości Piechowice, Podgórzyn, Marczyce, Sosnówkę, Miłków, Ścięgny i Kowary. Prace podzielono na 11 etapów i będą realizowane w latach 2026-2029. Inwestycja jest finansowana w całości ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z dotacji celowej z budżetu województwa dolnośląskiego, zgodnie z porozumieniem zawartym z powiatem karkonoskim. W ramach inwestycji wyremontowane zostaną m.in. jezdnia, chodniki, pobocza, rowy, przepusty, odwodnienie, obiekty inżynierskie oraz oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu. Szczegółowe informacje na stronie powiatu karkonoskiego. Dodajmy na koniec, że termin składania ofert upływa 31 lipca o godzinie 10. I to wszystko, co przygotowaliśmy. Teraz kolejny raport już za niespełna godzinę. Zapraszamy o 8.30. Do usłyszenia.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Hello Poland, we are York and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Jest 7:40.
1: Ogłoszenie płatne.
0: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodnik Spółka z o.o. w Jeleniej Górze informuje, że dzisiaj, już za moment, w godzinach od 8 do 16 w związku z prowadzeniem prac na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody, co dotyczy budynków ulicy Moniuszki numery 2, 4, 6, 9, 23, 25, 29, 33, 35, 37 oraz 39 oraz szkoły podstawowej numer 11 za utrudnienia spółka wodociągowa. Wodnik przeprasza.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
2: Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacjusz przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
2: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.

0: Dreszcze, Martyna Baranowska.
1: Portfel.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na informacje. Wystarczył jeden dzień z wyższymi cenami na stacjach, by rząd znów zaczął myśleć o regulacji rynku. Po tym, jak od 1 lipca przywrócony został 23% VAT na paliwo, ceny poszły gwałtownie w górę, od razu też zaczęli protestować kierowcy. Ministerstwo Energii ogłosiło, że zauważa problem. Zdaniem urzędników część winy ponoszą koncerny paliwowe, które są pierwsze do podnoszenia cen w przypadku wzrostu notowań ropy, ale gdy surowiec tanieje, zmiany na stacjach następują bardzo wolno. Ministerstwo zapowiada szukanie rozwiązań prawnych, na razie jednak do cen na stacjach trzeba się będzie przyzwyczaić. Utrzymywanie niższego VAT-u i akcyzy na paliwa kosztowało budżet państwa 4 miliardy 700 milionów złotych. Już prawie 10% mieszkańców Dolnego Śląska to cudzoziemcy, to najwyższy wynik w Polsce. Dane podał właśnie GUS, zastrzegając, że zastosował nową, eksperymentalną metodę liczenia. Uwzględnił osoby posiadające PESEL, które choć raz przewinęły się w innych krajowych rejestrach. Z danych wynika, że we Wrocławiu cudzoziemcy stanowią blisko 1/5 mieszkańców, to najwyższy odsetek wśród metropolii. Jeszcze wyższy wynik zanotowano w Wielczo-Laskowicach. Według eksperymentalnej metody GUS w sumie na koniec ubiegłego roku w Polsce mieszkało 38 milionów 800 tysięcy osób, a więc sporo więcej niż wynika z oficjalnych statystyk. GUS podał wczoraj również inne ważne dane. Wiemy już, ile dokładnie wynosiła w styczniu mediana wynagrodzeń. Połowa Polaków zarabiała co najmniej 7447 zł brutto, druga połowa mniej od tej kwoty. Zdecydowanie lepiej płaci sektor publiczny niż prywatny, a aby znaleźć się w 10% najlepiej wynagradzanych mieszkańców kraju, wystarczy co miesiąc dostawać 15,5 tysiąca brutto. Co ciekawe, w grudniu ubiegłego roku mediana zarobków w Polsce była wyższa o prawie 500 zł. Wówczas jednak firmy wypłacały świąteczne premie i nagrody. Średnia pensja w całej gospodarce narodowej w pierwszym kwartale wynosiła 9562 zł.
1: Pora dla inwestora.
2: Na warszawskiej giełdzie początek środowej sesji był nieudany, ale później inwestorzy nabrali animuszu. Wszystkie główne indeksy wyszły nad kreskę. WIG20 zyskał ostatecznie 0,68% i znów jest ponad granicą 3600 punktów. Najmocniej drożały akcje polkowickiego Modivo. Na rynku walutowym wciąż drogo. Za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,30 zł, za dolara 3,78 zł, a za szwajcarskiego franka 4,68 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 5 zł i 3 grosze, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17 zł i 80 groszy. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.
3: Słuchasz muzycznego radia.

7.51. Muzyczne Radio. Dzisiaj drugi dzień lipca, 2 lipca roku 1988, a więc 38 lat temu wokalistka, kompozytorka Tracy Chapman wprowadziła na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów swój debiutancki album zatytułowany Tracy Chapman. Po prostu na krążku znalazły się takie kompozycje, takie przeboje jak Talking About the Revolution, Fast Car czy Baby Can I Hold You. 35 lat kończy dzisiaj album zespołu Tom Petty and the Heartbreakers zatytułowany Into the Great Wide Open. Wyprodukowany we współpracy z Jeffem Lynnem z Electric Light Orchestra, płytę otwiera słynne Learning to Fly, które było zresztą pierwszym singlem promującym album. Drugim singlem było już tytułowe Into the Great Wide Open. W klipie, jak pewnie wielu pamięta, wystąpili m.in. słynni aktorzy Johnny Depp i Faye Dunaway, para, która akurat brała udział w nagraniach do filmu Arizona Dream Emira Kusturicy. W muzycznym radiu zatem teraz Into the Great Wide Open. Z płyty pod tym samym tytułem, z płyty, która wydana została równe 35 lat temu, 2 lipca.

0: Tom Petty and the Heartbreakers into the Great Wide Open w rocznicę wydania płyty pod tym samym tytułem, 7.56.
1: Cześć, tu Wiktor Dyduła, słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Słuchasz muzycznego radia.
1: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
2: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
3: Ósma.
0: Czas na wiadomości.
4: Trwa sprzątanie po gwałtownych burzach, jakie przeszły nad Polską. Co prezydent zrobi z ustawą o statusie osoby najbliższej? Lawina skarg do Państwowej Inspekcji Pracy na nieprawidłowe zatrudnianie. Miriam Lipińska. Gwałtowne burze przeszły wieczorem i nocą nad Polską. Najbardziej ucierpiały Śląsk, tam zwłaszcza powiat będziński, a także Lubelszczyzna, gdzie największe szkody burze wyrządziły w powiecie puławskim. Tylko do godziny 21 w całym kraju Straż Pożarna odnotowała ponad 2300 interwencji. Nikt w wyniku burz nie ucierpiał, ale w wielu miejscach przewrócone drzewa uszkodziły samochody, podmuchy silnego wiatru zrywały dachy budynków, a ulewny deszcz zalewał posesje i ulice. Były lokalne podtopienia i przerwy w dostawach prądu. Prezydent nie wykluczył podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej. W sprawie tego dokumentu z Karolem Nawrockim rozmawiała wczoraj wiceprezeska PSL Urszula Pasławska. Wiadomo jednak, że prezydent nie zgadza się z niektórymi punktami ustawy, mówi posłanka.
5: Nie jest tajemnicą, że prezydent i jego środowisko ma wiele uwag co do regulacji związanych chociażby z tymi zapisami w ustawie wprowadzającej. Natomiast zdecydowanie mniej jest uwag do ustawy zasadniczej.
4: Ustawa o statusie osoby najbliższej daje możliwość zawarcia umowy cywilnej między dwiema osobami bez względu na płeć. Dawałoby to tym osobom prawo do wzajemnego wglądu w dokumentację medyczną, a także do ustalania kwestii spadkowych i własnościowych. Sanepid i wojewoda dolnośląski apelują do mieszkańców regionu o unikanie kontaktu z wodą z rzeki Bóbr poniżej zapory w Pilchowicach. Mogło dojść do skażenia. Służby czekają na wyniki badań. Z rzeki i opuszczanego zbiornika przed zaporą w Pilchowicach odłowiono już ponad 11 ton śniętych ryb.
6: To jest martwa woda, nie? Zresztą to co widzimy? Martwe ryby tylko, nie?
7: Rozumiem, że to trzeba remontować. No szkoda, że w taki sposób to się odbywa.
8: No nie wiem, kto tutaj zawiódł.
9: Małgorzata Szczepańska, starosta powiatu łowieckiego. Apel do Tauronu o totalne zintensyfikowanie robót związanych z odławianiem ryb. Trudno nam jednoznacznie się wypowiedzieć, bo mówię, tyle energii, ile zawarliśmy w to, żeby doprowadzić do tego, żeby ta zapora była remontowana, ponieważ żyjemy w cieniu tej zapory.
4: Remont kamiennej zapory jest potrzebny, bo jest kluczowa dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego na Dolnym Śląsku. Inwestor Tauron Ekoenergia zapewnia, że plan remontu powstał we współpracy z przyrodnikami. Polacy masowo skarżą się na sposób zatrudniania przez pracodawców. W pierwszych miesiącach tego roku Państwowa Inspekcja Pracy dostała o 100% więcej skarg niż rok wcześniej na nieprawidłowo stosowane kontrakty cywilnoprawne. Jak podał główny inspektor pracy Marcin Stanecki, do maja wpłynęło prawie 2000 takich skarg. I na koniec ważny apel ratowników wodnych do plażowiczów, by nie zastawiali parawanami i leżakami całej przestrzeni i zostawiali tak zwany korytarz życia. Dzięki niemu ratownicy mogą szybciej dotrzeć do potrzebujących pomocy, mówi szef śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna.
10: Musimy wybiec, wyjechać kładem, wypłynąć. Przeszkadzamy w wypoczynku, w leżeniu na plaży, ale robimy to po to, żeby komuś innemu ratować życie.
4: Korytarz życia to prosta droga od zejścia na plażę aż do linii wody.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Anglia, Belgia i USA to kolejne drużyny, które awansowały do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Wyspiarze wygrali z Demokratyczną Republiką Konga 2-1, choć do 75 minuty przegrywali. Ale zespół ratował kapitan Harry Kane, który strzelił obydwa gole. Jestem dumny z drużyny, dumny z chłopaków. Przed meczem rozmawialiśmy o tym, jak trudne będzie to spotkanie, że zagramy z dobrą drużyną, która świetnie się broni i jest groźna w kontrataku, co widzieliśmy w pierwszych 20 minutach. Uważam, że od 20 35 minuty pokazaliśmy naprawdę dobrą grę i trzeba przyznać, że ich bramkarz popisał się kilkoma niesamowitymi interwencjami. Ale właśnie w takich momentach jestem najbardziej dumny z chłopaków i z samego siebie. Po prostu wciąż zagrywaliśmy piłkę w odpowiednie miejsca i wierzyliśmy, że komuś w końcu przydarzy się ta heroiczna chwila. Na szczęście dla mnie przydarzyła się właśnie dzisiaj. A dwa gole strzelił wczoraj nie tylko Kane. Belgowie wygrali po dogrywce z Senegalem 3-2, choć jeszcze kilka minut przed końcem przegrywali 0-2, ale wtedy do siatki trafił Romelu Lukaku, a potem dwa razy na listę strzelców wpisał się Yuri Tielemans. A w ostatnim meczu dnia USA pokonało Bośnię i Hercegowinę 2-0. Iga Świątek wraca dziś na kort. Obrończyni tytułu zagra awans do trzeciej rundy Wimbledonu z Czeszką Karoliną Pliszkową. Mecz zacznie się o godzinie 14:30 czasu polskiego na korcie centralnym. Nieco wcześniej powinno zacząć się spotkanie Kamila Majchrzaka z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Jego stawką też będzie awans do trzeciej rundy londyńskiego turnieju. Zamiast Arabii Saudyjskiej Stany Zjednoczone w tym sezonie WTA Finals zostanie rozegrane nie w Riyadzie, lecz w Indian Wells, poinformowali oficjalnie organizatorzy. Od 8 do 15 listopada o zwycięstwo na kortach w Kalifornii powalczy tradycyjnie 8 najlepszych tenisistek sezonu. Wystąpią też deblistki. W ubiegłym sezonie WTA Finals wygrała reprezentująca Kazachstan Irena Rybakina, która pokonała w finale Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Iga Świątek nie wyszła z grupy.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Alama. Karkonosze to nie tylko góry i piękne krajobrazy, to także dom dla niezwykle ważnych mieszkańców – zapylaczy. Pszczoły, trzmiele i motyle zapylają rośliny, dzięki którym kwitną nasze łąki, sady i ogrody. Niestety ich liczba z roku na rok maleje, dlatego każdy z nas może pomóc, sadząc rośliny miododajne i dbając o przyrodę wokół siebie. Kampania edukacyjna Związku Gmin Karkonoskich została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
7: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Urodzona w Phoenix w Arizonie, kończąca dziś 43 lata, Michelle Branch, która zasłynęła tym wspólnym wykonaniem piosenki I'm Feeling You z Carlosem Santaną. Muzyczne radio jest 8.26, dzisiaj 103. rocznica urodzin polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej. Nic dwa razy.

Nie pierwszy raz wyśpiewane nic dwa razy. Pamiętamy także wykonanie zespołu Manam, tym razem to Sanach. To oczywiście wiersz Wisławy Szymborskiej, która przyszła na świat 2 lipca roku 1923. Zmarła w roku 2012.

0: reklama.
1: Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
3: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu. Patronat Muzyczne Radio.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: No to wygląda na to, że się wypadało, przynajmniej na jakiś czas, że dzisiaj zdecydowanie lepsza pogoda. Powietrze odświeżone, na termometrach 18-19 stopni popołudnie z temperaturą od 23 do 26 stopni. Ciśnienie lekko spadające, wynoszące aktualnie 1019 hektopaskali.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Z kolejnym raportem regionalnym Ania Tarkota.
9: Odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone sytuacji na rzece Bóbr po wyróżnieniu zbiornika Pilchowickiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców oraz monitoring środowiska. Jak poinformował rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski, nie stwierdzono zagrożenia dla jakości wody z sieci wodociągowej.
10: Woda z sieci wodociągowej podlega stałemu monitoringowi prowadzonemu zarówno przez administratora sieci, jak i Państwową Inspekcję Sanitarną. Do tej pory nie stwierdzono zagrożenia dla jakości wody przeznaczonej do spożycia.
11: Państwowa Inspekcja Sanitarna we współpracy z gminą Wleń zadeklarowała także gotowość do badania próbek wody z przydomowych studni. Do czasu uzyskania wyników badań chemicznych i biologicznych osadów dennych służby zaapelowały o niekorzystanie z rzeki.
10: Państwowa Inspekcja Sanitarna informuje o braku możliwości wykorzystania rzeki Bóbr do celów rekreacyjnych, w tym do organizacji spływów kajakowych, oraz zaleca unikanie bezpośredniego kontaktu z wodą prewencyjnie, dopóki tych wyników badań chemicznych i biologicznych osadów dennych nie poznamy. Nie korzystajmy w sposób rekreacyjny, nie miejmy kontaktu z rzeką Bóbr. To co ważne, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska poinformowała również, że na obecnym etapie nie ma informacji wskazujących, aby w wyniku tego zdarzenia ucierpiały jakiekolwiek gatunki chronione.
11: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadził bieżący monitoring rzeki, a badania z 30 czerwca wykazały bardzo niskie stężenie tlenu bezpośrednio przy zaporze, co mogło mieć wpływ na śnięcie ryb. Z kolei wyniki z 1 lipca potwierdziły stopniową poprawę natlenienia wody na dalszym odcinku rzeki poniżej zapory, a w jeziorze Rakowickim parametry tlenu były prawidłowe. Jak poinformował Tomasz Jankowski, pierwsze wyniki badań chemicznych osadów dennych miały być znane jeszcze w tym tygodniu, najpóźniej na początku kolejnego. Spółka Tauron przygotowała również montaż zabezpieczeń ograniczających przedostawanie się osadów dennych do rzeki oraz udostępnienie 10 areatorów, które w razie potrzeby miały poprawić natlenienie wody. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
9: Dodajmy w uzupełnieniu, że dzisiaj na godzinę 11 w Pilchowicach swoją wizytę zapowiedziała wojewoda dolnośląska Anna Żabska. i dalsze informacje. W Jeleniej Górze trwa wieloetapowa rozbudowa infrastruktury opiekuńczej. Obecnie realizowane są dwie kluczowe inwestycje. Powstaje nowoczesny obiekt przy ulicy Łazienkowskiej, a miasto ogłosiło przetarg na budowę kolejnego budynku przy istniejącym DPS Pogodna Jesień na ulicy Leśnej.
0: Rozpoczynamy projekt na wybudowanie właśnie dodatkowego domu pomocy społecznej przy ulicy Leśnej. Od wielu lat ten projekt leżał na półce, biorąc pod uwagę, że zakończyliśmy Łazienkowską. Teraz chcemy rozpocząć właśnie budowę tego obiektu na Leśnej. Będzie to tak jak gdyby drugi obiekt przy tej lokalizacji.
4: Przy Łazienkowskiej kiedy otwarcie? No i czy faktycznie tak duże zapotrzebowanie jest? No bo to kolejne obiekty dla seniorów.
0: Tak, jest duże zapotrzebowanie. Kolejka oczekujących jest bardzo duża. Przy Łazienkowskiej od września. Jesteśmy po wszystkich odbiorach.
9: Od wtorku Legnica posiada nowoczesny punkt informacji turystycznej. Dotychczas mieścił się w Bramie Głogowskiej obok zamku.
12: Jego nowy adres to Rynek 4. Cięcia wstęgi nie było, ale miejskie władze podkreśliły, jak ważna była to chwila. Prezydent Maciej Kupaj.
13: Jak zostałem prezydentem, powiedziałem, że Legnica rusza mocno, jeżeli chodzi o kwestie turystyki, promocji turystyki, bo Legnica ma się czym pochwalić. Jak spotykałem się z przewodnikami, między innymi tutaj obecnymi, zawsze mówili, że brakuje właśnie takiego punktu informacji turystycznej, do którego można przyprowadzić turystów i pokazać, żeby mogli coś kupić, coś związanego z Legnicą.
12: Zastępca prezydenta Aleksandra Krzyszewska.
14: Rynek 4 to będzie miejsce, które mam nadzieję, że wszyscy będziecie dobrze znali, bo to będzie centrum turystycznego życia w Legnicy. Cieszę się, że to będzie właśnie centrum miasta, świetnie wyposażony. Operatorem będzie ośrodek sportu i rekreacji w Legnicy. Także tutaj też wielkie podziękowania dla pani dyrektor i dla wszystkich zaangażowanych w otwarcie tego punktu. Mamy się czym pochwalić.
12: Nową jakość obsługi turystów w Legnicy docenili przedstawiciele Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej i legniccy przewodnicy. Mariola Welter.
15: W tym momencie bardzo się cieszymy, że został otwarty, powiem, z takim szerokim uśmiechem ten punkt informacji turystycznej, bo rzeczywiście takiego z dużą otwartością i przejrzystością przede wszystkim dla turysty brakowało tutaj w samym centrum. Myślę, że to będzie duże ożywienie dla turystyki w Legnicy.
12: I Janusz Janczyński.
16: Ja się dziwię, że zlikwidowano ten w Baszcie, bo on też spełniał swoją funkcję. Będzie ten. Legnica jest bardzo fajnym miastem. Wyburzono nam stare miasto, no to Legnica by była naprawdę przedcudownym i dalej jest. Nie, Jelenia Góra też mi się podoba, naprawdę. Z takich punktów to jest podstawa Wrocław, Legnica, Świdnica, Jelenia Góra.
12: W punkcie znaleźć można nie tylko informację o Legnicy i jej okolicach, ale także czapeczki, koszulki, bluzy i jedyne w swoim rodzaju niepowtarzalne gadżety.
17: Justyna Todorczyk, dyrektorka Galerii Sztuki w Legnicy. Szczególnie chwalimy się torbami z banerów i nerkami z banerów, tak zwanymi banerkami. Są to gadżety uszyte ze zużytych banerów wystaw.
12: Nowy punkt informacji turystycznej w rynku pod numerem 4 zaprasza przez 7 dni w tygodniu od 9 do 17. Na miejscu czekają bezpłatne materiały. Nowocześnie, praktycznie i ładnie, ale tylko na poziomie parteru budynku. Wyżej widać, że Legnica jest miastem kontrastów. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
9: Dziękuję, w tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne o 9.30.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Pogoda w górach.
18: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobr w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach karkonoszy temperatura od 7 do 13 stopni, wiatr północno-zachodni 12 metrów na sekundę. Widzialność 900 metrów, mgła w płatach. Bez opadów, w ciągu dnia mogą być przelotne opady deszczu. Szlaki turystyczne śliskie, mokre. Szlaki, które są zamknięte ze względu na remont na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, informacja na stronie Karkonoskiego Parku. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 15 do 24 stopni. Bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie małe. Bez opadów, szlaki turystyczne mokre. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
19: Hello, I'm Richard Judge and you listen to Mrzeszny Radio. They really love music.

0: Słuchasz Muzycznego Radia. Reklama.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj niezapomniany weekend w pensjonacie Karkonoski Spa w Karpaczu. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś spędzić weekend w pensjonacie Karkonoski Spa? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Karkonoski Spa. Rodzinny wypoczynek w Karpaczu. Komfortowe pokoje, strefa spa, mini all inclusive, codzienny bufet z kawą, herbatą i zimnymi napojami. Dla dzieci sala zabaw i warsztaty. Więcej na karkonoski.com.
7: Po reklamie.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Portfel.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. Wystarczył jeden dzień z wyższymi cenami na stacjach, by rząd znów zaczął myśleć o regulacji rynku. Po tym, jak od 1 lipca przywrócony został 23% VAT na paliwo, ceny poszły gwałtownie w górę, od razu też zaczęli protestować kierowcy. Ministerstwo Energii ogłosiło, że zauważa problem. Zdaniem urzędników część winy ponoszą koncerny paliwowe, które są pierwsze do podnoszenia cen w przypadku wzrostu notowania ropy, ale gdy surowiec tanieje, zmiany na stacjach następują bardzo wolno. Ministerstwo zapowiada szukanie rozwiązań prawnych, na razie jednak do cen na stacjach trzeba się będzie przyzwyczaić. Utrzymywanie niższego VAT-u i akcyzy na paliwa kosztowało budżet państwa 4 miliardy 700 milionów złotych. Już prawie 10% mieszkańców Dolnego Śląska to cudzoziemcy, to najwyższy wynik w Polsce. Dane podał właśnie GUS, zastrzegając, że zastosował nową eksperymentalną metodę liczenia. Uwzględnił osoby posiadające PESEL, które choć raz przewinęły się w innych krajowych rejestrach. Z danych wynika, że we Wrocławiu cudzoziemcy stanowią blisko 1/5 mieszkańców, to najwyższy odsetek wśród metropolii. Jeszcze wyższy wynik zanotowano w Wielczo-Laskowicach. Według eksperymentalnej metody GUS w sumie na koniec ubiegłego roku w Polsce mieszkało 38 milionów 800 tysięcy osób, a więc sporo więcej niż wynika z oficjalnych statystyk. GUS podał wczoraj również inne ważne dane. Wiemy już, ile dokładnie wynosiła w styczniu mediana wynagrodzeń. Połowa Polaków zarabiała co najmniej 7447 zł brutto, druga połowa mniej od tej kwoty. Zdecydowanie lepiej płaci sektor publiczny niż prywatny, a aby znaleźć się w 10% najlepiej wynagradzanych mieszkańców kraju, wystarczy co miesiąc dostawać 15,5 tysiąca brutto. Co ciekawe, w grudniu ubiegłego roku mediana zarobków w Polsce była wyższa o prawie 500 zł. Wówczas jednak firmy wypłacały świąteczne premie i nagrody. Średnia pensja w całej gospodarce narodowej w pierwszym kwartale wynosiła 9562 zł.
1: Pora dla inwestora.
2: Na warszawskiej giełdzie początek środowej sesji był nieudany, ale później inwestorzy nabrali animuszu. Wszystkie główne indeksy wyszły nad kreskę. WIG20 zyskał ostatecznie 0,68% i znów jest ponad granicą 3600 punktów. Najmocniej drożały akcje polkowickiego Modivo. Na rynku walutowym wciąż drogo. Za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,30 zł, za dolara 3,78 zł, a za szwajcarskiego franka 4,68 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 5 zł i 3 grosze, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17 zł i 80 groszy. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
2: Po reklamie.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: 9:00.
0: Czas na wiadomości.
2: Ponad 2,5 tysiąca interwencji strażaków po burzach. Kijów chce złagodzić napięcie, wysyła do Warszawy szefa MSZ-u. A na koniec o kowbojskich zakupach, zdobywcy zwycięskiej bramki dla Norwegii na Mundialu. Mirjam Lipińska. Trwa sprzątanie po gwałtownych burzach i ulewach, jakie przeszły nad Polską. Do północy strażacy odnotowali ponad 2600 zdarzeń, najwięcej na Śląsku, sporo też na Lubelszczyźnie i w Kujawsko-Pomorskiem. Najczęściej strażacy wyjeżdżali do usuwania połamanych drzew, pompowali też wodę z zalanych posesji i piwnic i zabezpieczali dachy, mówi Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
3: Zniszczenia w budynkach są spore. W niektórych rejonach uszkodzone zostało po kilkadziesiąt budynków, więc to będzie na pewno żmudna praca przy ich odbudowie i naprawie.
2: W czasie nawałnic nikt nie został ranny. Do Warszawy ma przyjechać szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sybicha. To na razie nieoficjalne informacje. Wizyta ma być gestem pojednawczym ze strony Kijowa, po tym jak ukraiński parlament przyjął wczoraj ustawę o Panteonie Narodowym, w którym mają znaleźć się także żołnierze UPA, odpowiedzialni za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Maciej Kluczka.
4: Ukraiński minister miałby zaproponować wprowadzenie do Panteonu Marko Bezruczki, generała, który razem z Polakami zajął Kijów w 1920 roku. Jego imieniem nazwane są ulice i skwery m.in. w Warszawie i we Wrocławiu. Nie ma jednak gwarancji, że taki ruch przyniesie rozwiązanie konfliktu, bo akurat w tej sprawie stanowisko zarówno rządzących, jak i obozu prezydenckiego jest podobne i jednoznaczne.
5: Tak, my też trzymamy klucze do tego, czy Ukraina będzie częścią Unii Europejskiej.
6: Sławienie Bandery, sławienie zbrodniarzy, to nie jest droga, która prowadzi do świata cywilizowanego. I Polska się nigdy na to nie zgodzi.
4: Wypowiadali się wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
2: Zmieniły się zasady realizacji e-recept. Nie trzeba już realizować całej w jednym miejscu, można w kilku. To ma pomóc ograniczyć problemy z brakiem leków. Tyle, że na starcie mogą być problemy techniczne, uprzedza prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Marek Tomków.
7: I może się zdarzyć, że apteka, w której dotychczas realizowaliśmy recepty, z przyczyn choćby technicznych podłączy się później. Jeżeli wybierają się pacjenci na wakacje i będą potrzebowali swoich leków, warto, żeby zakupili je przed wyjazdem.
2: Żeby system działał w pełni, muszą do niego dołączyć wszystkie apteki w Polsce. Upały na razie odpuściły, ale przez ostatnie dni wystawiły polską energetykę na próbę. Stara sieć nie jest zdolna do pracy, gdy kilka dni z rzędu temperatura przekracza 35 stopni, mówi Artur Szeremeta z SPI Energy Poland.
8: Znaczna część polskiej sieci elektroenergetycznej powstawała w czasach, gdy takie długie i intensywne fale upałów należały do rzadkości. Dziś warunki klimatyczne się zmieniają, dlatego też modernizacja infrastruktury i zwiększenie jej odporności na takie ekstremalne zjawiska pogodowe stają się koniecznością.
2: Jednocześnie eksperci uspokajają, że blackout nam nie grozi, ale mogą występować czasowe zakłócenia w dostawach prądu. I jeszcze sport. Strzelec zwycięskiej bramki dla Norwegii w meczu 1/16 finału Mundialu z Wybrzeżem Kości Słoniowej Erling Haaland po meczu ruszył na zakupy, a ze sklepu w Dallas wyszedł z teksańskim kapeluszem i ręcznie szytymi kowbojskimi butami z limitowanej kolekcji.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Belgia rzutem na taśmę awansowała do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Czerwone Diabły pokonały po dogrywce Senegal 3-2, choć jeszcze kilka minut przed końcem przegrywały 0-2, mówi trener Belgów Rudy Garcia.
10: Après, franchement, en prolongation, c'était...
9: Szczerze mówiąc, w dogrywce wyglądało to jak walka dwóch bokserów. Drużyny wymieniały cios za ciosem. Myślę, że rzut karny był uzasadniony i oczywiście dzięki niemu wygraliśmy, ale Senegal zasługiwał na awans tak samo jak my. Niemniej cieszymy się, że to właśnie my awansowaliśmy, bo udało nam się odrobić straty, choć było już naprawdę źle. A do 1/8 finału awansowały też Anglia i USA. Wyspiarze pokonali Demokratyczną Republikę Konga 2-1, a Stany Zjednoczone wygrały z Bośnią i Hercegowiną 2-0. Iga Świątek i Kamil Majchrzak zagrają dziś awans do trzeciej rundy Wimbledonu. Obrończyni tytułu zmierzy się o 14:30 z byłą numer 1 na świecie, Czeszką Karoliną Pliszkową, a Majchrzak nieco wcześniej powinien rozpocząć mecz z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Jutro o czwartą rundę powalczy zaś Hubert Hurkacz, a jego rywalem będzie rozstawiony z numerem 21 Amerykanin Tommy Paul. Tymczasem zwycięży zwycięzczyni Rolanda Garrosa Mira Andrijewa już w drugiej rundzie odpadła z Wimbledonu. Pokonała ją w trzech setach. Po prawie trzygodzinnym meczu była triumfatorka londyńskiego turnieju Barbora Krejcikowa. Czeszka wygrała Wimbledon dwa lata temu, a awans do czwartej rundy zagra ze swoją rodaczką, 20-letnią Nicolą Bartunkową. W turnieju mężczyzn do trzeciej rundy awansowali już m.in. lider światowego rankingu Jannik Sinner i Novak Djokovic. Włoch wygrał z Portugalczykiem Nuno Borgesem 7-6, 7-6, 6-4. Natomiast Djoko, czyli siedmiokrotny triumfator londyńskiego turnieju, pokonał Greka Stefanosa Tsitsipasa 6-3, 6-4, 6-2. To spotkanie trwało zaledwie godzinę i 38 minut i był to najlepszy mecz blisko 40-letniego Serba od wielu miesięcy.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Reklama.
1: W samym sercu Karkonoszy, na Górskiej Polanie w Borowicach, odbędzie się niezwykłe spotkanie pięknych słów, muzyki i ludzi. Od 3 do 4 lipca podczas festiwalu Gitarą i zagrają dla Państwa Muzykuny, Chwila Nieuwagi, Akurat, Krzysztof Stępień, Ranko Ukulele, Renata Przemek oraz WW. Step Wolny. Współorganizatorem wydarzenia jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Wydarzenie dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. Na festiwal Gitarą i zaprasza wójt gminy Podgórzyn Anna Kurowska.
2: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest. 30 zł taniej. Tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni. 89 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
7: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: на цały dzień.
1: No to odhaczać będziemy teraz kolejne dni lipca. Dzisiaj drugi dzień tego miesiąca, czwartek 2026 rok. Dzień dobry, 13 po 9. Zaczynamy południowy program muzycznego radia od powtórki horoskopu, bo po raz pierwszy przedstawiamy horoskop o poranku przed godziną 7. Wyjątkiem jest sobota. Wtedy horoskop znajdziecie u nas na antenie przed godziną 8 i później powtórka ponownie po godzinie 9. To wystarczy tych informacji organizacyjnych. Barany będą otwarte na nowości. W każdym wydarzeniu znajdą coś inspirującego i optymistycznego. Byki, uwaga na ryzykowne kroki. Lepiej trzymać się z daleka od osób, które kiedyś zawiodły. Bliźnięta otrzymają nowe, zaskakujące wieści. Czas zjednać sobie różnych przyjaciół. Raki energicznie zabiorą się za zaległe zadania oraz przygotują plan na następne dni wakacji. Alwy postanowią zadbać o siebie, trzeba także poświęcić trochę więcej uwagi uczuciom. Panny trzeba odpocząć i chwilę pobyć w samotności, zwłaszcza na urlopie może być to możliwe, chociaż nie inaczej, odwrotnie miało być niemożliwe. Wagi będą w dobrym humorze, dobry dzień, by z pozytywnym skutkiem załatwić pewien temat. Skorpionom nie wszystko się ułoży, już czas odsapnąć i odsunąć od siebie negatywne myśli. Strzelcy, w sprawach zawodowych przejściowe trudności, ale w miłości czeka sporo szczęścia. Koziorożce, pewne wiadomości mogą zaskoczyć, w wolny czas chętnie spotkają się z przyjaciółmi. I wodniki nie pozwolą nikomu wtrącać się w ich sprawy, będą bardziej niż zwykle nieufne. Rybom trudno będzie zatrzymać się dłużej w jednym miejscu. Będą ciekawskie, wszędobylskie. Osoby urodzone 2 lipca są zdecydowane i ambitne. Pociąga je ryzyko, nie boją się angażować w nowe przedsięwzięcia. Czasem bywają zbyt nerwowe i niecierpliwe. Często osiągają sukces w zawodach związanych z turystyką i gastronomią. Szczęśliwa cyfra 9, kamień szlachetny agat, sprzyjający znak zodiaku, strzelec, solenizanci, jagoda, wrażliwa, odważna, Maria słowna, rozsądna, Urban uprzejmy, dowcipny, czasami zuchwały. I jeszcze świętują Bożydar, Martynian, Bernardyn, Boguart, Bogadar, Bogodar, o właśnie tak miało być, i Bożdar. Dzisiaj dzień dziennikarza sportowego. Panowie zapracowani między innymi na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej i mamy Międzynarodowy Dzień UFO. No właśnie, i z tym UFO teraz, czyli niezidentyfikowane obiekty latające, troszkę się zmieniło, bo głównie środowiska naukowe, wojskowe, w tym amerykański Pentagon, nie nazywają UFO, czyli teraz mamy UAP, czyli niezidentyfikowane zjawiska powietrzne, tak to jest określane. Unidentified Aerial Phenomena. Tak czy tak, no coś wisi od czasu do czasu w powietrzu i nie tylko wisi, bo także porusza się z ogromną prędkością. Szybko zbliża się czas kolejnego raportu regionalnego. Prognoza pogody już bardziej letnia niż w ostatnich dniach jesienna. 17 minut po 9 będzie Kasia Sienkiewicz z momentami. Zagramy Elle Henderson jeszcze, a i Phil Collins nawet nam się objawi. A teraz para, którą dobrze znacie. Czyli pani Daria i pan Artur.
2: Cześć, tu Daria Zawiałow. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
1: Pan Artur Rojek z panią Darią. Utwór Dziwna. Muzyczne Radio Lato w czwartek.

promocja. Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu. Autopromocja. Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Firma Alvi ATG w Jeleniej Górze zatrudni osoby na stanowisko operatorka operator maszyn szwalniczych. Szczegółowe informacje pod numerami telefonów 75 730 36 90 75 730 36 27.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Oto mamy powrót lata. Dzisiaj pogodnie przez cały dzień. Zachmurzenie lokalnie umiarkowane tylko. Dużo słońca, ciepło, ale nie gorąco. Temperatury takie w sam raz, czyli maksymalnie 25-26 stopni. To m.in. Wrocław, Legnica, okolice. Ale na południu w pasie Pogórza Sudeckiego też temperatury w okolicach 24 stopni.
4: Prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: 9.30 minęła. Czas na raport regionalny Muzycznego Radia. Anna Tarkota.
8: Prezes Ceramiki Artystycznej Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego z aktem oskarżenia o tym na początek. Jedna z najbardziej znanych postaci bolesławieckiej branży ceramicznej stanie przed sądem. Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu skierowała akt oskarżenia przeciwko 71-letniej prezes zarządu Ceramiki Artystycznej Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego.
9: Śledczy zarzucają jej bezprawne ujawnienie i wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jednego z kontrahentów spółdzielni.
10: Dotyczących organizacji przedsiębiorstwa, sposobu kalkulacji cen, ilości zamówień, stanu produkcji i magazynów, wysokości zobowiązań finansowych oraz dokonywanych płatności.
9: Informuje Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze.
10: Oskarżona w okresie od czerwca 2024 roku do listopada 2024 roku, pełniąc funkcję prezesa zarządu spółdzielni, wielokrotnie bezprawnie ujawniała te informacje zagranicznym kontrahentom pokrzywdzonego przedsiębiorcy, głównie za pośrednictwem korespondencji elektronicznej, która wysyłana była z jej polecenia przez pracowników spółdzielni.
9: Według prokuratury do wiadomości dołączano m.in. wezwania do zapłaty, potwierdzenia przelewów, faktury oraz szczegółowe zestawienia dotyczące zamówień i produkcji. Śledczy twierdzą, że celem tych działań było przejęcie wieloletnich partnerów handlowych pokrzywdzonego przedsiębiorcy. Jak podkreśla Ewa Węglarowicz-Makowska,
10: te działania miały na celu wyeliminowanie pokrzywdzonego przedsiębiorcy z dotychczasowej współpracy handlowej z jego wieloletnimi kontrahentami ze Stanów Zjednoczonych, a także doprowadzenie do nawiązania przez tych kontrahentów bezpośredniej współpracy ze spółdzielnią.
9: Prokuratura zarzuca również, że prezes rozpowszechniała nieprawdziwe informacje o sytuacji finansowej przedsiębiorcy i sposobie prowadzenia przez niego działalności. Według śledczych
10: twierdziła, że nie reguluje on zobowiązań wobec spółdzielni mimo otrzymywania płatności od swoich kontrahentów, a także, że wprowadza swoich partnerów handlowych w błąd. Takim działaniem doprowadziła do zerwania długotrwałej współpracy handlowej pomiędzy tym pokrzywdzonym przedsiębiorcą a jego głównymi kontrahentami zagranicznymi, a także do przejęcia tych relacji handlowych przez spółdzielnię, wyrządzając tym samym pokrzywdzonemu poważną szkodę majątkową i gospodarczą.
9: Oskarżona nie przyznała się do zarzucanych czynów. Odpowie m.in. za ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz czyny z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Grozi jej kara do 2 lat więzienia. Jak informuje prokuratura, kobieta nie była wcześniej karana. Do tematu wrócimy. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: Teraz Szczawno-Zdrój, gdzie wczoraj premierą nowego przewodnika turystycznego samorząd województwa rozpoczął kolejną edycję akcji promującej dolnośląskie uzdrowiska. W tym roku pod hasłem Dolny Śląsk na zdrowie. Materiał Jacka Zycha.
11: Tak, start kampanii to przede wszystkim premiera nowego przewodnika, którego autorem jest Mikołaj Gospodarek z Warszawy. Chociaż korzystać może z niego absolutnie każdy, dedykowany jest przede wszystkim kuracjuszom odwiedzającym dolnośląskie uzdrowiska.
12: Ci, którzy tutaj przyjeżdżają do dolnośląskich uzdrowisk, no najbardziej są zainteresowani tym, co w okolicy. Chciałem pokazać, że nie trzeba jeździć gdzieś daleko, tak jak są popularne wycieczki gdzieś tutaj poza, nawet region Polski, chociażby do Czech. No nie trzeba tam jechać. Mamy tutaj tutaj na miejscu bardzo dużo ciekawych obiektów, ciekawych atrakcji, dostępnych czy to komunikacją lokalną, czy powiedzmy nawet w zasięgu jakiegoś krótkiego spaceru.
11: To właśnie Mikołaj Gospodarek, autor przewodnika Dolny Śląsk na zdrowie. W tym miejscu warto przypomnieć, że na Dolnym Śląsku zlokalizowanych jest większość z polskich uzdrowisk. To aż 11 takich miejsc.
12: Rzeczywiście, kiedy odwiedzałem te miejsca i na przykład korzystałem z mikroklimatu, piłem wodę, czy po prostu byłem w tych miejscach, to realnie czułem, że rzeczywiście coś tutaj jest wyjątkowego i nie dziwię się, że ludzie od wieków tak uważali, a dzisiaj jest to potwierdzone już naukowo, mamy badania, bo przecież to wszystko musi być wciśnięte w jakieś liczby. No i to jest, myślę, bardzo ciekawe.
11: Przewodnik to nie tylko cała masa pięknych fotografii, to także pokaźny zbiór praktycznych informacji dla wszystkich, którzy chcą do dolnośląskich uzdrowisk przyjechać. Wydawnictwo jest bezpłatne, już za kilka dni trafi do każdego z dolnośląskich uzdrowisk. Ze Szczaw na Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
8: A na koniec Jelenia Góra, która szykuje się do przywrócenia życia historycznej Niecce w Parku Zdrojowym w Cieplicach. Na początek wybrany wykonawca oceni, jakie roboty budowlane należy wykonać oraz potencjalne koszty. Zgodnie z założeniami zamówienia, przygotowana dokumentacja ma obejmować przede wszystkim ocenę stanu technicznego obiektu ze szczególnym uwzględnieniem jego szczelności. Eksperci będą musieli również wskazać możliwe sposoby zasilania Niecki wodą oraz oszacować koszty niezbędnych prac inwestycyjnych, które pozwoliłyby na przywrócenie jej funkcji użytkowej. Mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
3: Był pomysł na zagospodarowanie tej Niecki. W jakiej formie? Jeszcze nie wiem. Po prostu czekamy na różne koncepcje, które będą możliwe. Czy właśnie w sposób taki, żeby pojawiła się tam woda, czy w jakiejś innej formule. Po prostu nie ukrywam, że ten stan, jaki tam mamy, no troszeczkę mnie niepokoi, bo park zdrojowy, który powinien być przede wszystkim właśnie dla kuracjuszy, dla mieszkańców, jako takim miejscem rekreacji i odpoczynku, no ma właśnie nie do końca określone miejsce i była woda termalna, jak robiono odwiert C1, wtedy puszczono tą wodę właśnie tam. Warto by było zagospodarować to miejsce i dlatego też będziemy zwracali się z koncepcją zagospodarowania.
13: No, póki co jest właśnie przetarg na dokumentację, żeby też sprawdzić ewentualną mieszczalność i obliczyć koszty, ile by to kosztowało, tak? Mhm,
3: tak, tak. I w takim kierunku będziemy szli.
8: Dziękuję. W tym raporcie to wszystkie informacje. Na kolejne doniesienia zapraszamy już za niespełna godzinę. Do usłyszenia o 10.30.
4: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Jeszcze raz o pogodzie, tym razem jak zawsze po raporcie regionalnym o 9.30 wędrujemy wyższe partie gór.
7: Pogoda w górach.
14: Dzień dobry, ze stacji centralnej GOBR w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 7 do 13 stopni, wiatr północno-zachodni 12 metrów na sekundę. Widzialność 900 metrów, mgła w płatach. Bez opadów, w ciągu dnia mogą być przelotne opady deszczu. Szlaki turystyczne śliskie, mokre. Szlaki, które są zamknięte ze względu na remont na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, informacja na stronie Karkonoskiego Parku. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 15 do 24 stopni. Bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie małe, bez opadów, szlaki turystyczne mokre. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
15: Dzień dobry, Krzysztof Antoniak, ratownik dyżurny GOP Grupy Sudeckiej. Dziś poranek z temperaturą od 17 do 19 stopni w Kotlinie Kłodzkiej. Wiatr słaby, widzialność bardzo dobra, wedrze wylacyjna, zachmurzenie małe, miejscami nawet brak, bez opadów, temperatura maksymalna do 24 stopni. Popołudniami możliwe jakieś przelotne opady deszczu, ale jest dzisiaj to jest super dzień na to, żeby wyjść w góry. Także zapraszam i życzę miłego dnia. No i pamiętajmy, wybierając się w góry, warto mieć aplikację Ratunek, żebyśmy mogli szybciej do Was dotrzeć. Dziękuję bardzo.
4: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
16: Hi guys, this is Brocketa and you are listening to Muzyczne Radio.
6: Od godziny 10 dzieli nas 21 minut.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mamo, będzie spalony?
7: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Po reklamie.
10: Słuchasz Muzycznego Radia.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: 7 minut dzieli nas od godziny 10. Jak to dobrze, że znów zaświeciło słońce, bo miejscami na Dolnym Śląsku ta aura w ostatnich dniach była mocno depresyjna. No ktoś powie, oczywiście, można było zacząć oddychać po tych upałach i tak dalej i tym podobne, no ale kiedy ma być gorąco, jak nie w lecie, a ta jesienna aura nie nastrajała pozytywnie. Zrobiło się już tak troszkę, nawet chwilami niebezpiecznie. Lipiec, przypomnę, to czasami najbardziej deszczowy i powodziowy miesiąc w naszej szerokości geograficznej. No to odpukać, aby w tym roku tak nie było. Czwartek, drugi dzień lipca, jak już mówiłem, Światowy Dzień UFO, to raczej kiedyś, chociaż oczywiście to określenie będzie dalej używane. To akronim oczywiście angielskiego rozwinięcia. Teraz mówi się bardziej o UAP, czyli o niezidentyfikowanych zjawiskach powietrznych. To święto pojazdów UFO, czy też UAP, nie bez kozery obchodzone jest właśnie dzisiaj, bo 2 lipca w roku 1940

Reklama. Burmistrz Lwówka Śląskiego Dawid Kobiałka zaprasza na lwóweckie lato agatowe w drugi weekend lipca. Kilkaset stoisk z minerałami, biżuterią, rękodziełem, produktem regionalnym i roślinami do Twojego ogrodu. Prezentacja bogactwa dawnych rzemiosł i tradycji walońskich. Aleja Staroci, wystawa konkursowa prywatnych kolekcji minerałów, pokazy cięcia i szlifowania kamieni, płukania złota, obróbki bursztynu. Luna Park, food trucki oraz koncerty, między innymi Demono, Łobuzy z hitem On

0: A czuje we mnie pieniądz i mandacik. Edzio, a na finał Kękę. 10-12 lipca. Lwóweckie Lato Agatowe. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 10:00.
2: Czas na wiadomości.
4: Duży pożar kamienicy w centrum Katowic. Trwa akcja gaśnicza. Sprzątanie po burzach, m.in. na Śląsku i Lubelszczyźnie. Jest zielone światło dla stałej obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Miriam Lipińska. Pożar kamienicy w ścisłym centrum Katowic przy ulicy Sokolskiej. Jest mnóstwo dymu, trwa akcja gaśnicza. Bogdan Widawka.
5: Ogień wybuchł około 8:30, najprawdopodobniej w pustostanie. Na razie nie mamy informacji, czy w środku byli ludzie. Nad Śródmieściem unosi się gęsty, szary dym. Kamienica sąsiaduje z miejscem po budynku, w którym 12 lat temu wybuchł gaz. Zginęli wtedy dziennikarz TVN24 Dariusz Kmiecik, jego żona i 2-letni syn. Budynek rozebrano i właśnie tuż obok tego miejsca znajduje się kamienica, gdzie dziś wybuchł pożar. Policja zamknęła fragment ulicy Sokolskiej od skrzyżowania z Mickiewicza do Placu Wolności, a na miejsce dojeżdżają wciąż nowe wozy strażackie.
4: Trwa sprzątanie po burzach i nawałnicach, jakie wczoraj i w nocy przeszły nad Polską. W całym kraju strażacy wyjeżdżali z ich powodu ponad 2600 razy. Najwięcej pracy mieli na Śląsku i na Lubelszczyźnie, między innymi w powiecie puławskim. W Końskowoli ucierpiał miejski park, a także pola w gospodarstwie.
6: Bardzo było ciemno w ogóle, no masakra była.
7: No bo widzę, że tutaj i drzewa powalone.
6: Tak, tak.
7: Sprzątacie?
6: Tak. Tak jak tu pani widzi,
7: cały park.
6: Cały park jest. Działamy ostro.
8: No są drzewa powalone, na Starej Wsi jest bardziej powalone. Tam to jest masakra. Słupy są powywalane, połamane są słupy, drzewa są z korzeniami powywarcane. Masakra było. Nie było widać na 5 metrów nic.
9: Tak jak wiosna by się zaczynała na nowo, albo jesień. Po prostu liścia nie ma w ogóle na drzewie. W ogóle wszystkie liście obtłukło, kwiaty, no wszystko. Ogrodu to tam jest wszystko zmieszane z błotem, z ziemią, nie ma nic. Po prostu pływaliśmy samochodem, jak dojeżdżając do domu. To ten samochód płynął, nie jadąc, tylko płynął. Było tragicznie.
4: Najbardziej ucierpiały okolice Puław, ale też Radzynia Podlaskiego i Białej Podlaskiej. Silny wiatr zerwał dachy z kilkudziesięciu domów. Jest zielone światło dla stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. To efekt rozmowy szefa Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcina Przydacza z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. W czasie spotkania podtrzymana została deklaracja Donalda Trumpa o wysłaniu do naszego kraju dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Nowa koncepcja USA zakłada wysłanie do Polski dodatkowych wojskowych nie jako uzupełnienie dotychczasowych sił, ale zamiast wstrzymanej brygady rotacyjnej. Ta raczej nie zostanie przywrócona. Pełną strategię wojskową Waszyngtonu poznamy najpewniej jesienią. Do 13 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar nocnego zmasowanego ataku Rosji na Kijów. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko przekazał, że rannych jest 86 osób. Trwają operacje poszukiwawczo-ratownicze. Częściowo zawalił się wielopiętrowy budynek mieszkalny, odcinając drogę ucieczki mieszkańcom wyższych pięter. W wyniku ataku w płomieniach stanął też m.in. wielopiętrowy hotel w centrum miasta. I jeszcze na koniec ważna informacja dla rodziców. Można już składać wnioski w ramach programu Dobry Start, czyli o 300 zł na szkolną wyprawkę. Świadczenie przysługuje na każde uczące się dziecko w szkole w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na Wak

0: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20. urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Cześć, tu Muniek Staszczyk z T-Love. Słuchacie muzycznego radia.
1: Dzień dobry, 14 minut po 10. Muzyczne radio Lato w czwartek.

0: Tilaf, rok 1996, lata mijają, a cały czas tekst tej piosenki, tego utworu jakby aktualny. Nawet nie jakby. Przed nami do 10.30 Katia i Lord, a propos polskiej muzy będzie Rosa, będzie Hot Coffee z Pink Coffee w letniej wersji Another Brick in the Wall, a już za chwilę Helena Paparizou z kolejnym letniakiem u nas w czwartek. 17 minut po 10, 10.30, raport regionalny i prognoza pogody.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Kilkuletnia Diana cierpi z powodu schorzenia genetycznego. To zespół Retta, który pojawił się nagle i zmienił wszystko w życiu rodziny. Widok cierpiącej córeczki napawa smutkiem. Mimo to rodzice czynią wszystko, by zahamować postęp choroby. Każda godzina terapii to inwestycja w lepszą przyszłość dziecka. Szansa na lepszą jakość życia Diany. Poszukiwania właściwego ośrodka medycznego zakończyły się sukcesem. Klinika w Chicago podjęła się leczenia dziewczynki. Okazuje się, że koszt terapii zdecydowanie przekracza możliwości finansowe rodziny. Słuchaczy, zapraszamy do udziału w zbiórce na powyższy cel. Podaję adres do wpłat siepomaga.pl/Diana-Ślusarczyk. siepomaga.pl/Diana-Ślusarczyk.
2: Reklama. Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: Mnóstwo atrakcji, wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Zachmurzenie małe, dość pogodnie na Dolnym Śląsku, choć w regionach górskich i podgórskich, gdzie niegdzie troszkę chmur na niebie jest i od czasu do czasu to słońce nawet tam się chowa, ale żadnych niebezpiecznych zjawisk w zapowiedziach nie ma. Jeżeli będzie padać deszcz, to może gdzieś tam troszeczkę w noc.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Temperatury maksymalne dzisiaj od 24 do 26 stopni Celsjusza. Raport regionalny i Anna Tarkota.
7: W tych doniesieniach pytanie, czy w Ząbkowicach próbowano otruć Karola Nawrockiego? Prokuratura wszczęła śledztwo. Powiemy także o tym, że szpital w Bolesławcu wraca do tematu budowy przyszpitalnego lądowiska, a na koniec sprawdzimy stan remontów dróg w Jeleniej Górze. Zapraszam na szczegóły. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła postępowanie w sprawie informacji o rzekomej próbie otrucia Karola Nawrockiego podczas kampanii prezydenckiej w 2025 roku. Tematowi przygląda się nasz reporter Jacek Zych.
8: Tak, ja na początku wyjaśnię, że informacja o domniemanej próbie otrucia Karola Nawrockiego w Ząbkowicach Śląskich pojawiła się kilka dni temu. Źródłem tych doniesień są opublikowane fragmenty jego wywiadu rzeki z profesorem Andrzejem Nowakiem, które ukazały się w książce Skąd wziął się Karol Nawrocki. W reakcji na tę publikację sprawą zajęło się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zapowiadając przesłuchanie świadków z otoczenia prezydenta, a prokuratura okręgowa w Świdnicy wszczęła postępowanie.
9: To dysponujemy relacją samego prezydenta Nawrockiego, gdzie opisał prezydent Nawrocki jako ten najtrudniejszy moment kampanii zeszłorocznej, właśnie zdarzenie, które miało miejsce w Ząbkowicach, później w trakcie przejazdu Ząbkowic do Dzierżoniowa. Miało to miejsce 15 maja zeszłego roku w trakcie kampanii wyborczej, kiedy on jako kandydat był tutaj na tym naszym terenie. No, zakładamy, że ta opisana sytuacja, czyli nagłe pogorszenie stanu zdrowia, nawet tam przejściowa utrata przytomności u Karola Nawrockiego miała miejsce, więc to jest kwestia teraz ustalenia, jakie były tego przyczyny.
8: Wyjaśnia Mariusz Pindera, rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy, dodając, że na tym etapie postępowanie, które zostało wszczęte z urzędu, ma charakter sprawdzający z założeniem ewentualnego narażenia na utratę zdrowia lub życia ówczesnego kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Śledczy sprawdzają wiarygodność tych doniesień.
9: Przede wszystkim zwróciliśmy się do Kancelarii Prezydenta o przekazanie dalszych informacji. No jakich to nie będę, na razie nie przekazujemy, to kancelaria się będzie musiała tutaj do tego ustosunkować. Podejrzewam, że jeszcze tam jakieś może zwrócimy się, jakieś inne dane czy informacje może do jakichś innych podmiotów.
8: Śledczy podkreślają, że na tym etapie postępowania zbierane są wyłącznie informacje mające zadecydować, czy prokuratura rozpocznie śledztwo w sprawie. Póki co nikt nie został przesłuchany, a na podjęcie takiej decyzji prokuratorzy mają miesiąc. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Szpital w Bolesławcu wraca do tematu budowy przyszpitalnego lądowiska. To inwestycja, o której mówi się od lat. W międzyczasie pojawiły się różne koncepcje, w tym ta ostatnia, której nie udało się zrealizować. To jest budowa lądowiska na dachu jednego z głównych budynków szpitala.
10: Teraz szpital podpisał umowę na budowę lądowiska oraz nowego parkingu dla pacjentów. Na realizację inwestycji placówka otrzymała 5 milionów złotych z Ministerstwa Zdrowia. Obiekt powstanie za budynkiem modułowym przy ulicy Zwycięstwa, w miejscu, gdzie miały powstać komercyjne domy senioralne. Przedsięwzięcie, które prezentowano jako innowacyjne, ale okazało się nierealne do wykonania. Lądowisko dla śmigłowców LPR to w obecnych czasach inwestycja niezbędna, żeby szpitalny oddział ratunkowy spełniał obowiązki obowiązujące standardy. Jak podkreśla kierownik SOR-u Łukasz Bilaszewski.
2: Jest to niezbędne do funkcjonowania oraz przekazywania szybkiego pacjentów. Często potrzebujemy tego szybkiego transportu naszych pacjentów, którzy do nas trafiają po urazach, czy też stanach, które wymagają dalszego leczenia w innych jednostkach. Do tej pory organizowaliśmy po prostu miejsca lądowania helikopterów na terenie Bolesławca. Najczęściej były to baza wojskowa, czy też boiska. Strażacy zabezpieczali to miejsce i wtedy musieli go wylądować. Było to uzależnione od wielu czynników, ale też wymagało zaangażowania wielu osób. Jeśli lądowisko teraz będziemy mieli w szpitalu, ułatwi to nam sprawne przekazywanie tych pacjentów i szybszą pomoc dla samych chorych.
10: W ramach przedsięwzięcia powstanie także 40 nowych miejsc parkingowych od strony ulicy Ślusarskiej oraz nowy zjazd, który ma usprawnić ruch na terenie szpitala. Parking zostanie wyposażony w stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych i wiatę rowerową. Choć dodatkowe miejsca postojowe nieco poprawią sytuację, to dla setek pacjentów odwiedzających szpital każdego dnia będzie to jedynie kropla w morzu potrzeb, rozwiązania problemu z parkowaniem. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Zakończyło się projektowanie drogi rowerowej przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze Cieplicach i najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu wykonawca wejdzie z robotami przygotowawczymi.
11: Piotr Cichowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Drogi Mostu w Jeleniej Górze. Będzie to droga od tej pętli, która znajduje się w Goduszynie, później poprzez rondo wzdłuż ulicy Lubańskiej, aż do stadionu i od stadionu po istniejących ciągach pieszych, w tej chwili, które zostaną też przekształcone w ciągi pieszo-rowerowe, no dojedziemy aż do ulicy Jagiellońskiej. Także tam roboty za chwilę. Jakieś, myślę, drobne utrudnienia mogą się trafić, ale one nie powinny być zbyt duże z tego względu, że roboty będą prowadzone poza jezdnią.
7: Sprawdziliśmy stan remontów dróg w Jeleniej Górze. Kończą się prace w ścisłym centrum stolicy Karkonoszy. Wkrótce ruszą między innymi prace przy ulicy Lubańskiej. Ale o tym powiemy już w kolejnym raporcie, pierwszym popołudniowym. O 12.30. Zapraszamy do usłyszenia.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hey guys, my name is Mogwai and this is Muzyczne Radio.

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
0: Burmistrz miasta Lubań Grzegorz Wieczorek zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu. Patronat Muzyczne Radio.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja. Muzyczne Radio.
6: Z nami nie będziesz się nudzić.
7: Najlepsza selekcja premierowej muzyki
6: i ponadczasowych klasyków
7: z całego świata.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Loving Arms dzisiaj w roli głównej. Powolutku już dochodzimy do godziny 10:45. Lost in a Dream.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Niby nie zauważalnie, ale jednak dni są już krótsze. Dzisiejszy jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 6 minut, a od poprzedniego dnia o minutę i jedną sekundę. No i tak to właśnie się będzie zmieniać. Im bardziej będziemy wchodzić w drugą część roku, no to oczywiście te różnice będą większe. To dobrze, wykorzystujmy ten czas, kiedy jeszcze w okolicach 21.30, 22.00 jest w miarę jasno i można coś tam podziałać, zwłaszcza kiedy dni pogodne, słoneczne i w miarę ciepłe. Za 6 minut godzina 11. Przed nami wiadomości, zagramy jeszcze w Sylwię Grzeszczak, ale wcześniej będzie włoski klasyk. Słoneczne granie na zawołanie u nas, jak

Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.

0: tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
4: 11:00.
3: Czas na wiadomości.
5: Mieli werbować dla obcych służb. Polak i Białorusin zatrzymani. Koordynator prosektorium w Szpitalu Południowym wyrzucony z pracy. Iga Świątek i Kamil Majchrzak powalczą o awans do kolejnej rundy Wimbledonu. Miriam Lipińska. Polak i Białorusin zatrzymani przez ABW. Według śledczych 44-letni Rafał G. i 19-letni Aleksiej B. mieli werbować osoby różnych narodowości do prowadzenia działań dywersyjnych na terenie Polski. W zamian za realizację zlecanych zadań sprawcy dostawali wynagrodzenie w kryptowalutach. Mężczyźni w swojej działalności wykorzystywali komunikator internetowy Telegram, a pozyskane materiały służyły propagandzie białoruskiego reżimu. Warszawski Szpital Południowy rozwiązał umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. To pokłosie kolejnej afery w tej placówce. Szpital przekazał, że umowę rozwiązał bez wypowiedzenia z winy pracownika ze skutkiem natychmiastowym, a powodem jest m.in. ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, w tym szacunku dla osoby zmarłej. Według medialnych doniesień koordynator miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Miał też publikować w mediach społecznościowych zdjęcia ciał i ludzkich szczątków, a prosektorium miało być wynajmowane jako plan filmowy. Czy słowo Szrek można uznać za znieważające? Prokuratura w Radomsku uznała, że tak i postawiła zarzuty radnemu z PSL-u, który zamieścił w sieci pewnego mema. Była na nim wygenerowana przez sztuczną inteligencję królewna Fiona z twarzą pierwszej damy Martyny Nawrockiej. Radny dopisał słowa: a gdzie jest Szrek? Jak mówi adwokat radnego Michał Spólnicki, cała historia to absurd.
6: Nie ma wskazane, jakimi to słowami został znieważony prezydent, ponieważ jest tylko tam wskazane, że znieważono go słowami uważanymi powszechnie za znieważające. Pytaniem, a Szrek gdzie? Tak. Ja się czuję bezradny.
5: Za znieważenie prezydenta zgodnie z kodeksem karnym radnemu może grozić do 5 lat więzienia. Zakończono odławianie martwych ryb ze zbiornika Pilchowice i rzeki Bóbr na Dolnym Śląsku. W sumie wyciągnięto ich z wody kilkadziesiąt ton. Masowe śnięcie ryb w zbiorniku Pilchowice i w korycie rzeki Bóbr poniżej zapory zaobserwowano na początku tygodnia. Ma ono związek ze spuszczeniem wody ze zbiornika, co było konieczne do rozpoczęcia remontu zapory. Władze pobliskiej gminy Wleń zaapelowały o niekorzystanie z wód Bobru w celach rekreacyjnych. I na koniec sport. Iga Świątek wraca dziś na kort. Obrończyni tytułu zagra o awans do trzeciej rundy Wimbledonu, a po drugiej stronie siatki stanie utytułowana rywalka Przemysław Pozowski.
7: Świątek zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową. To była liderka światowego rankingu i finalistka Wimbledonu sprzed 5 lat. Polka zagra z nią po tym, jak po nierównym meczu pokonała w 3 setach Taylor Townsend. Po meczu z Amerykanką mówiła tak.
8: Wiem, jak grać. Pytanie, jak to w praktyce wyjdzie, więc no to nie jest tak, że to jest jakaś fizyka kwantowa, no tylko wciąż trzeba wyjść i to zrobić i nie wahać się i być pewnym swoich uderzeń, więc na pewno to jest też coś, co w trakcie turnieju no łatwiej będzie wypracować po kilku meczach.
7: Z kolei Kamil Majchrzak zagra dziś z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Stawką tego meczu też będzie awans do trzeciej rundy londyńskiego turnieju.
9: Będzie to bardzo trudne spotkanie. Rok temu z nim przegrałem na trawie, ale przez ten rok się wiele wydarzyło, więc gram dobrze i jestem dobrej myśli.
7: Mecz Świątek zacznie się o 14:30.
5: A nieco wcześniej na kort powinien wyjść Majchrzak.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w pensjonacie Karkonoski Spa w Karpaczu. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś spędzić weekend w pensjonacie Karkonoski Spa? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Karkonoski Spa. Rodzinny wypoczynek w Karpaczu. Komfortowe pokoje, strefa spa, mini all inclusive, codzienny bufet z kawą, herbatą i zimnymi napojami. Dla dzieci sala zabaw i warsztaty. Więcej na karkonoski.com.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
2: W tym tygodniu gramy dla

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
2: Pytacją de trailer mejor de música latina y americana.

No to będzie szaleństwo. Lwóweckie lato agatowe zbliża się wielkimi krokami w tymże roku. I oczywiście będą gwiazdy, w tym tak znakomite polskie zespoły jak Demono.

0: Jak zawsze lwóweckie lato agatowe w lipcu, w piątek będzie właśnie gwiazdą tego dnia, wieczoru, grupa Demono. A my płyniemy dalej z muzyką. Południowe pasmo, największe hity wszechczasów do godziny 13.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.
2: W muzycznym radiu.

0: Life. Muzyczne radio.
1: A w tym roku, przypomnę, Lwóweckie Lato Agatowe odbędzie się w dniach 10-12 lipca. Impreza odbywa się w każdy drugi pełny weekend lipca każdego roku.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
0: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4. Pogoda.
3: Ładny letni dzień przed nami. W końcu odpoczniemy od burz, opadów deszczu, chłodu, silniejszego wiatru. Zachmurzenie w zachodniej części regionu, w Sudetach, na Pogórzu Sudeckim troszkę więcej chmurek może się gdzieś na niebie pokazywać, ale takich niegroźnych absolutnie. Temperatury wysokie, 24-26 stopni, ale jak słyszycie, bez upałów. Już w tej chwili na nizinach w okolicach 23 stopni, w Kotlinach Górskich 20-21. Ładna aura także w szczytowych partiach gór. Zapraszamy na wędrówki.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
0: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Hello Poland. My name is Dario G and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: jeszcze wiesz.
1: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
2: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
3: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Loving Arms, ponownie u nas Lost in Dream. 17 minut dzieli nas od godziny 12. Ponownie nasz dzisiejszy hit tip.

0: na gorąco.
1: Nasz słuchacz Roman, dziękujemy za informację. Przypomniał nam o i wskazał miejsce utrudnień pod Jelenią Górą, czyli Goduszyn, Wojcieszyce, Piątka w stronę Szklarskiej Poręby i w drugą stronę również, bo tutaj trwają szeroko zakrojone prace remontowe na wierzchni, na Piątce i praktycznie od ronda w Goduszynie w stronę Gościńca cały ten odcinek zakorkowany, praktycznie nieprzejezdny. Stąd prośba i wskazanie, aby szukać objazdów, jechać przez miasto tak zwane, czyli przez tutaj ulicę Lubańską, Cieplicę. No, chyba, że ktoś chce troszkę postać w zatorze dużym na Piątce, no to jak kto woli i lubi. Prace drogowe, rondo Goduszyn, Gościniec na Piątce, później Trójce. W stronę Szklarskiej Poręby, od strony Jeleniej Góry. Duże utrudnienia i duży zator w tym miejscu.
0: Drogi na gorąco.

0: Citroena. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 12.
1: Czas na wiadomości.
3: Zakaz telefonów też w przedszkolach. Trwają dyskusje nad projektem. Pijany kierowca jechał pod prąd na drodze ekspresowej. I mundial po europejsku. Dziś starcia drużyn ze starego kontynentu. Paulina Nawrocka. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obejmie nie tylko podstawówki, ale i przedszkola. Tak zakłada jedna z poprawek do projektu w tej sprawie. Zgłosiło ją Prawo i Sprawiedliwość, a pozytywnie zaopiniowała cała Komisja Edukacji. MEN też takie rozwiązanie popiera. Sejm pracuje nad ostatecznym kształtem propozycji.

0: zakaz ma wejść do szkół we wrześniu. Tymczasem nauczyciele planują protest tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Związkowcy domagają się podwyżek 5-krotnie wyższych niż te, które proponuje im rząd. Manifestacja przed kancelarią premiera jest zaplanowana na ostatni dzień sierpnia, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
1: Pierwszą formą akcji protestacyjnej będzie manifestacja organizowana 31 sierpnia przed siedzibą premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Chcemy bowiem w tej manifestacji przypomnieć politykom, przypomnieć panu premierowi, wezwać ich do tablicy i zapytać, w jaki sposób dotrzymają deklaracji składanych także w kampanii wyborczej, ale także w latach następnych dotyczących godnych płac nauczycieli.
0: Ministerstwo Edukacji proponuje 3-procentowe podwyżki, które związkowcy nazywają waloryzacją. 32-letni kierowca podczas ucieczki przed patrolem policji jechał pod prąd drogą ekspresową S6 w kierunku Kołobrzegu. Został zatrzymany po krótkim pościgu, miał 2,7 promila alkoholu w organizmie i nie posiadał uprawnień do kierowania. Pasażerka miała blisko 4 promile. Trwa jeden z największych polskich festiwali muzycznych, Open Air, na lotnisku w Gdyni, Kosakowie. Na imprezę przyjechali fani muzyki z całej Polski.
2: Na festiwale lubimy chodzić i co jest największą atrakcją? Ludzie. Ludzie są wspaniali na festiwalach.
3: Dobra zabawa, klimat fajny. Po prostu jak tutaj jesteś, to jest jakoś inaczej niż jak jesteś na każdej innej imprezie.
4: Muzyka jest najważniejsza w tym wszystkim, zdecydowanie.
0: Dziś na scenie pojawi się m.in. Nick Cave, jutro The Cure. Festiwal potrwa do soboty. Aż 5 europejskich drużyn powalczy dziś wieczorem i w nocy o awans do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Kibice zobaczą w akcji takie potęgi futbolu jak Hiszpania, Portugalia czy Chorwacja.
5: Pierwsi zaprezentują się dziś fanom sokera Hiszpanie, czyli jedni z głównych faworytów do tytułu, o czym wie trener ich rywali Austriaków, Ralf Rangnick. Już po raz drugi w tym turnieju zmierzymy się z faworytem. Zresztą było to jasne już po losowaniu, że jeśli zajmiemy drugie miejsce, to pewnie trafimy na Hiszpanię. To jest oczywiście jedna z najsilniejszych drużyn na świecie, no i to są aktualni mistrzowie Europy. Po meczu w Los Angeles, zaplanowanym na 21, o 1 w nocy w Toronto na boisko wyjdą Portugalia i Chorwacja, mówi trener tych pierwszych, Roberto Martinez. Chorwacja to drużyna, którą znamy bardzo dobrze, ale oni też wiedzą, jakie są nasze mocne strony. To będzie bardzo zacięty mecz i to trochę taki nowy mundial. Chcemy więc wygrać, aby grać w nim dalej. A o 5 nad ranem Vancouver, mecz Szwajcaria kontra Algieria.
0: O czym informował państwa Przemysław Pozowski.
6: To były wiadomości.
7: Muzyczne radio.
6: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
3: Karkonosze to nie tylko góry i piękne krajobrazy. To także dom dla niezwykle ważnych mieszkańców. Zapylaczy. Pszczoły, trzmiele i motyle zapylają rośliny, dzięki którym kwitną nasze łąki, sady i ogrody. Niestety ich liczba z roku na rok maleje. Dlatego każdy z nas może pomóc, sadząc rośliny miododajne i dbając o przyrodę wokół siebie. Kampania edukacyjna Związku Gmin Karkonoskich została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.

0: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

Teraz jak w znane wyszukiwarki pisze się Starship, to nie wyskakują od razu informacje o tym super zespole, tylko o rakietach pana Elona Muska. Starship, grupa z San Francisco, założona w 1984 roku, będąca kontynuacją legendarnych grup takich jak Jefferson Airplane i Jefferson Starship. Wielkie przeboje lat 80. należały do tej grupy, m.in. We Build This City, ale także na przykład Nothing's Gonna Stop Us Now. Zbliżamy się do 12.30 do kolejnego raportu regionalnego, ale zanim jeszcze to Jamala.

0: mnóstwo atrakcji. Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio. Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
1: Firma Alwi ATG w Jeleniej Górze zatrudni osoby na stanowisko operatorka operator maszyn szwalniczych. Szczegółowe informacje pod numerami telefonów 75 730 36 90 75 730 36 27.
2: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Wszystko zgodnie z zapowiedziami. Poprawa aury dzisiaj. Dużo słońca na Dolnym Śląsku. Temperatury maksymalne 25-26 stopni, czyli bez upałów, ale przyjemnie. Do końca dnia pogodnie, zachmurzenie lokalnie tylko może być umiarkowane w Sudetach, w części wałbrzyskiej, jeleniogórskiej, troszkę więcej chmur.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny Anna Tarkota.
7: Na początek, zgodnie z zapowiedzią, sprawdzamy stan remontów dróg w Jeleniej Górze. Kończą się prace w ścisłym centrum stolicy Karkonoszy. Wkrótce ruszą m.in. przy ulicy Lubańskiej. W raporcie Przemka Kaczałko również o ulicach Karłowicza, Wolności oraz pod Chojnikiem.
8: Zacznijmy od ulicy Wolności, bo to najwięcej kierowców widzi.
9: Wszystko zgodnie z planem. Roboty rozpoczęły się planowo. Piotr Cichowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Drogi Mostu w Jeleniej Górze. Została ściągnięta warstwa sfrezowana, warstwa ścierana na wierzchni. W tej chwili trwają prace związane z punktową wymianą podbudowy i rozbiórka na wierzchni na wysokości MZK, jeśli idzie o zatokę autobusową.
8: Drogi rowerowe w kierunku Cieplic od Cięciały to też niedługo będzie robione?
9: W tej chwili jeszcze jesteśmy na końcówce, można powiedzieć, tego postępowania na wyłonienie wykonawcy na dokumentację projektową. Odcinka od mniej więcej ulicy Nadbrzeżnej do ulicy Junaków. Będą realizowane tam dwie rzeczy z dwóch różnych dofinansowań. Jedno w ramach funduszy powodziowych będzie remont nawierzchni jezdni, a z programu Fenix będzie przebudowa tych obecnych chodników na ciągi pieszo-rowerowe.
8: Przejdźmy do centrum miasta. Tutaj już postępy widać. Jesteśmy przy końcówce.
9: Tak, ulica Druciana, roboty budowlane już się zakończyły. W tej chwili trwają czynności odbiorowe, natomiast jeśli idzie o pozostałe te ulice, to praktycznie końcówka, można powiedzieć, prac na ulicy Szkolnej. Było to związane z koniecznością również prac na sieci gazowej.
8: Dobra wiadomość też dla mieszkańców z ulicy Karłowicza, bo tam ten brakujący odcinek też wkrótce może zostać zrobiony.
9: Jesteśmy w tej chwili w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca składa obecnie wyjaśnienia dotyczące ceny oferty i dotyczące podmiotowych środków dowodowych, także też lada moment można się spodziewać wyboru najkorzystniejszej oferty, no i podpisania umowy. Myślę, że w granicach pewnie dwóch do maksymalnie trzech tygodni powinna już umowa być podpisana, no i będzie mógł przystępować oczywiście do robót po wcześniejszym zatwierdzeniu organizacji ruchu.
8: No i z remontów jeszcze ulica pod Chojnikiem.
9: Tam już prace dosyć mocno są zaawansowane. Została wykonana zarówno elementy odwodnienia tej ulicy, jak i sieć oświetleniowa. Ustawione praktycznie większość krawężników, oporników. Jest nowa płyta ustroju nośnego kładki, która znajduje się przy tej ulicy, a również została uwzględniona w zakresie prac. Także w tej chwili trwają prace związane z dogęszczaniem podbudowy, tak aby można było ułożyć nawierzchnię.
6: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: Chociaż morskie opowieści mogą wydać się mocno lądowe, to jednak nie w Kunicach. Nad Jeziorem Kunickim będzie muzyka, śpiewanie i prawie morski gwar.
2: Szanty w Kunicach to klimat od podstaw. Jest scena nad wodą, zespoły, żagle i aktywna śpiewająca publiczność. Wszystko w drugą sobotę lipca. Tam nie będzie na przykład Dody czy Kwiatkowskiego, bo oni żeglują na innych falach, ale będą Adam Polowy, Marta Kania, Siedem Sposobów, Za Horyzontem, Orkiestra Samanta oraz EKT Gdynia. Całość urozmaicą regaty o Puchar Wójta Gminy Kunice Krzysztofa Błudzińskiego. Dzięki temu impreza nie kończy się na scenie. Część będzie działa się także na jeziorze. Honorowy patronat nad szantami Kunice objął Paweł Kancarz, marszałek województwa dolnośląskiego, który od 2000 roku działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Stoszowicach, więc z wodą jest za pan brat. Wprawdzie nieco mniej żagli, ale szanty można w akcji zaśpiewać. Organizatorzy zapraszają mieszkańców gminy, gości wypoczywających w okolicy i wszystkich, którzy chcą spędzić letni dzień przy muzyce. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: I na koniec jeszcze jedno zaproszenie, tym razem do Karpnik. Tam przy ulicy Sportowej już w najbliższą sobotę odbędą się uroczyste obchody 80-lecia OSP Karpniki oraz 720-lecia wsi. Wspomniane obchody rozpoczną się uroczystym apelem, na którym zostaną nadane oznaczenia oraz podziękowania. Odbędzie się także przekazanie sprzętu zakupionego przez Urząd Gminy Mysłakowice. To nie wszystko, co przygotowaliśmy, zapowiada sołtys wsi Karolina Jaruga.
10: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Już w najbliższą sobotę, 4 lipca od godziny 15 zapraszamy na boisko sportowe w Karpnikach. Świętujemy podwójny, wielki jubileusz 720-lecie wsi Karpniki oraz 80-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej pod honorowym patronatem starosty karkonoskiego Mirosława Góreckiego. W programie m.in. uroczysty apel, widowiskowe pokazy. Dla najmłodszych szykujemy pijana party, dmuchańce i mnóstwo animacji. Wieczorem dawkę świetnej energii zapewni koncert zespołu na żywo, a zaraz po nim rozkręcimy szaloną zabawę z DJ-em. Świętujcie razem z nami. Do zobaczenia w Karpnikach.
7: W tym raporcie to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę i w imieniu Beaty Nowickiej zapraszam na kolejny raport o 13.30.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
5: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w pensjonacie Karkonoski Spa w Karpaczu. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś spędzić weekend w pensjonacie Karkonoski Spa? Koszt SMS-a 2,46 zł. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Karkonoski Spa. Rodzinny wypoczynek w Karpaczu. Komfortowe pokoje, strefa spa, mini all inclusive, codzienny bufet z kawą, herbatą i zimnymi napojami. Dla dzieci sala zabaw i warsztaty. Więcej na karkonoski.com.
6: Mamo, będzie spalony?
7: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Wybaczycie małe spóźnionko. 12 minut dzieli nas od 13. Loving Arms ponownie z Lost in a Dream. Za chwilę w ramach największych hitów wszechczasów Brand New Heavy, Sunlight i jeszcze przed 13 Metro Aloszka. Zostawiam was sam na sam z najlepszymi dźwiękami w Muzycznym Radiu. Po 13 Radek Bajor. Arek Wudarski, do usłyszenia. Loving Arms, nasz dzisiejszy hit typ Lost in a Dream.

0: reklama.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
5: Burmistrz Lwówka Śląskiego Dawid Kobiałka zaprasza na lwóweckie lato agatowe w drugi weekend lipca. Kilkaset stoisk z minerałami, biżuterią, rękodziełem, produktem regionalnym i roślinami do Twojego ogrodu. Prezentacja bogactwa dawnych rzemiosł i tradycji walońskich. Aleja Staroci, wystawa konkursowa prywatnych kolekcji minerałów, pokazy cięcia i szlifowania kamieni, płukania złota, obróbki bursztynu, Luna Park, food trucki oraz koncerty, między innymi Demono, Łobuzy z hitem Ona Czuję we mnie pieniądz i mandacik. Edzio, a na finał Kękę. 10-12 lipca, lwóweckie lato agatowe. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
6: Po reklamie.
7: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
8: 13.
7: Czas na wiadomości.
9: Ogromne straty na polach, efekt nawałnic na Lubelszczyźnie. Apel policji o bezpieczeństwo dzieci w czasie żniw. I ekologiczne rozwiązania w stolicy. Do mycia ulic wykorzystuje się wodę z miejskich basenów. Paulina Nawrocka. Ogromne straty w uprawach ziemniaka, cebuli, owoców czy zbóż. Takie są skutki wieczornych i nocnych burz w okolicy Puław. Strażacy z Lubelszczyzny mieli bardzo pracowitą noc. Nawałnice narobiły sporo strat. Wiatr był tak silny, że wiele drzew zostało wyrwanych z korzeniami, mówi burmistrz Końskowoli Mariusz Majkutewicz.
10: Z takich większych szkód to oczywiście te materialne, czyli pouszkadzane dachy, zrywane częściowo bądź w całości. To jest około 20 takich posesji. Trochę takich drobniejszych infrastruktury w postaci garaży, czy mniejszej infrastruktury takiej ogródkowej. Aczkolwiek chyba to, co będzie najbardziej dotkliwą stratą, to właśnie szkody w uprawach. Uprawy są praktycznie w 100% zniszczone.
9: Gmina Końskowola to największe w Polsce zagłębie róż. Jak mówi pani Barbara, niewiele z nich pozostało.
11: Ja sadząc róże, to tak samo mam tylko łodygi. Liści w ogóle nie ma. Nie ma nic. Nie wiem, czy te róże nie są połamane, czy są połamane, bo one są na razie w takim błocie. To ich nie widać. Widać łodygi tylko. Pomidory to u sąsiadów latały gdzieś tam, aby zostały kije, bambusy i tylko tyczki. Nie ma nic. Nie ma. Wszystko ścięte, zerowane do samej ziemi.
9: Poszkodowani rolnicy mogą liczyć na jednorazowe zapomogi w kwocie do 8 000 zł. Trzeba złożyć wniosek w Urzędzie Gminy. Po tragedii w czasie prac polowych w województwie świętokrzyskim, gdzie pod traktorem zginęło dziecko, służby apelują do rodziców i opiekunów o szczególną ostrożność. Przypominają, że najmłodsi nie we wszystkich pracach polowych mogą pomagać, zwłaszcza, że zbliża się sezon żniw i potencjalnie ryzykownych sytuacji może być sporo, mówi młody aspirant Mateusz Piniński z policji.
12: Dlatego apeluję do dorosłych.

0: dorosłych. Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki, nie pozwalajcie im obsługiwać maszyn rolniczych, nie angażujcie ich w niebezpieczne prace.
1: By ograniczyć ryzyko wypadków, warto też zabezpieczyć wszystkie studzienki, zbiorniki, silosy i inne niebezpieczne miejsca na terenie gospodarstwa. Dzieciom warto też wyznaczyć bezpieczne miejsce do zabawy, oddalone od części gospodarczej i tras przejazdu rolniczych maszyn. Nie żyje kierowca samochodu osobowego, które w miejscowości Woliczno zjechało do jeziora Czaple Duże. Do wypadku doszło po 10:00 w powiecie drawskim na Pomorzu Zachodnim. Droga krajowa nr 20 między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim jest zablokowana. Do 17 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego nocnego ataku na Kijów. Mer miasta Witalij Kliczko ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na stolicę Ukrainy od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby. Trwają akcje poszukiwawczo-ratunkowe. I na koniec ekologiczna stolica Warszawa myje ulice wodą z basenów. Tak jest bardziej eko i taniej. To już 7 takie wakacje, w których służby sprzątające korzystają z przerw technicznych na pływalniach, mówi Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
2: W czasie tych przerw baseny muszą być opróżnione. Jednak woda z nich zamiast trafić do kanalizacji jest przepompowywana do zamiatarek i zmywarek, a następnie wykorzystywana do sprzątania miasta.
1: W sumie w poprzednich edycjach wykorzystano prawie 14 milionów litrów wody, którymi napełniono 1200 pojazdów sprzątających.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Calvin Harris i Summer, taka to ładna letnia piosenka i obiecujemy, to jest nasze ostatnie słowo, jeśli chodzi o letnie piosenki ładne. W zasadzie to mamy same ładne piosenki, nawet jeżeli nie są letnie, brzydkich u nas nie ma. To zupełnie jak z wami, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, wśród was nie ma brzydkich ludzi, sami ładni, fajni, wakacyjni, bez względu na to, czy pracują, czy mają wolne, czy odpoczywają teraz na plaży, czy też pocą się gdzieś przy tokarce. Pozdrawiamy wszystkich. Radek Bajor, dzień dobry, witajcie.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Kłaniamy się nisko, zapraszamy, bądźcie z nami.
1: Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Barownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was

0: Iluż to wersji doczekała się ta piosenka, nie tylko letnia. Pod po prostu zwykła hitowa piosenka, która z dala jest na rynku już dobrze 30 lat, jak nie lepiej. Out of Love, Out of Touch też była. Teraz proszę bardzo, Oliver Heldens i Y-Bird. A u nas pojawiają się oni ze swoim nowym numerem Dwa Kroki.
1: Cześć, tu zespół Myk. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
1: Panie i panowie, w czwartek drugą najczęściej graną piosenką w muzycznym radiu jest ten numer. Jonatas i Daddy DJ Flipside.

czego jak czego, ale premierowych singli zabraknąć u nas nie może. Podobnie jak informacje o nowościach ze świata muzyki, zatem działamy dalej w tym właśnie temacie. Tomek Dudkiewicz i Music News, posłuchajcie, co dziś dla Was przygotowaliśmy. Zaczynam od Michała Bajora, który prezentuje nowy singiel Nie ma pomyłek, nagrany wspólnie z Anią Dąbrowską. To wyjątkowe spotkanie dwóch artystycznych światów, jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci piosenki literackiej oraz jednej z najbardziej cenionych artystek współczesnej sceny pop. Efektem tej współpracy jest subtelna, pełna emocji ballada o miłości, która stanowi pierwszą zapowiedź nowego albumu Michała Bajora. Nie ma pomyłek urzeka swoją melodyjnością i naturalnością. Głosy Ani Dąbrowskiej i Michała Bajora wzajemnie się dopełniają, tworząc harmonijną całość przy akompaniamencie gitar i instrumentów klawiszowych. To utwór, który z łatwością zapada w pamięć, a jednocześnie porusza swoją szczerością i emocjonalnym przekazem. Nowy singiel jest pierwszą zapowiedzią nadchodzącego albumu Michała Bajora, którego premiera planowana jest późną jesienią tego roku. Music News. Przed nami kolejny duet, ale już z nieco innego muzycznego świata. Alok i Jennifer Lopez łączą siły w ambitnym projekcie Everything's Fine. Singiel ukazał się w dwóch odsłonach, kameralnej wersji AM oraz klubowej PM. Każda z nich przedstawia zupełnie inną perspektywę tej samej, pełnej emocji muzycznej opowieści. Utwór skupia się wokół tematów percepcji, wewnętrznej siły oraz kontrastu między tym, co pokazujemy na zewnątrz, a tym, co przeżywamy w środku. Everything's Fine to opowieść o iluzjach, jakich chwytamy się, by iść dalej przez życie. Alok i Jennifer Lopez od początku nie traktowali jednej z wersji jako zwykłego remiksu. Projekt narodził się jako dwie komplementarne interpretacje tej samej kompozycji, pozwalające słuchaczom doświadczyć jej przesłania przez dwa różne pryzmaty emocjonalne. Wersja AM łączy nasycone emocjami wokal Lopez z ciepłą, melodyjną produkcją, przestrzennym tłem i podnoszącą na duchu, choć wciąż intymną energią. Wersja PM bazuje na tym samym fundamencie, lecz zyskuje mocniejszy puls i typowo klubową dynamikę. Zmienia to utwór w pewny siebie nocny odpowiednik wersji porannej, bez utraty ładunku emocjonalnego, który stanowi serce tej właśnie kompozycji. Alok i Jennifer Lopez i ich Everything's Fine już do posłuchania w muzycznym radiu. Na koniec u nas Carly Rae Jepsen, która zaprezentowała nowy singiel On Wires, zapowiadający nadchodzący podwójny album Day and Night. Płyta zawierać będzie aż 24 utwory. Piosenka jest pierwszym oficjalnym zwiastunem projektu i reprezentuje jego część Day, czyli zestaw utworów skupionych na jasnym brzmieniu oraz szczerych i ciepłych emocjach. On Wires utrzymany jest w pop-rockowym klimacie i opowiada o uczuciu zauroczenia we wczesnym etapie relacji, kiedy emocje balansują pomiędzy przyjaźnią a romansem. Jak wyjaśnia artystka, utwór był pierwotnie pomyślany jako piosenka o uwodzeniu i przyciąganiu drugiej osoby. Album Day and Night ukaże się 18 września i będzie zawierał 24 utwory. Według zapowiedzi ma być najbardziej rozbudowanym i ambitnym projektem w karierze piosenkarki. To łapcie jeszcze garść kolejnych wakacyjnych premier. Gabry Ponte i Jovanotti z nagraniem DNA, Katy Perry i Watch It Burn i Majestic w towarzystwie Spandau Ballet i nagrania Gold. Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

Są tacy, którzy wygrali na haśle Make America Great Again, a teraz proszę bardzo, są tacy, którzy chcą też wygrywać na haśle, które brzmi podobnie, ale się troszkę lepiej kojarzy. Make Swing Great Again, a tym kimś są Della Dub, Wolfgang Lohr i pani Belinda Stojka, a to był właśnie ich utwór o takim ładnym tytule. 25 po pierwszej, dzień dobry.

0: Reklama.
1: Mamuś, co ma Torbejnie chodzi na zakupy? Kangur!
2: Poznaj kangura, pandę, wydrę oraz inne zwierzęta w naszym zoo. Görlitz Zitauerstrasse 43, www.nasze-zoo.pl.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snecerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu. Patronat Muzyczne Radio.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
6: Autopromocja.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
9: 13.30, a o tej porze na termometrach od 23 do 25 stopni, później w ciągu dnia może być o 1 stopień więcej, do 26. Dzisiaj zdecydowanie więcej słońca niż chmur, ale te też się pojawiają, w związku z czym komfort termiczny mamy, a opady deszczu, czy one są dzisiaj możliwe? Owszem, na ziemi jeleniogórskiej są możliwe w nocy, ale nie jakoś specjalnie wysoko prawdopodobne. Jeśli chodzi zaś o wiatr, to on zazwyczaj jest słaby i umiarkowany, czasami tylko porywisty, wieje z kierunków północnych, a na Pogórzu Sudeckim do 75 na godzinę.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
10: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
9: Ciśnienie 1018 hektopaskali, w ciągu dnia jeszcze spadnie, a jeśli chodzi o biometr, to mamy teraz korzystny. Jakość powietrza? Praktycznie wszędzie ono jest wręcz idealne. A teraz Beata Nowicka i raport regionalny.
11: Na Zaporze w Pilchowicach trwa usuwanie skutków śnięcia ryb. Przed południem Zaporę odwiedziła wojewoda dolnośląska.
12: Jeśli chodzi o natlenienie tej wody, to jest ważne też dla tego ekosystemu. Dzisiaj te warunki są już w normie, są znacznie lepsze niż to, co było w dniu wczorajszym.
11: Jakie są letnie trendy na rynku nieruchomości?
13: 84% badanych Polaków określa obecne ceny nieruchomości jako wysokie lub bardzo wysokie.
11: O tym już za chwilę, na początek. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy, która wszczęła postępowanie w sprawie informacji o rzekomej próbie otrucia Karola Nawrockiego podczas kampanii prezydenckiej w 2025 roku. Tematowi przygląda się nasz reporter Jacek Zych.
14: Tak, ja na początku wyjaśnię, że informacja o domniemanej próbie otrucia Karola Nawrockiego w Ząbkowicach Śląskich pojawiła się kilka dni temu. Źródłem tych doniesień są opublikowane fragmenty jego wywiadu rzeki z profesorem Andrzejem Nowakiem, które ukazały się w książce Skąd wziął się Karol Nawrocki. W reakcji na tę publikację sprawą zajęło się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zapowiadając przesłuchanie świadków z otoczenia prezydenta, a prokuratura okręgowa w Świdnicy wszczęła postępowanie.
15: To dysponujemy relacją samego
0: prezydenta Nawrockiego, gdzie opisał prezydent Nawrocki jako ten najtrudniejszy moment kampanii zeszłorocznej, właśnie zdarzenie, które miało miejsce w Ząbkowicach, później w tej w trakcie przejazdu z Ząbkowic do Dzierżoniowa. Miało to miejsce 15 maja zeszłego roku w trakcie kampanii wyborczej, kiedy on jako kandydat był tutaj na tym naszym terenie. No zakładamy, że ta opisana sytuacja, czyli nagłe pogorszenie stanu zdrowia, nawet tam przejściowa utrata przytomności u Karola Nawrockiego miała miejsce, więc to jest kwestia teraz ustalenia, jakie były tego przyczyny.
14: Wyjaśnia Mariusz Pindera, rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy, dodając, że na tym etapie postępowanie, które zostało wszczęte z urzędu, ma charakter sprawdzający z założeniem ewentualnego narażenia na utratę zdrowia lub życia ówczesnego kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Śledczy sprawdzają wiarygodność tych doniesień.
0: Przede wszystkim zwróciliśmy się do Kancelarii Prezydenta o przekazanie dalszych informacji. No jakich to nie będę, na razie nie przekazujemy, to kancelaria się będzie musiała tej, do tego ustosunkować. Podejrzewam, że jeszcze tam jakieś, może zwrócimy się jakieś inne dane czy informacje, może do jakichś innych podmiotów.
14: Śledczy podkreślają, że na tym etapie postępowania zbierane są wyłącznie informacje mające zadecydować, czy prokuratura rozpocznie śledztwo w sprawie. Póki co nikt nie został przesłuchany, a na podjęcie takiej decyzji prokuratorzy mają miesiąc. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
11: Dzisiaj przed południem wojewoda dolnośląska Anna Żabska odwiedziła zaporę w Pilchowicach. Jej wizyta była związana z katastrofą ekologiczną. Jak poinformowała wojewoda, działania służb koncentrują się obecnie przede wszystkim na ograniczeniu negatywnych skutków dla środowiska i zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom.
12: Zleciliśmy badania, które przeprowadził i prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, także sanepid, do tego by mieć pewność, że te wszystkie ujęcia wody, które są w pobliżu, są bezpieczne dla mieszkańców i mogę poinformować, bo ten monitoring i te badania prowadzone są na bieżąco, szanowni państwo. Mieliśmy informacje z poniedziałku, mieliśmy informacje z wtorku, dzisiaj mamy aktualne informacje, które przekazał nam Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, jeśli chodzi o natlenienie tej wody. To jest ważne też dla tego ekosystemu. Dzisiaj te warunki są już w normie, są znacznie lepsze niż to, co było w dniu wczorajszym, czyli te działania, które zostały podjęte przez spółkę Tauron o usunięciu tych martwych ryb. One przynoszą już zakładane efekty, co nie zmienia postaci rzeczy, że my cały czas monitorujemy tę sytuację. Czekamy także na pogłębione badania, które zostały zlecone przez Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, także przez GIOŚ. Tu także czekamy na pogłębione badania z odcinka rzeki, w której wiemy, że ludzie korzystają, chociaż chcemy zaznaczyć, że jeżeli chodzi o rzekę Bóbr, nie ma zalegalizowanych kąpielisk na odcinku tej rzeki. To jest jakby ważne i warto o tym podkreślić, ale mając na względzie to, że ludzie też nie respektują tych ograniczeń, chcemy mieć pewność, że korzystanie czy też wejście do tej wody nie będzie kłopotliwe, ale też zalecamy do osiągnięcia czy do wpłynięcia wszystkich wyników badań jakościowych wody, zalecamy dostosowania się do zaleceń służb.
10: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
11: Lato to podobno ulubiony czas na poszukiwanie nowego miejsca zamieszkania. Sprawdźmy zatem trendy. Maksymalnie do 4% wzrosły w ciągu roku średnie ceny ofertowe mieszkań w dużych miastach Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu. W tym samym czasie mniejsze stolice regionów, jak na przykład Jelenia Góra, rosły cenowo szybciej. Tak wynika z danych portalu ogłoszeniowego, który podsumował drugi kwartał 2026 roku na rynku wtórnym.
15: Rafał Bieńkowski. W największych miastach ceny doszły już do bardzo wysokich poziomów, dlatego przestrzeń do dalszych podwyżek jest już tam raczej ograniczona. Sprzedający nadal chcieliby uzyskiwać oczywiście wysokie stawki, ale kupujący często dochodzą do granicy zdolności kredytowej i własnej akceptacji ceny. Nasze badania przeprowadzone wśród uczestników rynku nieruchomości pokazują jasno. 84% badanych Polaków określa obecne ceny nieruchomości jako wysokie lub bardzo wysokie.
11: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
10: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hi guys, this is Brocketer and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
6: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodnik, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jeleniej Górze, informuje, że dziś w godzinach od 8 do 16 w związku z prowadzeniem prac na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody dla budynków. Dotyczy Moniuszki 2, 4, 6, 9, 23, 25, 29, 33, 35, 37, 39 oraz Szkoły Podstawowej nr 11. Za utrudnienia spółka Wodnik przeprasza odbiorców.
5: Ogłoszenie płatne.
7: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Z tego ja już to gdzieś słyszałem. Last in a Dream i Love in Arms, Rockwell i Sebmont poleca się po raz kolejny do słuchania.

0: Trochę jaka pogoda, to i taka muzyka w muzycznym radiu. Borracha, pero buena muchacha, cokolwiek to znaczy. Nie wiem jak wam, ale mi się przez moment coś z Botwinką skojarzyło, ale faceci to mają zawsze jakieś dziwne skojarzenia, prawda, drogie panie? Jeśli chodzi o inne rzeczy, to niektórzy mówią o nich, że oni robią takie ska polo. No nie no, gdyby to było ska polo, to byliby najpopularniejszą formacją w Polsce. A są? Są jedną z najpopularniejszych, jeśli chodzi o ten gatunek muzyki. Panie i panowie.
1: Cześć, z tej strony zespół Leniwiec.
2: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy muzycznego radia.
0: Ska Love się teraz poleca do słuchania od Leniwca Jeleniogórskiego, naszego towaru eksportowego. Za moment wiadomości.
3: Miałaś

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: W samym sercu Karkonoszy, na Górskiej Polanie w Borowicach, odbędzie się niezwykłe spotkanie pięknych słów, muzyki i ludzi. Od 3 do 4 lipca podczas festiwalu Gitarą i zagrają dla Państwa Muzykuny, Chwila Nieuwagi, Akurat, Krzysztof Stępień, Ranko Ukulele, Renata Przemek oraz WW. Step Wolny. Współorganizatorem wydarzenia jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Wydarzenie dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. Na festiwal Gitarą i zaprasza wójt gminy Podgórzyn Anna Kurowska.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
7: 14.
6: Czas na wiadomości.
8: Ponad 40 kąpielisk nad Bałtykiem zamkniętych, powiemy dlaczego. Funkcjonariusze Straży Granicznej przejęli tonę marihuany. Będzie też o nietypowej paradzie, która planowana jest w Łodzi i dotyczy pewnej łodzi. Paulina Nawrocka. Ponad 40 kąpielisk nad Bałtykiem jest zamkniętych. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązuje z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. W województwie pomorskim z powodu zakwitu sinic. Jak informuje Sanepid, kontakt z wodą objętą zakwitem sinic może powodować podrażnienia skóry, wysypkę i zaczerwienienie spojówek. Po przypadkowym połknięciu zanieczyszczonej wody mogą wystąpić także dolegliwości ze strony układu pokarmowego, w tym bóle brzucha, wymioty i biegunka. Funkcjonariusze Straży Granicznej przejęli ponad tonę marihuany ukrytej w kontenerach z cegłami z Tajlandii. W akcji wzięli udział funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, opowiada jego komendant Andrzej Prokopski.
9: Dwa statki przypłynęły do jednego z portów w Niemczech we współpracy ze stroną niemiecką, Europolem. Również podjęliśmy ofensywne działania i w ostatnich teraz miesiącach, w maju i czerwcu, również dokonaliśmy czynności ujawnienia prawie 1200 kg marihuany. Wszystkie te czynności są prowadzone przez Prokuraturę Krajową w Gdańsku.
8: W sprawie zatrzymano 8 osób w wieku od 29 do 57 lat, z których 6 trafiło do tymczasowego aresztu. Za nami pierwsza doba, kiedy nie obowiązywał rządowy pakiet obniżający ceny paliw. Pakiet został uruchomiony po wybuchu kryzysu w cieśninie Ormus. Ceny paliw na stacjach wzrosły od 50 do 85 groszy na litrze. Koncerny reagują, gdy paliwo drożeje, ale obniżki następują z opóźnieniem, komentuje minister energii Miłosz Motyka.
10: Zawsze te momenty, w których dochodzi do spadków ceny na rynkach, dość wolno przekładają się na ceny na stacjach, a powinno być inaczej. Bardziej agresywnie można by było w tej sprawie zadziałać.
8: Rząd nie wyklucza powrotu do odgórnego obniżania ceny, jeśli kryzys na Bliskim Wschodzie znów wejdzie w gorącą fazę. A teraz problemy pacjentów, tym razem w Kujawsko-Pomorskim. Wojewoda zgodziła się na zawieszenie pracy oddziałów w dwóch szpitalach w regionie. Chodzi o placówki w Bydgoszczy i Nakle nad Notecią. Powodem jest brak lekarzy. Agnieszka Wynarska.
11: W nowym szpitalu w Nakle i Szubinie został czasowo zawieszony oddział chirurgii. Powodem są trudności z zapewnieniem liczby lekarzy specjalistów niezbędnej do bezpiecznego prowadzenia oddziału. Na razie nie wiadomo, jak długo chirurgia będzie zawieszona. Wszystko zależy od tego, kiedy uda się pozyskać nowych lekarzy. Podobny problem ma 10 Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy, który zawiesił działalność Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej. Oddział wstrzymał przyjmowanie pacjentek zarówno na zabiegi i operacje planowe, jak i

0: stanach nagłych. Powodem zawieszenia jest wygaśnięcie kontraktów z lekarzami i brak chętnych w pierwszym konkursie ofert, co pewnie wiąże się z trudną sytuacją finansową placówki. Szpital ogłosił drugi konkurs na obsadę lekarską, a termin składania zgłoszeń mija 6 lipca.
1: Parada żółtej łodzi podwodnej przejdzie ulicą Piotrkowską w Łodzi 7 lipca, w dniu urodzin perkusisty zespołu The Beatles Ringo Starra. Parada swą nazwę czerpie wprost od tytułu płyty i piosenki Yellow Submarine Beatlesów. Ringo Starr, jeden z najsławniejszych perkusistów świata, 7 lipca skończy 86 lat.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Tak, z tą łodzią i z tym, że chcą to uhonorować Ringo Starra na 7 lipca, kiedy on będzie kończył 86 lat z pomocą parady łodzi podwodnej. To nie jest taki głupi pomysł, ja powiem wam. Co prawda Ringo Starr z łodzią ma wspólnego niewiele, a w zasadzie nic nie ma wspólnego, ale przykleić do sławy muzyka i uhonorować go, to nie jest takie głupie, to się zawsze coś zyska. A poza tym, słuchajcie, Ringo Starr, 86 lat, to jest najważniejsze. Ten człowiek jest całkiem sprawny. Gra, koncertuje ze swoją supergrupą Ringo Starr and His All Stars Band, niechże na zatem i łudzi, że coś na tym zyska. Chociaż można by powiedzieć, nie łudź się, don't boat yourself. 8:02, dzień dobry, witamy raz jeszcze w czwartek, 2 lipca, kłaniamy się nisko.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Ale na taki koncert Ringo Starra i innych gwiazd to bym sobie poszedł, nie wiem jak wy.
2: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
2: Burmistrz Lwówka Śląskiego Dawid Kobiałka zaprasza na lwóweckie lato agatowe w drugi weekend lipca. Kilkaset stoisk z minerałami, biżuterią, rękodziełem, produktem regionalnym i roślinami do twojego ogrodu. Prezentacja bogactwa dawnych rzemiosł i tradycji walońskich. Aleja Staroci, wystawa konkursowa prywatnych kolekcji minerałów, pokazy cięcia i szlifowania kamieni, płukania złota, obróbki bursztynu, Luna Park, food trucki oraz koncerty, między innymi Demono, Łobuzy z hitem Ona czuje we mnie pieniądz i mandacik. Edzio, a na finał Kękę. 10-12 lipca, lwóweckie lato agatowe. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
10: Kilkuletnia Diana cierpi z powodu schorzenia genetycznego. To zespół Retta, który pojawił się nagle i zmienił wszystko w życiu rodziny. Widok cierpiącej córeczki napawa smutkiem. Mimo to rodzice czynią wszystko, by zahamować postęp choroby. Każda godzina terapii to inwestycja w lepszą przyszłość dziecka. Szansa na lepszą jakość życia Diany. Poszukiwania właściwego ośrodka medycznego zakończyły się sukcesem. Klinika w Chicago podjęła się leczenia dziewczynki. Okazuje się, że koszt terapii zdecydowanie przekracza możliwości finansowe rodziny. Słuchaczy, zapraszamy do udziału w zbiórce na powyższy cel. Podaję adres do wpłat siepomaga.pl/diana-ślusarczyk. siepomaga.pl/diana-ślusarczyk.
11: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: No właśnie, najgorzej to jest u faceta dogadać się ze sercem, bo wiadomo, facet bez serca jest generalnie, a jak jakieś ma, to to jest bardziej kamień.
1: Powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: A z kamieniem to wiadomo, co można zrobić. Wyrzeźbić na przykład. Męskie granie orkiestra, wersja 2026. Igor Herbut, Zalia i Bambino. Vito Bambino. Nareszcie to za nami, a teraz przed nami. Też nareszcie.
2: Muzyczne radio.
3: To jest nasza piosenka dnia.
0: Z wielką przyjemnością raz jeszcze przedstawiamy utwór o tytule Flip Side. To Unitas i Daddy DJ. Polecamy. Dajcie głośniej.

0: Dzisiaj to taki komfort termiczny, bo te 23 czy 25, nawet 6 stopni to takie temperatury, do których człowiek już się zdążył przyzwyczaić, że są nie najwyższymi. A jak ktoś narzeka, że to dalej zbyt upalnie, zbyt gorąco, no to spokojnie, spokojnie, opener jest, jak jest opener, to będzie zimno, tylko nie myjcie samochodu, bo wiadomo, że jak człowiek umyje samochód, to mu padać będzie na drugi dzień. Jeśli chodzi tak zupełnie o sprawy poważne, to od jutra ochłodzenie. Jak sobie patrzę na temperaturę dla Wałbrzycha, to jutro tam raptem, ile tam ma być? Zaraz 19 stopni, tak jest, jutro 19, pojutrze też 19 i w niedzielę 19, także weekend będzie nie najcieplejszy, do 22 stopni, a póki co to my się pławimy w luksusach czwartku drugiego dnia lipca.
1: Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.
0: A u nas Dawid Podsiadło z piosenką To, co masz ty.

0: Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
3: 14.30, no już jeden i tak sobie patrzymy na te termometry, a one się zatrzymały gdzieś tam między 23 a 26 kreską, co zasadniczo pobieżnie wyczerpuje zakres dzisiejszych temperatur maksymalnych prognozowanych przez nasz dział meteo. Później w ciągu dnia będzie jeszcze więcej słońca niż chmur, opady tak są możliwe, ale głównie na ziemi jeleniogórskiej i tylko w godzinach nocnych. Jeśli chodzi o wiatr, to tutaj nie zmieniło się nic. Nadal jest albo słaby, albo umiarkowany, czasem porywisty z kierunków północnych.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
3: Jeśli chodzi o ciśnienie, to nadal wynosi 1018 hektopaskali i w ciągu dnia jeszcze spadnie, a biometr mamy teraz korzystny. Jakość powietrza jest też wręcz fantastyczna. A na raport regionalny zapraszam w imieniu Beaty Nowickiej.
5: W Bolesławcu powraca temat budowy przyszpitalnego lądowiska.
6: Na realizację inwestycji placówka otrzymała 5 milionów złotych.
5: 31 projektów po ocenie formalnej przeszło do dalszego etapu jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego.
7: Publikacja projektów, które przeszły lub nie przeszły pozytywnie oceny merytorycznej, nastąpi do 1 września.
5: Magia szkła i piękno cenny, główna wystawa tegorocznego lwóweckiego lata agatowego.
8: Tych różnych melanży szkło, cyna bardzo ciekawych pokażę sporo.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
5: Szpital w Bolesławcu wraca do tematu budowy przyszpitalnego lądowiska. To inwestycja, o której mówi się od lat. W międzyczasie pojawiły się różne koncepcje. W tym ta ostatnia, której nie udało się zrealizować, to jest budowy lądowiska na dachu jednego z głównych budynków szpitala.
6: Teraz szpital podpisał umowę na budowę lądowiska oraz nowego parkingu dla pacjentów. Na realizację inwestycji placówka otrzymała 5 milionów złotych z Ministerstwa Zdrowia. Obiekt powstanie za budynkiem modułowym przy ulicy Zwycięstwa, w miejscu, gdzie miały powstać komercyjne domy senioralne. Przedsięwzięcie, które prezentowano jako innowacyjne, ale okazało się nierealne do wykonania. Lądowisko dla śmigłowców LPR to w obecnych czasach inwestycja niezbędna, żeby szpitalny oddział ratunkowy spełniał obowiązujące standardy. Jak podkreśla kierownik SOR-u Łukasz Bilaszewski.
10: Jest to niezbędne do funkcjonowania oraz przekazywania szybkiego pacjentów. Często potrzebujemy tego szybkiego transportu naszych pacjentów, którzy do nas trafiają po urazach, czy też w stanach, które wymagają dalszego leczenia w innych jednostkach. Do tej pory organizowaliśmy po prostu miejsca lądowania helikopterów na terenie Bolesławca. Najczęściej były to baza wojskowa, czy też boiska. Strażacy zabezpieczali to miejsce i wtedy musiał go wylądować. Było to uzależnione od wielu czynników, ale też wymagało zaangażowania wielu osób. Jeśli lądowisko teraz będziemy mieli w szpitalu, ułatwi to nam sprawne przekazywanie tych pacjentów i szybszą pomoc dla samych chorych.
6: W ramach przedsięwzięcia powstanie także 40 nowych miejsc parkingowych od strony ulicy Ślusarskiej oraz nowy zjazd, który ma usprawnić ruch na terenie szpitala. Parking zostanie wyposażony w stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych i wiatę rowerową. Choć dodatkowe miejsca postojowe nieco poprawią sytuację, to dla setek pacjentów odwiedzających szpital każdego dnia będzie to jedynie kropla w morzu potrzeb. Rozwiązania problemu z parkowaniem. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
5: Do jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na rok 2027 złożono 42 projekty. Po ocenie formalnej do dalszego etapu zakwalifikowano 31, a jest o co walczyć, bo do rozdysponowania w przyszłym roku kilkanaście milionów złotych, informuje Marcin Ryłko z Urzędu Miasta Jelenia Góra.
7: Wśród tych 31 projektów, które przeszły ocenę formalną, jest 13 projektów inwestycyjnych, 7 projektów oświatowych, również 7 projektów społecznych i 4 tak zwane projekty zielone, czyli projekty ekologiczne. Wartość projektów już tych 31 dopuszczonych do oceny merytorycznej to nieco ponad 13 milionów złotych. I teraz wnioskodawcy, których propozycje nie otrzymały pozytywnej oceny formalnej, do 3 lipca mogą jeszcze wnieść odwołanie. Natomiast urząd termin na rozpatrzenie tego odwołania ma do 17 lipca. A kolejnym etapem w ramach jeleniogórskiego budżetu na rok 2027 będzie ocena merytoryczna, która potrwa do 25 sierpnia bieżącego roku, czyli praktycznie do zakończenia wakacji. I publikacja projektów, które przeszły lub nie przeszły pozytywnie oceny merytorycznej, nastąpi do 1 września 2026 roku. No i kolejny etap to ten, na który pewnie wszyscy już czekają, czyli głosowanie mieszkańców i wybór projektów. Oczywiście o wszystkich kolejnych krokach będziemy Państwa informować z wyprzedzeniem.
4: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
5: Magia szkła i piękno cyny to główna wystawa tegorocznego lwóweckiego lata agatowego. W jednej z reprezentacyjnych sal lwóweckiego ratusza w kilku gablotach zaprezentuje część swojej kolekcji starego szkła, mówi autor ekspozycji Stanisław Kornafel.
8: Nieprzypadkowy zbiór, który ma jak najpełniej magię tego tworzywa pokazać. Stała wystawa, jak wiadomo, jest stacji turystycznej Orle, natomiast druga część mojej autorskiej wystawy w Lwówku, Piękno Cyny, jest to moja kolekcja naczyń cynowych, którą będę prezentował po raz pierwszy. Również naczynia produkowane we Lwówku, czy w różnych innych ośrodkach konwisarskich tutaj na terenie Dolnego Śląska, na terenie Łużyc, na terenie Saksonii. Uważam, że jedno z drugim się łączy. Tych różnych melanży szkło cyna bardzo ciekawych pokażę sporo. Serdecznie zapraszam również do zorganizowanej przez Sudeckie Bractwo Walońskie piwnicy Alchemika w przepięknych podziemiach Lwóweckiego Ratusza, w pomieszczeniu, gdzie w ogóle zachowała się stara średniowieczna studnia. W mroku tych lochów pokażemy, jak mógł wyglądać gabinet alchemika. Będą różne oczywiście alchemiczne działania. Po prostu będzie magicznie.
5: Wystawa powstaje w ramach tegorocznego lwóweckiego lata agatowego, które startuje 10 lipca. Szczegółowy program na stronie internetowej Muzycznego Radia, a kolejny raport na naszej antenie o 15.30.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hey Poland, I'm Sam Feld and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.
12: There's a place in this old town.

0: Reklama.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033. 402.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
8: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w pensjonacie Karkonoski Spa w Karpaczu. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś spędzić weekend w pensjonacie Karkonoski Spa? Koszt SMS-a 2,46 zł. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Karkonoski Spa. Rodzinny wypoczynek w Karpaczu. Komfortowe pokoje, strefa spa, mini all inclusive, codzienny bufet z kawą, herbatą i zimnymi napojami. Dla dzieci sala zabaw i warsztaty. Więcej na karkonoski.com.
9: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato.
10: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.
11: Zao Wrocław się dzisiaj pochwaliło tym, że urodził się, a pół godziny później już śmigał w basenie. Oto Mako, najmłodsza foka we wrocławskim zoo. Maloch jest z długimi wąsami, jest synem lisy i duka. Urodził się 17 czerwca. Na wybrano mu takie imię Mako, bo idealnie sprawdzi się przy treningu medycznym. Jego brzmienie nie przypomina imion reszty stada, dzięki czemu foki same się nie będą mylić. A nam się wydaje, że jest jedno takie idealne imię dla foki. Tradycja.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Panie i panowie, z wielką przyjemnością przedstawiamy po raz kolejny piosenkę, którą chyba gdzieś już słyszeliśmy. Love in Arms, Rock Wheel, 7 Month, Lost in Your Dreams.
3: You

0: Amy Diamond, ona od lat pyta What's in it for me? Ciekawe, czy dostaje kiedyś odpowiedź na tak postawione pytanie. Pewnie nie. I będzie śpiewać nadal ku naszej uciesze. A teraz kolejna ze śpiewających pań o pięknych oczach i fajnym głosie.
1: Cześć, z tej strony Oliwia Socha. Słuchajcie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę. Zakładam.

0: Dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu. Patronat Muzyczne Radio.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 15.
3: Czas na wiadomości.
5: Za chwilę spotkanie na szczycie w sprawie ochrony zdrowia. Ukraina liczy straty po nocnym zmasowanym ataku Moskwy na Kijów. Do

0: jesteśmy nastawieni na poszukanie wspólnych rozwiązań i na wyjście z jakąś ofensywą, niż na topienie się w żalach i awanturach.
1: W tym tygodniu z minister zdrowia i prezesem NFZ-u rozmawiał też premier. Do 18 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Takie informacje przekazała ukraińska prokuratura. W mieście trwa szacowanie strat po nocnych bombardowaniach. Rosjanie uderzyli w 30 punktów ukraińskiej stolicy, w tym osiedla mieszkaniowe. Cezary Jaszczyk.
2: Ukraińskie media piszą wprost: to była noc terroru. Rosjanie użyli do ataku prawie 500 dronów i ponad 70 rakiet. Pociski spadały na domy i bloki mieszkalne. Ponad 50 tysięcy mieszkańców postanowiło schronić się w tunelach metra. A Rosja nie mówi ostatniego słowa. Rosja nadal będzie zwiększać presję na reżim w Kijowie, by osiągnąć wyznaczone przez nas cele. Groził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Władimir Putin mści się na Ukrainie za ostatnią serię poważnych ataków na rosyjskie rafinerie i zakłady przemysłowe. Prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował, by mieszkańcy nie bagatelizowali alarmów. Zwrócił się też do Stanów Zjednoczonych z prośbą o licencję na produkcję rakiet Patriot.
1: Projekt ustawy obniżający VAT i akcyzę na paliwa wpłynął do Sejmu, poinformował szef klubu PiSu Mariusz Błaszczak. Do projektu dołączono pismo do marszałka Włodzimierza Czarzastego o pilne procedowanie jeszcze na tym posiedzeniu. W tym tygodniu zakończył się rządowy program CPN, przez co paliwo z dnia na dzień na stacjach podrożało od 50 do 85 groszy na litrze. Rząd nie wyklucza powrotu do odgórnego obniżania cen, jeśli kryzys na Bliskim Wschodzie znów wejdzie w gorącą fazę. System rejestracji podróży Odyseusz ma nowe usługi, między innymi moduł sytuacji kryzysowych. Wybrane funkcje systemu są już dostępne w aplikacji mObywatel, w której można zgłosić swoją podróż oraz sprawdzić informacje o innych krajach. W lipcu planowane jest uruchomienie oddzielnej aplikacji mobilnej. A teraz jeszcze niecodzienna wystawa w Pszczynie na Śląsku. Obrazy lokalnych twórców zostały wydrukowane na płótnach i przypięte klamerkami do sznura. Tak jak pranie, wiszą na przykład w parku w Skansenie czy w ogrodzie starostwa.
3: Pranie pachnące sztuką to projekt, który pokazuje, że sztuka nie musi być zamknięta w galerii.
1: Mówiła Marcela Grzywacz ze starostwa powiatowego w Pszczynie. W sumie w ramach projektu Pranie pachnące sztuką można oglądać 4 plenerowe wystawy. Będą dostępne przez całe wakacje.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa.

0: jest, że tam przed godziną, nie wiem, 15 czy 16 zawsze jest taki starszy, miły pan w kraciastej koszuli, w spodniach takich na szeleczkach, ma sandałki, do sandałków ma oczywiście obowiązkowe skarpety w kolorze szarym z lat 70. jeszcze najprawdopodobniej, i ten pan zawsze ma ze sobą cały woreczek drobnych monet, takich, wiecie, po 10, po 5, po 2, po 1 grosz, i to jest chwalebne, bo on to przynosi, on to rozbierał. I ten pan po drugiej stronie bardzo pożąda tego, żeby mieć te monety, żeby ludziom mieć czym wydawać po prostu. Tyle, że proces tego liczenia zawsze jest długi. No i do tego wszystkiego wiadomo, że ten pan zagaduje i przerywa. I nic i zliczenia.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
0: Prawda, że tak jest? No samo życie oczywiście. 7 po 15 jest czwartek, jest 2 lipca. Jagoda, Maria, Urban mają imieniny. To tylko dyskretnie przypominamy, gdybyście jeszcze nie zdążyli swoim znajomym złożyć dziś życzeń.
1: Reklama. Karkonosze to nie tylko góry i piękne krajobrazy. To także dom dla niezwykle ważnych mieszkańców. Zapylaczy. Pszczoły, trzmiele i motyle zapylają rośliny, dzięki którym kwitną nasze łąki, sady i ogrody. Niestety ich liczba z roku na rok maleje. Dlatego każdy z nas może pomóc, sadząc rośliny miododajne i dbając o przyrodę wokół siebie. Kampania edukacyjna Związku Gmin Karkonoskich została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
2: Hey, Miss Kiss, vamos a bailar.

Kiss Bank. Lepiej z tym Kiss Kiss uważać, bo rzeczywiście później może być bank i człowiek wróci do domu w stanie takim trochę z podbitym okiem, to nie polecamy. To jest Alex Swings, Oscar Sings, tak się nazywa ten artysta, a u nas proszę bardzo artyści, którzy mają tytuł odwrotnie proporcjonalny do pogody za oknem, nazywają się bowiem Przebiśniegi, a nie jeszcze razem z nimi jest Czarny Hi-Fi albo Czarny Hi-Fi, jak kto woli. Melatonina to też trochę nie halo, ale może nawet teraz by zażyć, żeby już spać sobie spokojnie wieczorkiem.

0: Ciekawe, kto chciał mieć tatusia DJ-a kiedyś. Daddy DJ i Jona Teas w piosence Flipside to dzisiaj druga najczęściej grana kompania w muzycznym radiu. A teraz na 18 minut po godzinie 15 pozwólcie, że zaprezentujemy...
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i Jayco.
2: Dzień dobry, dzisiaj w programie europejscy producenci szukają oszczędności, jak uniknąć awarii w czasie wakacyjnych wyjazdów. Arek Włodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
2: Nie tylko Volkswagen prowadzi działania, które mają na celu poprawę sytuacji finansowej firmy. Wirtualny Nowy Przemysł informuje, że Renault ogłosiło pierwszy etap programu dobrowolnych odejść, który według założeń obejmie 800 inżynierów we Francji. Docelowo skala zwolnień ma sięgnąć 2000 osób na całym świecie. Oszczędności szuka też Mercedes, który zwrócił się do pracowników z apelem, by zgodzili się na dłuższą pracę przy zachowaniu obecnego wynagrodzenia. Przesunięto również wypłatę jednorazowej premii. Jednocześnie część produkcji komponentów ma zostać przeniesiona do lokalizacji generujących niższe koszty. Zarząd Mercedesa tłumaczy swoje działania chęcią uniknięcia zwolnień oraz zamykania zakładów pracy. Teraz jak uniknąć awarii w czasie wakacyjnych wyjazdów?
1: Porady ekspertów.
2: Codzienna jazda po mieście nie stawia przed samochodem takich wyzwań jak wielogodzinna letnia trasa. W czasie podróży silnik często pracuje na wysokich obrotach, a układ chłodzenia oraz pozostałe podzespoły muszą radzić sobie oprócz tego, że z obciążeniem, to z wysoką temperaturą otoczenia. To właśnie wtedy najłatwiej o pojawienie się różnych lekceważonych wcześniej usterek. Dlatego przed wyjazdem na urlop dobrze jest sprawdzić kilka podstawowych elementów auta, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i komfort jazdy. Na początek olej silnikowy, choć w sprzedaży dostępne są oleje typu Long Life, nie zaleca się nadmiernego wydłużania okresów między wymianami, czyli średnio co 10 tysięcy kilometrów lub według zaleceń producenta. Plus przy okazji zawsze wymieniamy filtr oleju. A filtr powietrza co najmniej raz w roku. Obie czynności mają bezpośredni wpływ na trwałość silnika i jego prawidłowe działanie w trasie. Przed podróżą trzeba sprawdzić też poziom płynu chłodniczego, który powinien mieścić się między oznaczeniami na zbiorniku wyrównawczym. Istotna jest także kontrola szczelności układu oraz stanu przewodów, ponieważ wszelkie wycieki mogą prowadzić do przegrzania silnika. Płyn chłodniczy wymienia się zwykle co około 2 lata.
1: Autoradio.
2: Warto również skontrolować akumulator, oczyścić jego zaciski, sprawdzić napięcie spoczynkowe. Wolniejszy rozruch silnika może świadczyć o jego osłabieniu. Trzeba pamiętać, że zarówno niskie, jak i wysokie temperatury negatywnie wpływają na pracę baterii. Kolejny element, opony. Warto zwrócić uwagę na wszelkie uszkodzenia, pęknięcia, nacięcia czy nierówne zużycie bieżnika. Minimalna dopuszczalna głębokość tegoż wynosi, przypomnę, 1,6 mm, jednak większa wartość zapewnia lepszą przyczepność, zwłaszcza na mokrej nawierzchni. Ciśnienie w oponach powinno być sprawdzane na zimnym ogumieniu, najlepiej tuż przed wyjazdem. Warto kierować się wartościami podanymi przez producenta. I na koniec jeszcze klimatyzacja. W upalne dni jej działanie staje się kluczowe dla komfortu podróży. Układ powinien równomiernie chłodzić kabinę, a wentylacja działać na wszystkich ustawieniach. Istotna jest także szybka reakcja na zmianę temperatury. Serwis klimatyzacji robimy raz w roku, bo czynnik chłodniczy stopniowo znika z układu i warto o tym pamiętać. Niepokojące objawy, takie jak słabsze chłodzenie, parujące szyby czy nieprzyjemny zapach z nawiewów mogą wskazywać na konieczność wizyty w serwisie. Przy okazji warto zwrócić uwagę także na stan filtra kabinowego. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia. Szczęśliwych podróży.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Hi, I'm Russell Small. You're listening to Musicznie Radio. They love music.

0: Kacperczyk, bracia Kacperczyk, bo to nie jest jeden Kacperczyk, tylko Kacperczykowie tak naprawdę właśnie, gdzie są zasady gramatyczne. Artysta z ASP. Bardzo ładna opowieść, ciekawe czy prawdziwa, o tym, jakie to życie artystów studiujących jest. Swoją drogą to już kiedyś Kazik Staszewski mówił, że wszyscy artyści to... Ale my zupełnie nie o tym. My powiemy o jednej rzeczy, że zbliża się 15.30 i raport regionalny, kolejny. I prognoza pogody.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Mówiliśmy, że będzie od 23 do 26 stopni maksymalnie i tak trafiliśmy, że rację mamy, 23 do 26 stopni w istocie jest teraz na termometrach. Więcej zdecydowanie słońca niż chmur, ale te też się pojawiają. Pogoda całkiem, bo opady możliwe są dopiero w nocy i to raczej tylko na ziemi jeleniogórskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, czasem porywisty z kierunków północnych. Dziś wieje.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
3: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: No fantastyczne jest to, że biometr dzisiaj jest korzystny, że ciśnienie jest wysokie, 1017 hektopaskali, ale delikatnie będzie spadać, a jakość powietrza w całym regionie jest też fantastyczna. Ot, idealny dzień, ten czwartek, 2 lipca. A teraz porcja wieści z regionu i Beata Nowicka.
4: Jaworzyna Śląska i pożar 19-wiecznej lokomotywowni. Milionowe straty.
5: Parowozownia została wybudowana pod koniec XIX wieku. Jest jednym z niewielu zachowanych w regionie tego typu obiektów.
4: Prace remontowe w ścisłym centrum Jeleniej Góry.
6: Starówka jeleniogórska pięknieje.
4: I kosmiczny wieczór pod gwiazdami w Legnicy.
7: Wszystko bez pośrednictwa KAS. Za darmo.
8: Słuchacie raportu regionalnego.
4: Jaworzyna Śląska na początek, gdzie wczoraj po południu wybuchł pożar w zabytkowej 19-wiecznej lokomotywowni. Straty w infrastrukturze i sprzęcie liczone są w milionach złotych.
5: Tak, pożar wybuchł wczoraj przed godziną 14. Z moich informacji wynika, że zarzewiem ognia mógł być sprzęt używany do utrzymania dróg i zieleni, który garażowany był w użytkowanej przez starostwo powiatowe w Świdnicy lokomotywowni. Ogień rozprzestrzenił się bardzo szybko. W gaszeniu brały udział zastępy Straży Pożarnej z Jaworzyny Śląskiej, Świdnicy, Świebodzic i Wałbrzycha.
9: Zabytkowy budynek zdatowany mniej więcej na 1890 rok, dziewięciostanowiskowa parowozownia, która przez wiele lat służyła jako lokomotywownia. Od kilkunastu lat już budynek Zarządu Dróg Powiatowych. To jest też ważny element, jeśli chodzi o historię Jaworzyny Śląskiej, bo właśnie ta parowozownia razem z wieżą ciśnień, razem z budynkami wagonowni, administracji wagonowni, nastawnią, no i tutaj budynkami Muzeum Kolejnictwa, tworzy taki unikatowy, można powiedzieć, kompleks miasta kolejowego.
5: Powiedziała Katarzyna Szczerbińska-Tercjak, dyrektor Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, które tuż obok remontuje także wpisaną do rejestru zabytków kolejową wieżę ciśnień. Ten budynek został poważnie okopcony, strażakom udało się jednak nie dopuścić do rozprzestrzenienia się na niego ognia. Straty w parowozowni są jednak znaczne.
9: Od piątego stanowiska do pierwszego praktycznie dach spłonął. Wczorajsze informacje od starostwa powiatowego to straty rzędu 10 milionów złotych. Nie wiem, jaka jest proporcja między tym, dlatego że tam w środku były też bardzo wartościowe dla powiatu maszyny, które jakby służyły do piaskarki, czy też walce i inne maszyny drogowe. Natomiast no, dla nas najistotniejsze to jest to, że to właśnie spłonął zabytkowa parowozownia.
5: Parowozownia została wybudowana pod koniec XIX wieku. Jest jednym z niewielu zachowanych w regionie tego typu obiektów. W 2025 roku zakończył się jej gruntowny remont. Obok wyremontowanej wieży ciśnień i budynku administracji stanowić ma tak zwane małe miasteczko kolejowe w Jaworzynie Śląskiej. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: W ścisłym centrum Jeleniej Góry trwają prace remontowe. Ciągi komunikacyjne w wielu miejscach jeszcze są rozkopane i utrudniają życie głównie pieszym. Ale prace niebawem się zakończą, mówi Marcin Ryłko z Urzędu Miasta, stolicy Karkonoszy.
6: No troszeczkę musieliśmy się wszyscy, mieszkańcy, turyści, osoby poruszające się przez centrum miasta, głównie piesi, no musieliśmy się troszeczkę przemęczyć, ale patrząc po efekcie chyba było warto, no bo faktycznie nam ta starówka jeleniogórska pięknieje. Nabiera takiego wymiaru i takiego kształtu, jaki powinny mieć starówki takich miast, a przypomnę, Jelenia Góra jest miastem z ponad 900-letnią historią. Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy odczuwali skutki tego remontu, już niedługo zakończenie, do połowy lipca wszelkie prace powinny się zakończyć, z takim małym zastrzeżeniem, no, że jeżeli będą konieczne jakieś poprawki, tak, jeżeli nasza komisja oceniająca, odbierająca prace budowlane stwierdzi, że gdzieś jeszcze należy coś przebudować, zmienić, poprawić, no to te prace oczywiście mogą się lekko wydłużyć.
3: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
4: Legniczanie i ci z okolic mają przed sobą kosmiczny wieczór pod gwiazdami. 10 lipca na terenach zielonych Centrum Witelona zagości piknik astronomiczny.
7: Kosmos na żywo, obserwacja nieba i koncert. To ma być coś, co połączy naukowe pasje z relaksującą muzyką. Kosmiczne pasje poprowadzi Karol Wójcicki, muzyczne Bartosz Olszewski. Wszystko bez pośrednictwa KAS. Za darmo. Głównym punktem będzie pokaz astronomiczny na żywo z opowieściami o kosmosie i jego tajemnicach. Zaglądanie w twarz gwiazdom odbywać się będzie grupowo. Obraz z supersprzętu będzie widoczny na wielkim telebimie. Także planety i odległe obiekty kosmiczne na dużym ekranie będzie widać w czasie prawie rzeczywistym. W takim czasie rzeczywistym nie będzie można oglądać obiektów odległych o lata świetlne. Około 8 minut i 20 sekund zajmuje światło podróż ze Słońca do Ziemi, a najbliższa Słońcu znana gwiazda, Proxima Centauri, jest położona w odległości ponad 4 lat świetlnych od Słońca. Dość daleko. Zresztą nie ma się co czepiać za bardzo Proximy. Dość daleko jest także z Ziemi na Księżyc. Światło pokonuje ten dystans w około 1,3 sekundy, co powodowało opóźnienia w komunikacji na przykład podczas misji załogowych Apollo. Kosmicznie będzie także muzycznie. O to zadba Bartosz Olszewski, który zagra na żywo, prawie bez żadnych opóźnień, na instrumencie słynącym z czarowania dźwiękiem. Wystarczy zabrać ze sobą koce lub leżaki, by w komfortowych warunkach odkrywać kosmos. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
4: Na kolejne doniesienia z regionu zapraszamy za niespełna godzinę.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Can't stop thinking about you. Can't stop thinking about you. Hi, here's Oceana and today I'm listening to Muzyczne Radio. They really love music. Can't

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
0: Reklama.

0: chcesz? Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: W samym sercu Karkonoszy, na Górskiej Polanie w Borowicach, odbędzie się niezwykłe spotkanie pięknych słów, muzyki i ludzi. Od 3 do 4 lipca podczas festiwalu Gitarą i zagrają dla Państwa Muzykuny, Chwila Nieuwagi, Akurat, Krzysztof Stępień, Ranko Ukulele, Renata Przemek oraz WW. Wstęp wolny. Współorganizatorem wydarzenia jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Wydarzenie dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. Na festiwal Gitarą i zaprasza wójt gminy Podgórzyn Anna Kurowska.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: Cechiel, teraz i rozbijamy bank. 19 minut przed godziną 16, a za moment u nas teraz jeszcze nasz dzisiejszy hit typ.

0: A proszę bardzo, to jest DJ Chrissy, Memories, na zegarze 5 minut przed 16. Dzisiaj jest Dzień Dziennikarza Sportowego. Szanujemy bardzo ten zawód, on jest bardzo potrzebny, zwłaszcza żeby ludziom dostarczać rozrywki. Najmniej to lubimy tych, którzy te mecze na przykład tenisowe komentują, bo tam czasami się zdarza, że tempo tego komentarza daje takie emocje, jakby człowiek na grzybach był. Ale z drugiej strony, jak ci są, którzy komentują zawody kolarskie, albo ci, którzy komentują piłkę nożną, no to oni się czasami zachowują tak, jakby mieli sprzęgnięcie z tego, co tu mówi, z tym, co słyszy w tych słuchawkach, które mają magiczne takie. Stanisław Tym kiedyś o tym cały sketch zrobił. Dziennikarzy sportowych bardzo mocno pozdrawiamy, ściskamy. Aha, Międzynarodowy Dzień UFO też jest. A jak UFO, to musi być i kosmos.
1: Siemanko, z tej strony Liber, słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: A o tym Marcin Urbaś i Liber właśnie. Piosenka o tym tytule, a za moment wiadomości. Mamy nadzieję, że tam żadnego UFO nie będzie. UFO? UFO?

0: Lecisz razem z nią tak daleko. Ona tylko chce pobić rekord. Ona jest jak przeciąg, mówili. Wszyscy moi koledzy z nią tańczyli. Marcin, dałeś się oszukać.
1: Nieźle.
0: Szybciej niż przebiega się 200. Jej cudowne plaże ruchome i kosmiczne wojaże w jedną stronę. Tu zazwyczaj się kończy źle. Nie ma grawitacji, kończy się tlen. Teraz chciałbyś na ziemię wrócić, wiem.

0: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek.

0: minęła godzina
1: 16.
0: Czas na wiadomości.
2: Prokuratura bada kolejny wątek afery wokół warszawskiego szpitala. Rośnie liczba ofiar nocnych ataków na Kijów. I prawo w sprawie upałów. Trwają prace nad dostosowaniem przepisów do realiów. Paulina Nawrocka. Śledczy zajmują się kolejnym wątkiem w aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Placówka zwolniła tamtejszego koordynatora prosektorium. Wszystko to po publikacjach medialnych, z których wynika, że miał on promować firmę pogrzebową wspólniczki i domagać się pieniędzy za na przykład wydanie ciała rodzinie. To jednak za mało, by wszcząć postępowanie, mówi prokurator Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
3: Natomiast uzasadniają zainicjowanie z urzędu postępowania sprawdzającego i tu prośba o przekazanie tego przez mass media, iż poszukujemy osób, które mogą świadczyć w tej sprawie.
2: W związku ze Szpitalem Południowym trwają już dwa inne postępowania dotyczące pracy lekarza Dawida Kasprzyka oraz nadzoru miasta stołecznego nad tą placówką. W wyniku rosyjskich ataków z ostatniej nocy na Kijów zginęło co najmniej 20 osób, powiadomił szef miejskich władz wojskowych Tymur Tkaczenko. Wcześniej mer Kijowa Witalij Kliczko ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na stolicę Ukrainy od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby. Ukraińskie siły powietrzne podały, że Rosja użyła do nocnych ataków na Ukrainę ponad 70 rakiet i prawie 500 dronów. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy oskarżyła 98 osób o udział w procederze wystawiania i posługiwania się fałszywymi zaświadczeniami. Chodziło o potwierdzenie odbycia kursów dla pracowników ochrony. Wszystkim oskarżonym grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Ministra pracy liczy, że w przyszłe wakacje będą już obowiązywały od dawna zapowiadane przepisy o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Rządzący na fali upałów wracają do tematu, a projekt zakłada, że pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę na zewnątrz przy 32 stopniach, a w biurze, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni. Wojciech Kowalik.
4: Na razie trwają ustalenia polityczne, mówi ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
5: Jeżeli pojawiają się pytania, czy to ze strony innych resortów, czy to pana premiera, to ja na nie odpowiadam i będę odpowiadała, jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak, to jest pilna sprawa. Klimat się zmienił.
4: Te przepisy miałyby wejść w życie od nowego roku, bo pracownicy dłużej czekać nie mogą, podkreślał wiceszef OPZZ-u Sebastian Koćwin.
6: Pracownika, który pracuje w temperaturze zbliżonej do 40 stopni Celsjusza, nie interesują partyjne rozgrywki. Chcą ci pracownicy jak najszybciej rozwiązań, które zapewnią im komfort, ale przede wszystkim bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
4: Pierwszy raz rządzący obiecali te przepisy 2 lata temu.
2: W najbliższych dniach będzie chłodniej i bardziej rzeźko, ale synoptycy ostrzegają, że niedługo upały mogą powrócić. W ostatni weekend padł natomiast rekord ciepła w Polsce.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Griffin Whiffen i Norma Jean Martin. Takie to ładne towarzystwo stoi za tym numerem. Numer nosi tytuł Dance Through the Night i on jest z gatunku najlepsi z najlepszych. Tak jak ci twórcy też są z gatunku najlepsi z najlepszych, ale u nas sami tacy będą. Do godziny 17 do Hit Planety, bo wtedy wystartuje porcja 40 najgorętszych utworów z całego świata. W tym z Polski również. A co? A póki co, to my startujemy z programem, który nazywa się, a zresztą co będę mówił, szyld jest oficjalny od niego. Proszę bardzo, ten szyld wygląda, w zasadzie brzmi tak.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
0: Polecamy się, zapraszamy, jest 7 po czwartej.
1: Reklama. Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: mnóstwo atrakcji. Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
4: Kilkuletnia Diana cierpi z powodu schorzenia genetycznego. To zespół Retta, który pojawił się nagle i zmienił wszystko w życiu rodziny. Widok cierpiącej córeczki napawa smutkiem. Mimo to rodzice czynią wszystko, by zahamować postęp choroby. Każda godzina terapii to inwestycja w lepszą przyszłość dziecka. Szansa na lepszą jakość życia Diany. Poszukiwania właściwego środka medycznego zakończyły się sukcesem. Klinika w Chicago podjęła się leczenia dziewczynki. Okazuje się, że koszt terapii zdecydowanie przekracza możliwości finansowe rodziny. Słuchaczy, zapraszamy do udziału w zbiórce na powyższy cel. Podaję adres do wpłat siepomaga.pl/Diana-Ślusarczyk. siepomaga.pl/Diana-Ślusarczyk.
5: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Najlepsi z najlepszych w muzycznym radio HBZ, tudzież HBC, bo to Niemcy są. Anna Gray, Agent Z i Aloha Hey. Człowiek się od razu przez to Aloha Aloha poczuł, jakby był gdzieś tam na dalekich wyspach i miał na sobie ten wielki taki kwietny wieniec. No właśnie, tak się czasami nabijamy, że jak człowieka nie stać na podróże po świecie prawdziwe, to sobie muzycznie przynajmniej podróżuje. No i pierwszy raz w życiu postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest z tymi podróżami i ile to kosztuje.
1: Best of w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity.
0: No to sprawdziliśmy na przykład dzisiaj, jakbym chciał wylecieć, a wrócę sobie w poniedziałek, czyli na weekend śmignąłbym z Wrocławia do Barcelony, to muszę za podróż wydać przynajmniej 929 zł. A nie, to z Pektusem jednak będzie taniej i z muzycznym radiem. Co polecamy teraz?

Wygląda na to, że polscy artyści ze swoimi najnowszymi piosenkami dziś szczelnie wypełnią nasze spotkanie z Music News, zatem zabieramy się do roboty, a was do świata nowości. Tomek Dutkiewicz, Music News, sprawdźcie szczegóły. Zaczynamy. Po sukcesie hitów, które na stałe zagościły na playlistach polskich stacji radiowych, Vixen wraca z utworem Zostać tu, piosenką o tym, co w życiu najważniejsze. To opowieść o odnalezieniu spokoju, bliskości i miejscu, do którego naprawdę chce się wracać. Zamiast wielkich deklaracji i dramatów, Zostać tu stawia na autentyczne emocje oraz prosty przekaz, z którym łatwo się utożsamić. To historia o świadomym wyborze, by zostać tam, gdzie czujemy się sobą. Muzycznie utwór łączy nowoczesne radiowe brzmienie z ciepłą, letnią energią i chwytliwą melodią. To propozycja, która naturalnie wpisuje się w playlisty pop muzy, pozostając jednocześnie charakterystyczna dla stylu Vixena. Artysty, który od lat udowadnia, że potrafi tworzyć przeboje łączące emocje z komercyjnym potencjałem. Teraz Dominik Dudek, który w duecie z Francis On My Mind prezentuje taneczny puls letnich nocy za sprawą piosenki Midnight Echoes. Nowy singiel nie tylko łączy dwa muzyczne światy z Polski i Rumunii, ale też wyznacza początek nowego etapu w karierze Dominika. Noc ma swoją własną energię, szczególnie latem, gdy ostatni taniec często zamienia się w pierwszy krok ku czemuś nowemu. Właśnie z tej atmosfery narodziło się Midnight Echoes, pierwszy wspólny singiel Dominika Dudka i rumuńskiej artystki Francis On My Mind. Pełen emocji, tanecznego pulsu i nostalgicznego światła letnich nocy. Midnight Echoes opowiada o wspomnieniach, emocjach i próbie odnalezienia się w tłumie po zakończeniu ważnej relacji. To jednak przede wszystkim piosenka o uwolnieniu się od przeszłości i odnalezieniu radości w chwili obecnej. Pulsujący rytm, chwytliwy refren i lekka, nostalgiczna atmosfera sprawiają, że utwór idealnie wpisuje się w wakacyjny soundtrack tego właśnie roku. Pozostajemy przy nowościach polskich artystów. Przejdzie to tytuł trzeciego singla projektu Babielato 2026. Po dwóch słońcach i Co chcę to mam, Natalia Grosiak, Bella i Katia prezentują kolejną odsłonę muzycznej opowieści, którą wspólnie tworzą w ramach projektu specjalnego Erste Letnie Brzmienia. Piosenka Przejdzie opowiada o momencie, w którym trzeba nauczyć się żyć na nowo po stracie, rozczarowaniu czy zakończeniu ważnej relacji. To utwór o składaniu złamanego serca w całość, odzyskiwaniu zaufania do siebie i szukaniu światła wtedy, gdy wydaje się, że wszystko wokół straciło kolory, mówią artystki. Często wydaje się, że już nigdy nie będzie dobrze, że rany nigdy się nie zagoją. W piosence Przejdzie jest perspektywa osoby, która jednak nadal trzyma się nadziei, bo wszystko po prostu mija, dodają Natalia, Bella i Katia. To na koniec jeszcze kilka gorących premier, które trafiły na playlistę muzycznego radia. Alok i Jennifer Lopez z nagraniem Everything's Fine, Diego San Diego, jego nowy utwór Vamos i Disco Bambino, Nile Rodgers i Sophie Ellis Bextor z nagraniem Dancing Without You. Tomek Dutkiewicz i Music News. Tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Do miłego.

Best of. To, co najlepsze w muzycznym radiu.

Nika Santos i Ray of Light, czyli promień światła. Światło to dzisiaj mnóstwo u nas słonecznego. Jutro będzie podobnie, tylko że jutro to już będzie chłodniej. I niestety, ale spokojnie, spokojnie, letnią pogodę ktoś sobie będzie, jak będzie chciał, oczywiście mógł znaleźć, tak jak Amelia Andryszczyk teraz śpiewa o tym, że znajdzie. Zdolna dziewczyna. A za moment prognoza pogody na serio u nas i też raport regionalny. Polecamy już teraz.

0: muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.
2: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu. Patronat Muzyczne Radio.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
1: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
5: Autopromocja.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
7: Jest 16:30, a na termometrze od 23 do 26 stopni cieplej już dzisiaj nie będzie, jutro zresztą też. Jutro to od 19 do 21 stopni, ale jutro będzie też słonecznie i też bez deszczu. Dzisiaj też słonecznie i też bez deszczu, mimo że chmury od czasu do czasu na niebie się pojawiają. Pogoda idealna, tym bardziej, że wiatr jest słaby i umiarkowany i tylko czasem jest porywisty i wieje nam z kierunków generalnie północnych. Jeśli pytacie, jaki biometr, odpowiadamy: korzystny. Ciśnienie 1016 hektopaskali idzie w dół.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
8: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
7: To jeszcze tylko delikatnie wspominamy wam, że powietrze ma teraz wręcz idealną jakość, cała mapa smogowa regionu jest w zielonych kolorach i niechże tak zostanie, i na to liczymy. A teraz Beata Nowicka i raport regionalny.
9: Na Zaporze w Pilchowicach trwa usuwanie skutków śnięcia ryb. Przed południem Zapor odwiedziła wojewoda dolnośląska.
10: Dzisiaj te warunki są już w normie.
9: I bezzałogowe statki powietrzne nad gminą Lubin.
11: Informujemy o tym publicznie, żeby nikt się nie niepokoił.
9: O tym już za chwilę, na początek. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy, która wszczęła postępowanie w sprawie informacji o rzekomej próbie otrucia Karola Nawrockiego podczas kampanii prezydenckiej w 2025 roku. Tematowi przygląda się nasz reporter Jacek Zych.
12: Tak, ja na początku wyjaśnię, że informacja o domniemanej próbie otrucia Karola Nawrockiego w Ząbkowicach Śląskich pojawiła się kilka dni temu. Źródłem tych doniesień są opublikowane fragmenty jego wywiadu rzeki z profesorem Andrzejem Nowakiem, które ukazały się w książce Skąd wziął się Karol Nawrocki. W reakcji na tę publikację sprawą zajęło się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zapowiadając przesłuchanie świadków z otoczenia prezydenta, a prokuratura okręgowa w Świdnicy wszczęła postępowanie.
13: To dysponujemy relacją samego prezydenta Nawrockiego, gdzie opisał prezydent Nawrocki jako ten najtrudniejszy moment kampanii zeszłorocznej, właśnie zdarzenie, które miało miejsce w Ząbkowicach, później w tej trakcie przejazdu z Ząbkowic do Dzierżoniowa. Miało to miejsce 15 maja zeszłego roku w trakcie kampanii wyborczej, kiedy on jako kandydat był tutaj na tym naszym terenie. No, zakładamy, że ta opisana sytuacja, czyli nagłe pogorszenie stanu zdrowia, nawet tam przejściowa utrata przytomności u Karola Nawrockiego miała miejsce, więc to jest kwestia teraz ustalenia, jakie były tego przyczyny.
12: Wyjaśnia Mariusz Pindera, rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy, dodając, że na tym etapie. Postępowanie, które zostało wszczęte z urzędu, ma charakter sprawdzający z założeniem ewentualnego narażenia na utratę zdrowia lub życia ówczesnego kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Śledczy sprawdzają wiarygodność tych doniesień.
13: Przede wszystkim zwróciliśmy się do Kancelarii Prezydenta o przekazanie dalszych informacji. No jakich to nie będę, na razie nie przekazujemy, to kancelaria się będzie musiała tutaj do tego ustosunkować. Podejrzewam, że jeszcze tam jakieś, może zwrócimy się jakieś inne dane czy informacje, może do jakichś innych podmiotów.
12: Śledczy podkreślają, że na tym etapie postępowania zbierane są wyłącznie informacje mające zadecydować, czy prokuratura rozpocznie śledztwo w sprawie. Póki co nikt nie został przesłuchany, a na podjęcie takiej decyzji prokuratorzy mają miesiąc. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: Dzisiaj przed południem wojewoda dolnośląska Anna Żabska odwiedziła zaporę w Pilchowicach. Jej wizyta była związana z katastrofą ekologiczną. Jak poinformowała wojewoda, działania służb koncentrują się obecnie przede wszystkim na ograniczeniu negatywnych skutków dla środowiska i zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom.
10: Zleciliśmy badania, które przeprowadził i prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, także sanepid, do tego by mieć pewność, że te wszystkie ujęcia wody, które są w pobliżu, są bezpieczne dla mieszkańców. I mogę poinformować, bo ten monitoring i te badania prowadzone są na bieżąco, szanowni państwo. Mieliśmy informacje z poniedziałku, mieliśmy informacje z wtorku. Dzisiaj mamy aktualne informacje, które przekazał nam Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Jeśli chodzi o natlenienie tej wody, to jest ważne też dla tego ekosystemu. Dzisiaj te warunki są już w normie, czyli te działania, które zostały podjęte przez spółkę Tauron o usunięciu tych martwych ryb, one przynoszą już zakładane efekty.
4: Zbigniew Grześków, jestem wicestarostą powiatu lwóweckiego. Jeżeli chodzi o wodociągi, absolutnie pani dyrektor zapewnia, że woda jest na bieżąco badana i jest przydatna do pożycia.
14: Państwo macie sygnały od mieszkańców, że coś jest nie tak?
4: Jeżeli chodzi o wodę do użytku, nie, raczej nie. Tylko sygnały, i to częste sygnały, jeżeli chodzi o faunę i florę, powiedzmy, tej rzeczki i możliwość ewentualnego korzystania z bobru. Mówię nie tylko w postaci kąpieliska, ale także w postaci spływów kajakowych. Różne sytuacje na spływach się zdarzają. To nieraz trzeba wejść do wody, nieraz się kajak przywróci. A mamy takie duże obawy, bo jest takie kąpielisko trochę oddalone od tego miejsca, 25 bodajże kilometrów, Rakowice Małe, taki duży zbiornik wodny, nacieku właśnie wodnym po Bobrze, i tam w czasie letnim używany jest ten zbiornik przez wielu, wiem, że nielegalnie, ale do kąpania, do użytkowania. Odruch ludzki.
8: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
9: Do soboty mieszkańcy mogą zauważać nad częścią gminy Lubin bezzałogowe statki powietrzne. To planowane loty testowe prowadzone w ramach projektu realizowanego wspólnie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.
15: Na terenie gminy prowadzone są loty z wykorzystaniem dronów. Ich celem jest sprawdzenie poprawności działania nowo powstałej infrastruktury, która została zainstalowana w ramach projektu tworzenia Dolnośląskiej Strefy Powietrznej dla bezzałogowych statków powietrznych. Rzecznik gminy Sylwia Rozkosz.
11: Informujemy o tym publicznie, żeby nikt się nie niepokoił, bowiem gmina Lubin uczestniczy w tym przedsięwzięciu, udostępniając maszty pod infrastrukturę trackingową w zimnej wodzie, Liśćcu i Siedlcach. Loty odbywają się na wysokości od 40 do 80 metrów i potrwają do soboty 5 lipca. Wszystko odbywa się oczywiście zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Te działania mają charakter wyłącznie techniczny i służą sprawdzeniu, czy cała infrastruktura działa prawidłowo przed uruchomieniem docelowej usługi.
15: O planowanych lotach zostały poinformowane Komendy Powiatowe Policji w Lubinie i Polkowicach. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
9: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja radio. Drogi na gorąco.
7: Zaglądamy na autostradę A4. Jeżeli jedziecie od Zgorzelca w kierunku Wrocławia, musicie wiedzieć, 142 km A4. Tam w okolicach Kątów Wrocławskich doszło do wypadku. Na miejsce gonią służby albo już zdążyły dojechać, ale w tym miejscu spodziewajcie się większego korka. Za informację dziękujemy naszym przyjaciołom z Dolnośląskiej Alarmowo. A jeśli wy, drogie lub drodzy, wiecie coś więcej, dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
8: Drogi na gorąco.
16: Hey, hey, this is Halion, and you're listening to your favorite Muzyczne Radio.

0: Słońca bez końca.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790-790-225. Więcej na produkujmy-prąd.pl. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
4: Po reklamie.

0: O, nie dość, że latynosko, to jeszcze po włosku. Baby K i Alvaro Soler. Una dire, nie, non dire una parola. Za 12 minut, 17.
1: Best of w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity.
0: Panie i panowie, teraz pływak w stylu wolnym i California Dreaming to Freischwimmer. Po niemiecku nie będzie na szczęście. Radek Major, do usłyszenia. Trzymajcie się, a za chwilę Hit Planeta będzie wam prezentował boski, młody, zdolny, piękny Patryk Łasica.

0: Klasyczne Radio. Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 17.
0: Czas na wiadomości.

0: Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem północne regiony Polski. Obowiązują tam ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed tym zjawiskiem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa także wydało alert w związku z silnym wiatrem oraz lokalnymi burzami. Były podtopienia, połamane drzewa i zerwane dachy. W wielu miejscowościach cały czas usuwane są skutki wczorajszych nawałnic. Krótkie, choć intensywne opady nie rozwiązały jednak problemu suszy. Wiele samorządów wciąż apeluje o oszczędzanie wody. Komunikaty wysłały m.in. gminę Chyżne na Podkarpaciu, która prosi o niepodlewanie ogrodów, basenów i mycie aut. Do takich zaleceń zastosował się pan Krystian. W rozmowie z Marcinem Starcem zapewnia, że używa tylko deszczówki.
1: Jaka jest susza, jak trawa jest wypalona.
2: A tu deszczówka, jeśli dobrze widzę.
1: Beczułeczki mamy, tutaj mamy jedną, tam mamy jeszcze za domem dwie beczki, mauzery jakieś, no. Mamy apel z gminy, no to dlatego chcemy coś oszczędzać też, no, żeby wszystkim tej wody wystarczyło.
0: Chociaż po ostatniej fali upałów czeka nas kilka dni wytchnienia, to nie na długo. Według prognoz wyższe temperatury mają wrócić do Polski w przyszłym tygodniu. Do Krakowa wrócił królewski skarb. Po ponad 80 latach zrabowany podczas II wojny światowej pierścień króla Zygmunta I Starego trafił do Muzeum Książąt Czartoryskich. Nasza krakowska reporterka Katarzyna Młynarczyk miała okazję zobaczyć ten wyjątkowy artefakt z bliska.
3: Elżbieta Musialik, dział zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich.
4: Pierścień ważny, bo to pierścień, który został nałożony na palec Zygmuntowi Staremu przez królową Bonę tuż po jego śmierci.
3: Tak, zgadza się. Według listu korespondencji, która zachowała się między królową Boną a jej córką Izabelą. Wiemy, że właśnie już po śmierci króla, kiedy jego ciało było przygotowywane do pochówku, miał zostać nałożony na palec króla złoty pierścień z diamentem.
4: To taki pierścień, który chciałaby założyć na swój palec każda kobieta?
3: Ja na pewno.
5: Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Była taka pokusa, żeby wziąć i przymierzyć i sprawdzić, czy nie pasowałby jednak na moją dłoń. No szkoda, że teraz takich pierścieni się nie nosi.
0: Pierścień skradziony przez Niemcy podczas II wojny światowej został przekazany Polsce z okazji 35. rocznicy podpisania przez kraje traktatu o dobrym sąsiedztwie. I jeszcze Iga Świątek, która melduje się w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Polska tenisistka pokonała Karolinę Pliskową 6-1, 6-3. To było ich czwarte spotkanie i czwarta wygrana Świątek.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
7: A po 17:00
6: mamy dla was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
7: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
6: Hit Planeta startuje na dobre.
8: Drugi dzień lipca, czwartek, za oknami warunki idealne. Nie za gorąco, nie za zimno. W końcu wiatr przegonił deszczowe chmury, a my, jak zawsze o tej porze, podkręcamy klimat lata na maksa, no i serwujemy wam najgorętsze nowości z całego świata. Patryk Łasica, witam wszystkich na planecie pełnej hitów. No i standardowo mam dla was kolejne premiery, a raczej mają je Katy Perry, pojawi się także Ale Farben w duecie z Melody i kolejne duo w składzie A-Log i Jennifer Lopez. To będą nasze dzisiejsze zupełne debiuty, ale w tym tygodniu również pojawiło się wiele ciekawych numerów, których pominąć nie możemy, no i muszą dostać szansę na to, aby zawalczyć o wasze głosy. Na pierwszy ogień pójdzie Morandi, Miss Kali, a jako drugi zagra dla nas Benji, Forever Never Came. Przypominam o tym, że kto znajdzie się na podium, to wasza działka i zasługa waszych głosów. Zachęcam was do tego i możecie to robić na stronie muzyczneradio.pl. No i nie marnujmy czasu, zaczynajmy.
7: Na wakacjach.

0: Benji Forever Never Came. A na samym początku Morandi i Miss Kali Hallelujah. Kto by się spodziewał takiego powrotu po latach, ale miejmy nadzieję, że wakacje jeszcze nie raz nas pozytywnie zaskoczą, a wszystkie znaki na niebie i ziemi właśnie na to wskazują. Najgorętsze nowości oczywiście usłyszycie na Hit Planecie. No i za moment poznamy dzisiejszą 40, ale najpierw jeszcze rzut uchem na wczorajsze podium.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Na miejscu trzecim Gibbs, Ego, For Money, no i ostatni dzień lata i chociaż do końca lata jeszcze trochę czasu, to panowie nie pytali o pozwolenie, po prostu wparowali z nowością na nasze podium, no i jak widać podoba im się miejsce trzecie. Srebrny medal tutaj David Guetta, no i muzyczny Frankenstein. Fuzja opery, rapu, muzyki dance, niesamowicie odważny eksperyment o nazwie DNA, ale jak widać zakończony w pełni sukcesem. No i awans na tron. Niemiecka wokalistka Leonie i bliźniacy Marcus & Martinus kradną wczorajsze złoto, no i kawałek Moonlight ponownie gości na samym szczycie naszej listy. Gratulujemy.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Mamo, będzie spalony?
10: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Po reklamie.
13: Hi, we are Bleng and Jones.
14: Hello, here Jane.
15: Hi, this is Dave Garn from Depeche Mode.
14: How are you? I'm Nelly Furtado.
16: Yo, yo, yo, everybody. Here's Rico Benascoli and you are listening to Hit Planeta on Mozhichna Radio, my favorite radio station.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: A dziś zagra do nas Audio Souls i Promise, także zapowiada się obiecująco.

I jednocześnie pierwsze czwartkowe numery za nami. Z tego co widać, mamy maraton spadających gwiazd. Lost Frequencies, Live It All dziś na pozycji 38. Wczoraj byli na miejscu 24. i zyskiwali. Miejsce 39. należy do Dub Dogs i Zerka, Stone Dance. Tutaj spadek z pozycji 18. A na miejscu 40. nowość Audio Souls i Promise. Jeśli zależy wam na tym, aby te utwory pozostały w zestawieniu i także w walce o wasze głosy, to ostatni dzwonek. Zapraszam was na stronę muzycznyradio.pl do zakładki Hit Planeta, no bo inaczej sytuacja może wyglądać jak w przypadku Robina Schulza i Vedata Unala. To właśnie oni opuścili naszą listę. No i pójdźmy dalej. Na horyzoncie Cakes Cola, która niestety również traci.

0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Hej, jesteśmy Gangi & Paski. Nasz znak, jak nie wiecie, to pręgi na grzbiecie. Ostre ząbki, spryt bajera. Lepiej z nami nie zadzieraj.
0: Zobacz nowy wybieg mangust pręgowanych w Zogerlitz. Zitauerstrasse 43. www.naszemyślnikzo.pl.
2: Po reklamie.
3: I'm Charlie XCX.
4: Hi everybody, Billy Joe from Green Day here.
5: Hey guys, it's Ella Henderson.
6: Hi, I'm Ed Sheeran.
7: Hi, I'm Jane and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit
0: Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: Beata Carabi i Steve Aoki Heartless. Niestety kontynuacja wczorajszych spadków. Dziś wylądowali na pozycji 36, a przed nami powiew świeżego powietrza.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
2: Siemandero wszystkim, mówi Gromi. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia.

0: chcesz? Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Hey guys, I'm Andrew Ryle.
6: Cześć, tutaj Ewa Niejsowska.
7: Hey guys, I'm Enrique Iglesias.
8: Hi, this is Tamei from Fragma.
9: Hello, Poland. This is Hayley and Turn It Up. This is Hit Planeta on Muzyczno Radio.
10: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: A to była Kim K i Summer Again, dziś z numerem 36, no i niestety straciła jednorazowo aż 16 punktów, ależ emocje będą w późniejszych minutach, przepraszam, z 31, no ale to też wcale nie znaczy, że teraz będzie gorzej, wręcz przeciwnie, bo przed nami pierwsza premiera, a w niej Katy Perry, no i uwaga, od razu zapominamy o lukrowanych teledyskach, zwierzątkach, uśmiechach, bo nasza gwiazda jest obecnie w takim etapie życia, w którym postanowiła definitywnie pożegnać się, jak to sama ujęła, warunkowaniem na miłość, światło i ciągłym zadowalaniem innych. Utwór, który usłyszymy za moment, napisała po bardzo wyjątkowo trudnym dla niej roku, jako katarzis. No i trafiłem na wywiad z Katy i myślę, że ujęła to po mistrzowsku. Powiedziała tak: zwykle nie wchodzę w rolę ofiary, kompletnie się z tym nie utożsamiam, ale zeszły rok dał mi tak w kość, że łatwo było wpaść w ten dziwny trójkąt użalania się nad sobą. Stwierdziłam więc, dobra, po prostu poczujmy ten cholerny ból, poczujmy tę złość, wyciągnijmy z niej lekcję, spalmy to i idźmy dalej. Także zamiast udawać, że wszystko jest w porządku, Katy chwyciła za metaforyczną zapałkę, no i postanowiła puścić to wszystko z dymem, wliczając w to starą wersję siebie. Polecam wam sprawdzić teledysk, bo jak zawsze jest na najwyższym poziomie, a teraz niech zapłoną wasze głośniki.
0: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

No i czas na dobre wiadomości, bo to była wczorajsza nowość na miejscu 40. Ikaus, jednocześnie B1, Robi Jordana i Nakoa. Dziś już grają dla nas na pozycji 30. Gratulujemy. No i przed nami również zyskujący Ray Dalton, Go That High, a następnie Two Pilots. No i usłyszymy, co nowego słychać w wielkim świecie.

0: Wakacje na Hit Planecie. Autopromocja.
1: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 18.
1: Czas na wiadomości.
3: Śledczy czekają na świadków w sprawie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu. Mamy lekką ulgę w pogodzie, ale upały jeszcze do nas wrócą. Antyrządowe protesty w Albanii. W ruch poszły mąka, jajka i woda. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledczy proszą o pomoc w postępowaniu dotyczącym nieprawidłowości w prosektorium warszawskiego szpitala południowego. Zachęcają ewentualnych świadków i pokrzywdzonych do zgłaszania się do prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów. Potrzebne są informacje, jeśli coś wzbudziło podejrzenia rodzin osób zmarłych. Mówi prokurator Piotr Skiba.
4: Przy wydawaniu zwłok z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie

0: takie wartości około 35-38 stopni jeszcze mogą się zdarzać.
1: Od połowy lipca najgoręcej ma być w południowej części Polski i w centrum. Mamy do czynienia z pozytywnym postępem, mówią przedstawiciele Kataru po rozmowach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Katarczycy pośredniczyli w negocjacjach, bo delegacje obydwu państw nie chciały spotkać się w cztery oczy. A o tym, co udało się ustalić, a czego nadal nie, powie teraz reporter Cezary Jaszczyk.
2: Irańczycy i Amerykanie zgodzili się na kontynuowanie rozmów o wdrażaniu ustaleń memorandum. Co do punktów spornych, Iran twierdzi, że otrzymał zgodę na odblokowanie części zamrożonych aktywów. Amerykanie zaprzeczają, za to Waszyngton próbował namawiać Irańczyków do rezygnacji z pobierania opłat za tranzyt przez cieśninę Ormus, na razie bezskutecznie. A co do przyszłości irańskiego programu jądrowego, proces denuklearyzacji Iranu przebiega pomyślnie, twierdzi Donald Trump. Ale co innego mówi główny irański negocjator, który ogłosił, że międzynarodowi eksperci nie będą mieli dostępu do zbombardowanych ośrodków nuklearnych. A to właśnie tam Irańczycy mają przechowywać wzbogacony uran.
1: Jajkami i mąką w policjantów. Funkcjonariusze odpowiedzieli armatkami wodnymi. W stolicy Albanii, Tiranie, trwają antyrządowe demonstracje. Protestujący obrzucili jedzeniem policję i niektórych parlamentarzystów. Ale doszło też do poważnych starć. 9 policjantów zostało rannych, a 23 osoby zostały zatrzymane. Studenci Politechniki Rzeszowskiej zaprezentowali elektryczny bolid rozpędzający się do setki w 3 sekundy. Nazywa się tajemniczo PMT-08E. Waży 220 kg. Studenci zaprojektowali 90% jego części. W połowie lipca bolid wystartuje w zawodach Formula Student w Czechach.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Dobry mecz i pewne zwycięstwo. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. Pokonała dziś Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3, a spotkanie trwało tylko 69 minut. W kolejnej rundzie rozstawa na trójką Polka zmierzy się z Filipinką Aleksandrą Jalą, która dziś wygrała z Australijką Mają Joint 3-6, 6-2 i 6-0. Niestety z turnieju odpadł Kamil Majchrzak, przegrał z Amerykaninem Zakarim Sfajdą 6-2, 2-6, 7-6, 4-6, 3-6. To oznacza, że w męskim singlu zobaczymy już tylko Huberta Hurkacza, który w trzeciej rundzie jutro zmierzy się z Amerykaninem Tomim Bolem. Rekordowy transfer w Premier League, grający na mundialu w reprezentacji trzech lwów, Elliot Anderson został dziś najdroższym Anglikiem w historii ligi. Manchester City zapłacił za pomocnika Nottingham Forest około 116 milionów funtów. Anderson zagrał wczoraj świetny mecz na mundialu, a Anglia pokonała Demokratyczną Republikę Konga 2-1. W nocy do 1/8 finału awansowały także Belgia oraz USA. A dziś wieczorem i w nocy aż 5 europejskich drużyn powalczy awans do 1/8 finału. Kibice zobaczą w akcji takie potęgi futbolu jak Hiszpania, Portugalia czy Chorwacja. O czym więcej opowie teraz Przemysław Pozowski.
4: Pierwsi zaprezentują się dziś fanom sokera Hiszpanie, czyli jedni z głównych faworytów do tytułu, o czym wie trener ich rywali Austriaków, Ralf Rangnick. Już po raz drugi w tym turnieju zmierzymy się z faworytem. Zresztą było to jasne już po losowaniu, że jeśli zajmiemy drugie miejsce, to pewnie trafimy na Hiszpanię. To jest oczywiście jedna z najsilniejszych drużyn na świecie, no i to są aktualni mistrzowie Europy. Po meczu w Los Angeles, zaplanowanym na 21:00, o 1:00 w nocy w Toronto na boisko wyjdą Portugalia i Chorwacja, mówi trener tych pierwszych, Roberto Martinez. Chorwacja to drużyna, którą znamy bardzo dobrze, ale oni też wiedzą, jakie są nasze mocne strony. To będzie bardzo zacięty mecz i to trochę taki nowy mundial. Chcemy więc wygrać, aby grać w nim dalej. A o 5:00 nad ranem Vancouver mecz Szwajcaria kontra Algieria.
3: A jutro wieczorem i w nocy ostatnie mecze 1:16 finału. Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka, Australia z Egiptem, a Kolumbia z Ganą.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
6: A po 18:00
5: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
6: Tak gra Hit Planeta.
5: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
7: Hey, I'm Felix Yin and you're listening to Hit Planeta.

0: mash up your hand and make me say.
1: Heat Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w pensjonacie Karkonoski Spa w Karpaczu. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś spędzić weekend w pensjonacie Karkonoski Spa? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Karkonoski Spa. Rodzinny wypoczynek w Karpaczu. Komfortowe pokoje, strefa spa, mini all inclusive, codzienny bufet z kawą, herbatą i zimnymi napojami. Dla dzieci sala zabaw i warsztaty. Więcej na karkonoski.com.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też,
3: to poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour 1,99 zł za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Po reklamie.
10: Hi, I'm Dennis Goldin.
11: Cześć, tu Beata.
12: Hey, this is Mike from Linkin Park.
13: Hello, my dears, I'm Anushka.
14: Hey, I'm Felix Yin, and you're listening to Hit Planeta.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: The Bozai I Wanna, brzmienia Ameryki Łacińskiej fuzji z dance, dziś na pozycji 26, wczoraj z numerem 28 i kontynuują szczęśliwą pasę. Gratulujemy. Na zegarach 17 minut po godzinie 18, a my słyszymy się już prawie na hit planetarnym półmetku. No i z tego co widzę, czeka nas masa zmian, ale nie będę spoilerował, przekonacie się na własnych uszach, a pozytywny szok jest wręcz wymagany podczas naszych spotkań. Tak jak teraz przed nami szok i jednocześnie...
1: Hello everybody, here's H-Connect and Rockaway. You're listening to our new single on Muzycznie Radio.

0: Noek, Vision V i Weekend. No i ogromne gratulacje, bo wczoraj wylądowali na pozycji 35 jako nowość, a dziś już grają dla nas z numerem 24. A teraz powrót, którego nikt się nie spodziewał, ale każdy go potrzebował. DJ Antua.
1: Hit Planeta. Na wakacjach.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu. Patronat Muzyczne Radio.
0: Po reklamie.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Hello there, we're 21 Pilots.
2: Hey, what's up everyone, I'm Nicole Scherzinger.
4: Hello, this is Robin Thicke.
5: Hey everyone, I'm Abby F. Jones and you're listening to Hit Planeta.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Hi, I'm Mike Candice.
3: Cześć, tutaj Sarsa.
4: Hello, my name is Madison Mars.
5: Cześć, tu Monika Lewczuk.
6: Hey, this is Feli.
7: And I'm Antonia.
6: And this is Hit Planeta. Greetings to all the listeners
7: of Muzyczne Radio. Hit Planeta.
8: Dzień dobry Polska, this is Toby and Greg from You Not Us. And this is Hit Planeta on Muzyczne Radio.

0: To był You Not Us, którzy ponownie zaskakują, tym razem w towarzystwie Daddy DJ, weterana klubowej sceny. Flipside, inspirowane XX wiekiem, to było nasze miejsce 17. No i zostało nam także zaledwie 17 minut do godziny 19. Zmieńmy teraz nieco szerokość geograficzną, no i przenieśmy się do Brazylii, gdzie A-Lock postanowił połączyć siły z kobietą, której absolutnie nikomu nie trzeba przedstawiać, a jest to Jennifer Lopez. No i tak powstało ich wspólne dzieło pod tytułem Everything's Fine, czyli Wszystko w porządku. Co warto też podkreślić, singiel nie został wydany po prostu jako jeden utwór, bo artyści od samego początku stworzyli dwie, całkowicie równorzędne wersje tej piosenki, dzienną i nocną, AM i PM. No i ktoś zapyta, po co? Ja odpowiem, że chodzi o cały koncept utworu, który kręci się wokół dwoistości naszych emocji, tego, jak bardzo obraz, który prezentujemy na zewnątrz światu, różni się od tego, z czym tak naprawdę zmagamy się w środku. No i tutaj trudno też się nie zgodzić, bo jestem pewien, że każdy z nas, mimo tego, że był kiedyś uśmiechnięty, to w środku miał prawdziwe emocjonalne tornado. A Jennifer Lopez swoją drogą przeżywa w tym roku wielki renesans, kolejny renesans, bo wykręca fenomenalne liczby i przebiła niedawno barierę 50 milionów odsłuchów tylko na Spotify każdego miesiąca. Gratulujemy, czekamy na więcej nowości, a teraz posłuchajmy Everything Fine, ale w wersji PM.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

Defies i Eski Memories. Wczoraj na pozycji 12, dziś na miejscu 14. Mamy 8 minut do godziny 19. Przed nami ostatnie utwory w tej części Hit Planety. Na początek Aleph Arben, Heroes of the Night. Następnie Gibbs, Ego i For Money, czyli nasi wczorajsi brązowi medaliści. Idą zmiany, no i zaraz po nich propozycja Cedric Shibu i Where Did It Go?

0: Valencia.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
3: w nowym miejscu,
2: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: State of Trance.
1: State of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 19.
2: Czas na wiadomości.
6: Rośnie bilans ofiar po ostatnim zmasowanym ataku Rosji na Kijów. Polacy zadowoleni ze swojej sytuacji materialnej, najbardziej młodzi. We wtorek w Łodzi parada na cześć Beatlesów.

0: ostatnio największy od lat kryzys oraz o sytuacji na froncie wojny z Rosją. Ponad 2/3 Polaków jest zadowolonych z warunków materialnych w swoich gospodarstwach domowych. Tak wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. To najlepsze wyniki od prawie 40 lat. Nie jest to jednak sukces, który można przypisać naszemu rządowi, komentuje socjolog dr Jan Czarzasty.
1: Te dobre oceny naszego materialnego standardu życia, naszego poziomu życia traktujemy jako zasługę własną, własnych działań, własnej zaradności. Osiągamy je nie dzięki państwu, nie dzięki rządzącym, ale mimo tego.
0: Najbardziej zadowoleni ze swojej sytuacji materialnej są ludzie młodzi w wieku do 24 lat. W fatalnych nastrojach są sadownicy z Lubelszczyzny i Mazowsza. Fala upałów zniszczyła implantację tuż przed rozpoczęciem zbiorów. Najwięcej strat jest w porzeczkach, ale podobnie w przypadku agrestu i malin.
2: One się po prostu na krzewach, mówiąc kolokwialnie, gotują i tutaj nie zostawimy rolników, sadowników bez wsparcia. Będziemy szukać rozwiązań.
0: Obiecuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Poszkodowani plantatorzy muszą najpierw zgłosić się do swoich gmin, czekać na wizytę inspektorów ze specjalnie powołanych komisji, które będą szacować straty i poziom odszkodowań. Bezsensowna zabawa defibrylatorem. Mieszkańcy Bielska Białej stracili będący dotąd w samym centrum miasta ogólnodostępny, ratujący życie defibrylator. Ktoś go zniszczył. Urządzenie zostało otwarte i uruchomione bez potrzeby, a to uszkodziło elektrody. Trwają poszukiwania sprawcy, mówi Marek Przemyk z Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej.
3: Najgorsze jest to, że urządzenie nie będzie działało przez pewien czas i może to narazić na uszczerbek lub nawet na utratę życia osobę, która będzie go potrzebowała. To zachowanie skrajnie nieodpowiedzialne.
0: Naprawa może potrwać nawet miesiąc, a za celowe uszkodzenie grozi kara więzienia. Defibrylator został zniszczony zaraz po zabawie plenerowej. Parada żółtej łodzi podwodnej przejdzie w Łodzi ulicą Piotrkowską. Taka impreza we wtorek, nazwa i data nieprzypadkowa. 7 lipca w najbliższy wtorek perkusista Beatlesów Ringo Starr ma 86. urodziny. A nazwa parady oczywiście wprost nawiązuje do wielkiego przeboju Beatlesów Yellow Submarine.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pierwszy poważny test przed Hiszpanią, jeden z faworytów mundialu, który w grupie grał dość przeciętnie, dziś zmierzy się z zawsze solidną Austrią. Jesteśmy skazywani na pożarcie, ale zamierzamy się postawić, mówi austriacki obrońca Dawid Alaba. Po meczu z aktualnymi mistrzami świata, czyli z Argentyną, teraz zmierzymy się z aktualnymi mistrzami Europy. No nie jest łatwo. To zespół, który z pewnością zalicza się do faworytów tego turnieju. Oczywiście chcemy im się postawić, pokazać, na co nas stać, przenieść nasze atuty na boisko i wtedy myślę, że będziemy w stanie sprawić im problemy. Ten mecz o 21:00, a o 1:00 w nocy hitowe starcie Portugalii z Chorwacją. Nawet jeśli w fazie grupowej nasza gra nie zawsze była idealna, to teraz turniej zaczyna się od nowa, mówi trener Portugalczyków Robert Martinez. Mój zespół ma w sobie ogromną siłę. Ona wynika z jedności drużyny, zaangażowania zawodników i z faktu, że reprezentują Portugalię. To kwestia fundamentalna. Czego potrzebujemy w tym meczu? Siłę już mamy, przygotowanie również. Po prostu musimy uwierzyć, mieć odwagę, a to może przyjść tylko wraz z sukcesem i wygraniem tego meczu. Te poprzednie w grupie nie mają teraz żadnego znaczenia.
5: Są problemy z parą uwiadomienia.
4: A o 5:00 nad ranem Szwajcaria zmierzy się z Algierią. Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu. Kamil Majszak wraca do domu. Świątek pokonała dziś Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3. A Majszak przegrał z Amerykaninem Zakarim Swajdą 6-2, 2-6, 7-6, 4-6, 3-6. Świątek w trzeciej rundzie zagra z Filipinką Aleksandrą Ialą. Na tym etapie zobaczymy także Huberta Hurkacza, który jutro zagra z Amerykaninem Tomim Polem. Honda chce zmazać plamę w drugiej części sezonu Formuły 1. Japoński koncern zapewnił, że po wakacyjnej przerwie Aston Martin otrzyma zmodernizowany silnik, który pozwoli Fernando Alonso i Lensowi Strollowi nawiązać walkę, bo na razie Aston jest najgorszy w całej stawce. W ten weekend na torze Silverstone zespół pojedzie jeszcze na starej jednostce z nowym silnikiem, wystartuje 23 sierpnia w Grand Prix Holandii. Ski alpinista Andrzej Bargiel poinformował, że zdobył 9. co do wysokości szczyt globu Nanga Parbat, bez wspomagania tlenem z butli i zjechał z nagiej góry na nartach. Jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 ośmiotysięczników w Pakistanie.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
7: A po 19:00
6: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
7: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
6: Z kolejną, mocno nową propozycją do listy.
5: ale chyba wszystkim z

0: na wakacjach.
1: Reklama.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Po reklamie.
9: Hello, my name is Sean Lewis.
10: Hi, this is Malina Tanasi.
11: Hello, my Polish friends. I am Will Armix.
12: Hey, this is Bibi Rexa.
13: Hello to all the listeners of Muzyczne Radio. My name is Alex Parker and this is Hit Planeta, the latest radio chart in Poland. Hit Planeta.
14: Najnowsza lista w Polsce.

0: Anthony 54 Ultra Talk to You to nasze dzisiejsze miejsce 11. Na zegarach mamy 19 minut po godzinie 19. No i moi drodzy, to ten moment. Hit planetarny, finał, emocje sięgają zenitu. Za moment poznamy finałową dziesiątkę, ale to za moment. Najpierw niech to napięcie wzrośnie jeszcze bardziej, bo przed nami James Jones, Cadman Cox, Talk to You, propozycja prosto z poczekalni.
1: Hit planeta.
2: To tutaj rodzą się potężne hity.

0: Nowa i totalnie przebojowa.
1: Autopromocja.
0: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi, jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
2: What's up, Poland? It's Jubal.
3: Hi, I'm Karinin.
2: Witajcie, z tej strony Arykusowski.
4: Hello, people, this is Holy Molly.
5: Hello, Poland.
6: Hi, we are Blang and Jones.
5: You're listening to Hit Planeta with absolutely new tracks from the music world. Check it out.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Mocno Nowa i Totalnie Przebojowa.
1: A to była Mocno Nowa, Królowa Latino, która już trochę dni nam towarzyszy, nadal bardzo wysoko. No a jeszcze niedawno była o włos od tego, aby opuścić nasze zestawienie, ale wasze głosy mają moc, no i zaprowadziły ją ponownie do najlepszej dziesiątki. Shakira i Burna Boy, Daj Daj, dziś na pozycji 9, a teraz, moi drodzy, Polak, Czech, dwa bratanki. A dokładniej Mikolas i Trips, Hard to be Humble, numer, który oprócz Hit Planety podbija także czeskie listy. Listy przebojów.
2: Hit Planeta.
0: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

0: To było nasze miejsce siódme, a na nim Lucas Estrada i Devil in the Sun, czyli Diabeł w Słońcu. A ja myślałem, że diabeł tkwi w szczegółach. No ale nawet jeśli na słońcu, to nie ma co się dziwić, pogoda piękna. Poopalać chciałby się każdy. Jednocześnie zbliżamy się także do absolutnego finału naszego dzisiejszego zestawienia. Zanim jednak poznamy dzisiejszą piątkę, przywita nas jeszcze chłopak z Berlina, który całe życie marzył o malowaniu obrazów, ale brutalnie odbił się od drzwi wymarzonej Akademii Sztuk Pięknych. Nazywa się Franz Zimmer, no i kiedy nie wyszło mu na ASP, to trafił do jednej z cukierni, gdzie zajął się pieczeniem ciast, a chwilę później za pierwszą wypłatę kupił sobie sprzęt DJ-ski, no i postanowił, że skoro nie może malować na płótnie, to będzie malował muzyką. No i tak właśnie narodził się projekt Alle Farben, co z niemieckiego oznacza po prostu wszystkie kolory. I dziś na swoje płótno zaprosił wokalistkę, która tworzy pod pseudonimem Melody, a ich utwór nosi tytuł Voices. I jest to naprawdę coś, czego musicie posłuchać, bo Franz wykorzystał tutaj fenomenalny zabieg. Mianowicie nałożył na siebie dziesiątki ścieżek wokalny i efekt tego jest taki, że refren brzmi jakby był śpiewany przez perfekcyjnie nastrojony chór, ale tak naprawdę w studio było tylko jedna osoba. Bardzo przyjemnie się słucha i myślę, że wasi sąsiedzi też go polubią, nawet jeśli przez przypadek nie zostawicie im wyboru, no i odkręcicie głośniki na maksa. Przekonamy się, jak to będzie, a za moment przekonamy się także, kto zdobywa dzisiejsze laury.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

Wydaje mi się, że Sarsę trudno na pewno będzie zapomnieć. Hit planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa. 10 minut zostało nam do godziny 20, no i tak jak słychać, czeka nas masa zmian. Za nami miejsce piąte, na nim Sarsa, która zaliczyła skok o 6 oczek z miejsca 11. Przed nią Żubel, najnowszy Ocean House. No i moi drodzy, podium przejęły klubowe legendy. Miejsce trzecie Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls. Kolejny przebój od tej dwójki. Jestem ciekawy, czy przebije ostatni I'm Blue. Srebro wędruje do Agatino Romero w duecie z Leonardo da Silva, Gualcone i złoto wędruje do jednego z najodważniejszych muzycznych eksperymentów w roku 2026, a jest to oczywiście Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion i DNA. Idealnie udowodnili nam, że od klubu do opery wcale daleko nie jest. Kolejne spotkanie startuje już jutro. Odliczanie czas, start. Patryk Łasica, dziękuję za dziś. Za moment, dzień dobry, powie wam Marta Wojtunik, a my słyszymy się już niebawem.

0: muzycznego radia.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 20.
1: Czas na wiadomości.
3: Sytuacja na kolei wraca do normy po paraliżu z powodu upałów. Węgry cofnęły status uchodźcy byłym ministrom Ziobrze i Romanowskiemu. Tej nocy wielki hit na mundialu Portugalia-Chorwacja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uszkodzenia torów i trakcji elektrycznej udało się naprawić, ale służby są nadal w gotowości, zapewnia Piotr Hamarnik z PKP PLK.
4: Są to 182 zespoły awaryjne, 64 pociągi sieciowe.
3: W ostatnich dniach odwoływano pociągi, były też wielogodzinne opóźnienia, a pasażerowie gotowali się w wagonach bez

0: Według ostatnich informacji Zbigniew Ziobro jest w USA, a Marcin Romanowski prawdopodobnie na Bałkanach. Premier Donald Tusk postanowił zrzec się immunitetu poselskiego, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Ma to związek z prywatnym aktem oskarżenia skierowanym przez Instytut Polski Suwerennej, a dotyczącym pomówienia w sprawie finansowania go przez Zonda Krypto. Można już składać wnioski w ramach programu Dobry Start, czyli o 300 zł na szkolną wyprawkę. Świadczenie przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia lat 24. Wieczorem i w nocy kolejne mecze o awans do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Kibice zobaczą w akcji takie potęgi futbolu jak Hiszpania, Portugalia i Chorwacja. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
1: Pierwsi zaprezentują się dziś fanom sokera Hiszpanie, czyli jedni z głównych faworytów do tytułu, o czym wie trener ich rywali Austriaków, Ralf Rangnick. Już po raz drugi w tym turnieju zmierzymy się z faworytem. Zresztą było to jasne już po losowaniu, że jeśli zajmiemy drugie miejsce, to pewnie trafimy na Hiszpanię. To jest oczywiście jedna z najsilniejszych drużyn na świecie, no i to są aktualni mistrzowie Europy. Po meczu w Los Angeles, zaplanowanym na 21, o 1 w nocy w Toronto na boisko wyjdą Portugalia i Chorwacja, mówi trener tych pierwszych, Roberto Martinez. Chorwacja to drużyna, którą znamy bardzo dobrze, ale oni też wiedzą, jakie są nasze mocne strony. To będzie bardzo zacięty mecz i to trochę taki nowy mundial. Chcemy więc wygrać, aby grać w nim dalej. A o 5 nad ranem Vancouver mecz Szwajcaria kontra Algieria.
0: Jutro wieczorem i w nocy ostatnie mecze 1/16. Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka, Kolumbia z Ganą, a Australia z Egiptem.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
3: Kilkuletnia Diana cierpi z powodu schorzenia genetycznego. To zespół Retta, który pojawił się nagle i zmienił wszystko w życiu rodziny. Widok cierpiącej córeczki napawa smutkiem. Mimo to rodzice czynią wszystko, by zahamować postęp choroby. Każda godzina terapii to inwestycja w lepszą przyszłość dziecka. Szansa na lepszą jakość życia Diany. Poszukiwania właściwego ośrodka medycznego zakończyły się sukcesem. Klinika w Chicago podjęła się leczenia dziewczynki. Okazuje się, że koszt terapii zdecydowanie przekracza możliwości finansowe rodziny. Słuchaczy, zapraszamy do udziału w zbiórce na powyższy cel. Podaję adres do wpłat siepomaga.pl/diana-ślusarczyk. siepomaga.pl/diana-ślusarczyk.
4: Reklama. Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacje już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
5: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
4: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.
7: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Wczoraj właśnie tym utworem, praktycznie można powiedzieć, rozpoczął się Open Air Festival, czyli jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce. To była Zara Larsson, która wczoraj rozgrzała scenę openera do czerwoności i my dziś właśnie tak rozpoczynamy wieczór. Lush Life to jest jedno chyba z najbardziej wakacyjnych nagrań ever, które powstało w 2015 roku, a rok temu zaczęło przeżywać swoją drugą młodość za sprawą trendu tanecznego. A propos tańca, to my dziś muzycznie właśnie do tańczenia będziemy Wam polecać nagrania. Festiwal Wakacyjnych Hitów to już program, który rozpocznie się po godzinie 20.30, a następnie Strefa 79, tam największe hity lat 70., 80. i 90. Już teraz zapraszamy Was na te programy, ale zanim to część muzyczno-informacyjno-ogłoszeniowa, oczywiście zaczynamy od Dżemy, Mydło i Powidło, naszej mini giełdy ogłoszeń typu sprzedam, kupię, zamienię. Nasze telefony już na Was czekają.
1: Autopromocja.
2: Dżem, Mydło i Powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, Mydło i Powidło. W muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: Witamy pierwszego słuchacza. Halo, dobry wieczór. Muzyczne radio. Halo, halo. Tutaj nam coś się nie udało, a może na drugiej linii. Halo, dobry wieczór, Muzyczne Radio. Tu również coś się nie udało. Cały czas czekamy na Wasze telefony, numer 757-646-646. Halo, dobry wieczór, Muzyczne Radio.
3: Halo, mam halo. Do sprzedania nie, maszyny rolnicze takie jak siewnik zbożowy Poznaniak, kultywator dwurzędowy z wałkiem, brony pięciopolowe, opryskiwacz Pilmet 400 litrowy i jeszcze mam do sprzedania dwie przyczepy długie, ciężarowe o długości 12 i 10,5 metra. I to wszystko pod numerem telefonu 504
0: tak.
3: 023 860. Pozdrawiam i do usłyszenia.
0: Pozdrawiam, do usłyszenia. Witam kolejnego słuchacza. Halo, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Z tej strony Marek Delbówka.
0: Witam.
4: Ja mam do sprzedania rower Damkę w 26 kołach, telewizor LED-owy 40 cali, rowerek taki mały Spidermana i wieżę segmentową firmy Technics. I wszystko pod numerem telefonu 601
0: tak.
4: 196 630. Serdecznie pozdrawiam.
0: 630 również pozdrawiamy.
2: Dżem, Mydło i Powidło w Muzycznym Radiu.
0: Muzyczne Radio, halo, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. Ja bym kupił z miłą chęcią jakiś stary motocykl lub motorower z okresów PRL-u. Szkoda na przykład takie motorka jak WSK, WFMK, Simpson, MZ, Java, Junak oraz jakiegoś innego, którego nie wymieniłem. Stan motoru jest mi obojętny, czy jest zdekompletowany, czy kompletny, czy jakiś porozbierany. Interesują mnie zarówno te części do takich motorów w różnej postaci, może ktoś tam coś posiada, jakieś ramy, koła, wydechy, silniki i różne tam inne rzeczy związane z tym. I zarówno poszukuję ciągnika typu Ursus C330 lub 60, też mi jest tam obojętny. I mój numer telefonu
0: tak?
5: 731 847
0: tak jest.
5: 430, dziękuję.
0: 430, dziękujemy, pozdrawiamy. Witamy kolejnego słuchacza lub słuchaczkę. Halo, dobry wieczór.
6: A słuchaczkę, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
6: Witam serdecznie. Dzwonię z okolicy Zgorzelca. Mam do sprzedania samochodzik Volkswagen Golf 6. Bardzo zadbany, to jest taka moja perełeczka. 2012 rok, 1,2 benzynka, 25 tysięcy bym za niego chciała. Jest wszystko zrobione, igiełka. Także serdecznie polecam i mój numer telefonu 506 186 033 i chciałabym pozdrowić tylko moją córkę, która stoi w kuchni, się ze mnie nabija. Pozdrawiam cię, córeczko. No,
0: pozdrawiamy
6: właśnie.
0: Również, nie ma co się nabijać. Pozdrawiamy.
2: Dżem, Mydło i Powidło w Muzycznym Radiu.
0: Halo, dobry wieczór, Muzyczne Radio, Dżemik.
7: Witam, Piotr Ciekłania ze Szklarskiej Poręby. Do sprzedania Subaru XV 2013 rok. Auto prywatne, kupione w polskim salonie, 2.0, 150 koni, Subaru, wiadomo, napęd na 4 koła stały, podgrzewane fotele, tempomat, start-stop, kierownica multimedialna, w aucie kompletnie nic do zrobienia. Telefon podaję 503
0: tak?
7: 666 076.
0: 076. Pozdrawiamy kolejnego słuchacza również. Witamy. Halo, dobry wieczór.
8: Dobry wieczór, witam. A ja dzwonię z Kociłówka i kupię samochód zarejestrowany w cenie tak do 5000. Może być tam do jakichś napraw. I również chętnie kupię płyty winylowe. Odpowiadam na SMS lub proszę dzwonić 603.
0: 603.
8: 182.
0: 182.
8: I 814. Pozdrawiam Muzyczne Radio.
0: Również pozdrawiamy i witamy już ostatniego słuchacza. Halo, dobry wieczór, Muzyczne Radio.
9: Dobry wieczór. Witam. Z okolic Nowogrodzca dzwonię. Mhm. Mam do sprzedania Suzuki Motor Bandit 2004 rok. I więcej informacji pod numer 605
0: tak.
9: 886-377. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. To już tyle w tym tygodniu, jeżeli chodzi o Dżem Mydło i Powidło. Następne wydanie tego programu w poniedziałek, tuż po godzinie 20, a my już teraz przedstawiamy.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Bardzo taneczna piosenka dnia, można dodać. You Not Us, Flipside.

0: Jeśli pytacie, czy Merys Polski pojawi się dziś u nas, to odpowiadam tak. Podobnie jak lubiany przez słuchaczy muzycznego radia Wiktor Waligura, powiemy wam także o powrocie Brendona Flowersa, jak również o kolejnych wakacyjnych premierach, jakie na dobre trafiły na nasze radiowe fale. Czas na szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Merys Polski zaprezentowała swój nowy singiel Manekiny, który otwiera projekt Merys Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w ramach którego wokalistka interpretuje utwory kultowych polskich zespołów. Manekiny są pierwszą zapowiedzią projektu i jednocześnie nowym spojrzeniem na twórczość kontroli W. Merys Polski postanowiła połączyć charakterystyczną dla siebie wrażliwość z surową energią i alternatywnym duchem lat 80., przywracając słuchaczom muzykę nieco zapomnianych przedstawicieli polskiej sceny nowofalowej. Za produkcję nowej wersji utworu odpowiada No Echoes, wieloletni współpracownik i przyjaciel artystki. Efektem jest odświeżona interpretacja, która zachowuje ducha oryginału, jednocześnie nadając mu współczesny charakter. Jak przyznaje sama Mary, odkrycie twórczości kontroli W było dla niej sporym zaskoczeniem. Artystka podkreśla, że od razu zachwyciły ją nieoczywiste teksty, punkowa energia i ponadczasowe brzmienie zespołu. To właśnie fascynacja ich twórczością sprawiła, że postanowiła przybliżyć ją nowemu pokoleniu słuchaczy. Premiera Manekinów to dopiero początek projektu. Najbliższą okazją do usłyszenia utworu na żywo będzie występ Merys Polski podczas Jarocińskiego Festiwalu. Music News. Dalej pozostajemy w temacie nowych nagrań. Po dekadzie przerwy Brendon Flowers wraca z najbardziej osobistym solowym albumem w karierze. Thrasher to muzyczna podróż do rodzinnego Utah, pełna wspomnień amerykańskich krajobrazów i historii, które ukształtowały lidera The Killers. Pierwszym zwiastunem wydawnictwa jest single Plans. Zakotwiczony we wspomnieniach dzieciństwa spędzonego w niewielkim miasteczku Nephi w stanie Utah, album stanowi idealne tło dla najbardziej osobistych i emocjonalnych tekstów w dotychczasowej twórczości Brendona. Pierwszym singlem promującym jest wspomniany utwór Plans. Im jestem starszy, tym częściej wracam do muzyki mojego ojca. Nazywał ją country western. Odkrywam, że historie, które noszę w sobie, najlepiej odnajdują się właśnie w tej pięknej amerykańskiej tradycji, powiedział Brendon Flowers. Wracamy na nasz rodzimy rynek. Po ogromnym sukcesie singli 4 pory roku i Chciałbym być kotem przyszedł czas na trzeci numer z nadchodzącego albumu tego artysty. O kim mowa? Wiktor Waligura. Dokładnie tak. To właśnie on rozpoczął wakacyjny sezon przebojowym numerem To jest to, czyli kolejną historią miłosną, tym razem opowiadającą o początkach relacji, pierwszych motylach w brzuchu i ekscytującej niepewności z nimi związanej. Miłosna tematyka wszystkich dotychczasowych singli jest nieprzypadkowa. Nadchodzący album młodego artysty będzie nosił tytuł Krótkie historie o miłości. Wiktor wcieli się tym razem w rolę narratora i myśliciela, który w piosenkach spisuje obserwacje okołozwiązkowych sytuacji, emocji i doświadczeń. Zupełnie jak zbiór historii spisanych w miłosnych listach różnych ludzi, jednocześnie osobistych, a przy tym niezwykle uniwersalnych. To na koniec łapcie kolejne wakacyjne premiery, jakie na dobre wylądowały na playliście muzycznego radia. Studio Killer z nagraniem Let's Not Talk About Our Feelings. Gromi jego nowe nagranie FLH i Dominik Dudek z piosenką Midnight Echoes. Tomek Dudkiewicz i Music News dziękujemy za teraz, zapraszamy na później i oczywiście wakacyjnie was pozdrawiamy.
1: Muzyczne radio. Music News. Muzyczne radio lato. Reklama.
2: Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacje już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze ue.dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
2: Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Na podsumowanie dnia w regionie zaprasza Beata Nowicka. Dobry wieczór, zapraszam na informacje. Na Zaporze w Pilchowicach trwa usuwanie skutków śnięcia ryb. Przed południem Zapor odwiedziła wojewoda dolnośląska.
5: Jeśli chodzi o natlenienie tej wody, to jest ważne też dla tego ekosystemu. Dzisiaj te warunki są już w normie.
4: Magia szkła i piękno cynny. Główna wystawa tegorocznego lwóweckiego lata agatowego.
6: Tych różnych melanży szkło cyna bardzo ciekawych pokażę sporo.
4: O tym już za chwilę, na początek. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy, która wszczęła postępowanie w sprawie informacji o rzekomej próbie otrucia Karola Nawrockiego podczas kampanii prezydenckiej w 2025 roku. Tematowi przygląda się nasz reporter Jacek Zych.
7: Tak, ja na początku wyjaśnię, że informacja o domniemanej próbie otrucia Karola Nawrockiego w Ząbkowicach Śląskich pojawiła się kilka dni temu. Źródłem tych doniesień są opublikowane fragmenty jego wywiadu rzeki z profesorem Andrzejem Nowakiem, które ukazały się w książce Skąd wziął się Karol Nawrocki. W reakcji na te publikacje sprawą zajęło się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zapowiadając przesłuchanie świadków z otoczenia prezydenta, a prokuratura okręgowa w Świdnicy wszczęła postępowanie.
8: To dysponujemy relacją samego prezydenta Nawrockiego, gdzie opisał prezydent Nawrocki jako ten najtrudniejszy moment kampanii zeszłorocznej, właśnie zdarzenie, które miało miejsce w Ząbkowicach, później w trakcie przejazdu z Ząbkowic do Dzierżoniowa. Miało to miejsce 15 maja zeszłego roku w trakcie kampanii wyborczej, kiedy on jako kandydat był tutaj na tym naszym terenie. No, zakładamy, że ta opisana sytuacja, czyli nagłe pogorszenie stanu zdrowia, nawet tam przejściowa utrata przytomności u Karola Nawrockiego miała miejsce, więc to jest kwestia teraz ustalenia, jakie były tego przyczyny.
7: Wyjaśnia Mariusz Pindera, rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy, dodając, że na tym etapie postępowanie, które zostało wszczęte z urzędu, ma charakter sprawdzający z założeniem ewentualnego narażenia na utratę zdrowia lub życia ówczesnego kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Śledczy sprawdzają wiarygodność tych doniesień.
8: Przede wszystkim zwróciliśmy się do Kancelarii Prezydenta o przekazanie dalszych informacji. No jakich to nie będę, na razie nie przekazujemy, to kancelaria się będzie musiała tutaj do tego ustosunkować. Podejrzewam, że jeszcze tam jakieś może zwrócimy się, jakieś inne dane czy informacje może do jakichś innych podmiotów.
7: Śledczy podkreślają, że na tym etapie postępowania zbierane są wyłącznie informacje mające zadecydować, czy prokuratura rozpocznie śledztwo w sprawie. Póki co nikt nie został przesłuchany, a na podjęcie takiej decyzji prokuratorzy mają miesiąc. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: Dzisiaj przed południem wojewoda dolnośląska Anna Żabska odwiedziła Zaporę w Pilchowicach. Jej wizyta była związana z katastrofą ekologiczną. Jak poinformowała wojewoda, działania służb koncentrują się obecnie przede wszystkim na ograniczeniu negatywnych skutków dla środowiska i zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom.
5: Zleciliśmy badania, które przeprowadził i prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, także sanepid, do tego by mieć pewność, że te wszystkie ujęcia wody, które są w pobliżu, są bezpieczne dla mieszkańców. I mogę poinformować, bo ten monitoring i te badania prowadzone są na bieżąco, szanowni państwo. Mieliśmy informacje z poniedziałku, mieliśmy informacje z wtorku. Dzisiaj mamy aktualne informacje, które przekazał nam Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Jeśli chodzi o natlenienie tej wody, to jest ważne też dla tego ekosystemu. Dzisiaj te warunki są już w normie, są znacznie lepsze niż to, co było w dniu wczorajszym, czyli te działania, które zostały podjęte przez spółkę Tauron. O usunięciu tych martwych ryb, one przynoszą już zakładane efekty, co nie zmienia postaci rzeczy, że my cały czas monitorujemy tę sytuację. Czekamy także na pogłębione badania, które zostały zlecone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, także przez GIOŚ. Tu także czekamy na pogłębione badania z odcinka rzeki, w której wiemy, że ludzie korzystają, chociaż chcemy zaznaczyć, że jeżeli chodzi o rzekę Bóbr, nie ma zalegalizowanych kąpielisk na odcinku tej rzeki. To jest jakby ważne i warto o tym podkreślić, ale mając na względzie to, że ludzie też nie respektują tych ograniczeń, chcemy mieć pewność, że korzystanie czy też wejście do tej wody nie będzie kłopotliwe, ale też zalecamy do osiągnięcia czy do wpłynięcia wszystkich wyników badań jakościowych wody, zalecamy dostosowania się do zaleceń służb.
1: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
4: Magia szkła i piękno cyny to główna wystawa tegorocznego lwóweckiego lata agatowego. W jednej z reprezentacyjnych sal lwóweckiego ratusza w kilku gablotach zaprezentuje część swojej kolekcji starego szkła, mówi autor ekspozycji Stanisław Kornafel.
6: Nieprzypadkowy zbiór, który ma jak najpełniej magię tego tworzywa pokazać. Cała wystawa, jak wiadomo, jest stacji turystycznej Orle, natomiast druga część mojej autorskiej wystawy w Lwówku Piękno Cyny. Jest to moja kolekcja naczyń cynowych, którą będę prezentował po raz pierwszy. Również naczynia produkowane we Lwówku, czy w różnych innych ośrodkach konwisarskich tutaj na terenie Dolnego Śląska, na terenie Łużyc, na terenie Saksonii. Uważam, że jedno z drugim się łączy. Tych różnych melanży szkło cyna bardzo ciekawych pokażę sporo. Serdecznie zapraszam również do zorganizowanej przez Sudeckie Bractwo Walońskie piwnicy Alchemika w przepięknych podziemiach Łóweckiego Ratusza, w pomieszczeniu, gdzie w ogóle zachowała się stara średniowieczna studnia. W mroku tych lochów pokażemy, jak mógł wyglądać gabinet alchemika. Będą różne oczywiście alchemiczne działania. Po prostu będzie magicznie.
4: Wystawa powstaje w ramach tegorocznego Lwóweckiego Lata Agatowego, które startuje 10 lipca. Szczegółowy program tegorocznego lata na naszej stronie internetowej, a jutro pierwszy raport na naszej antenie o 5.30. Do usłyszenia.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: przede wszystkim piosenki, które usłyszycie tylko u nas. Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: Punktualnie o 20.30 startuje Festiwal Wakacyjnych Hitów. To naprawdę bardzo dobry program w czwartek, który zapowiada, że już jutro piątek, a piątek to tak naprawdę weekend, czyli dzisiaj można zrobić sobie taki przedweekendowy before, a my w Muzycznym Radiu zapewniamy Was, że przez najbliższe godziny usłyszycie u nas tylko najlepsze i najbardziej słoneczne, hitowe dźwięki.
0: Festiwal wakacyjnych hitów
2: w Muzycznym Radiu.
0: Tego słucha się głośno.
1: Marta Wojtunik, witajcie, dobry wieczór. Zaczynamy od naprawdę mocnej pozycji. Push the feeling.

nasze czwartkowe spotkanie z festiwalem pełnym hitów, tych najbardziej słonecznych już rozpoczęte na dobre. Będą, jak słyszycie, u nas pojawiały się przez najbliższy czas najlepsze taneczne, najbardziej słoneczne hity. Już teraz pojawi się u nas nagranie, które możecie kojarzyć jako hit końcówki lat 70. To wtedy Donna Summer wydała Hot Stuff i wszyscy słuchali tego wielkiego hitu. Niedawno Koigo postanowił wziąć ten hit i trochę w nim namieszać, dodać trochę szybszego tempa, no i powstał taki wakacyjny hit, który polecamy Wam właśnie w programie, gdzie tylko takie hity się pojawiają.

0: Solid Bass i Ticket to Fly.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.
0: Oczywiście, że tak. Czas na kolejne najlepsze muzyczne wspomnienia. My jak zawsze wieczorową porą dajemy Wam znać na naszym radiowym Facebooku, że startujemy z właśnie festiwalem pełnym hitów. Dajmy Wam znać, że my już jesteśmy z Wami i Wy dajecie nam znać, że jesteście z nami. Pozdrawiamy wszystkich, którzy już zameldowali się na naszym radiowym Facebooku. Dajcie nam znać, gdzie dziś wieczorową porą słuchacie muzycznego radia. Jesteśmy bardzo ciekawi, a my zawsze wtedy dajemy Wam znać na naszym radiowym Facebooku, jaką hitową nutę Wam dziś polecamy. Dziś na naszym Facebooku pojawiło się Coco Jumbo. No i to dziś Wam polecamy również bardzo gorąco na falach muzycznego radia. Już teraz dajcie koniecznie głośniej, bo to jest naprawdę wielki hicior z lat 90. Oczywiście Mr. President i Coco Jumbo.

0: Ciebie do...
1: Nostalgicznie i bardzo hitowo Do Mi Arigato. Tak mogły teraz powrócić do Was najlepsze muzyczne wspomnienia.
2: Festiwal wakacyjnych hitów.
1: A teraz czas, żeby powiało świeżością. Czas na nowość. Ralph Maten i Mama Sita. To nagranie na pewno często będzie pojawiało się w muzycznym radiu, zwłaszcza podczas trwającego

0: klasyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski.
2: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 21.
0: Czas na wiadomości.
4: Porywisty wiatr nad morzem, są ostrzeżenia IMGW. Prokuratura wszczęła już trzecie postępowanie w sprawie warszawskiego szpitala. Koniec epidemii hantawirusa ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Porywisty wiatr będzie jutro dokuczać w Czasowiczom nad morzem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej szacuje, że podmuchy mogą sięgać nawet 90 km na godzinę. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dotyczą całego wybrzeża, od zachodniej granicy po Mierzeję Helską. Prokuratura przesłuchuje codziennie kolejnych pracowników warszawskiego szpitala południowego. Wszczęła właśnie trzecie postępowanie, tym razem w sprawie prosektorium. Będzie ono prowadzone pod kątem tzw. łapownictwa menadżerskiego, a także znieważenia zwłok, mówi prokurator Piotr Skiba.
5: Jedna kwestia to są podrabiane podpisy pod kartami zgonu, inna kwestia to są publikacje zdjęć ciał zmarłych.
4: Pozostałe śledztwa dotyczą pracy lekarza Dawida Kacprzyka oraz nadzoru ratusza nad tą placówką. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza koniec epidemii hantawirusa na holenderskim statku wycieczkowym MV Hondius. Na pokładzie doszło do zainfekowania 13 osób, 3 z nich zmarły. Dziś kwarantannę zakończyła ostatnia osoba, która miała kontakt z zarażonymi pasażerami, mówi szef WHO Tedros Adhanom.
6: Od 25 maja nie zgłoszono żadnych nowych przypadków. Z tego powodu z wielką radością informujemy, że WHO uznaje ognisko hantawirusa za zakończone.
4: Holenderski wycieczkowiec rozpoczął swój rejs w Argentynie na początku kwietnia. Po wykryciu hantawirusa wśród pasażerów statek zakończył swój kurs w połowie maja. Kapitanem Hondiusa był Polak Jan Dobrogowski, który uniknął zainfekowania i został sprowadzony transportem medycznym do Polski. Natlenianie

0: Pawlik.
1: Nowych drzew na rynku głównym pojawi się 18 sztuk. Robinie akacjowe, lipy drobnolistne, klony polne, dęby w odmianie takiej kolumnowej. Zaczniemy od drzew przy kościele świętego Wojciecha. Mamy do posadzenia dwie dodatkowe lipy w rejonie krakowskiej Krwiaciarek. Planujemy, żeby na jesień, ale to jest ambitny plan.
0: Dodajmy, że będą to duże sadzonki sięgające nawet kilkunastu metrów wysokości. Ich posadzenie będzie kosztować 7 milionów złotych.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Festiwal wakacyjnych hitów.
3: Festiwal wakacyjnych hitów trwa w najlepsze, a my wracamy do Was z kolejnym wakacyjnym hitem. Olivier Endels, We Don't Need.

0: reklama.
1: Okulary są, telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacje już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
4: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.

0: Beautiful Things w Muzycznym Radiu. Niedawno zadaliśmy Wam pytanie, gdzie dziś wieczorową porą słuchacie Muzycznego Radia. No i tak się składa, że nasz stały słuchacz Piotr z Legnicy do nas zadzwonił i dał znać, że dziś wakacyjnych hitów słucha na działce wraz z rodziną. No i to się szanuje, po całym dniu odpoczynek na działce. Mamy nadzieję, że odpoczynek pod warunkiem właśnie ten odpoczynek się liczy na działce tylko wtedy, gdy się nie plewi, nie podlewa, to jest chyba niemożliwe. Wy też dawajcie nam znać, gdzie dziś słuchacie Festiwalu Wakacyjnych Hitów.
1: Festiwal Wakacyjnych Hitów.
0: W oczekiwaniu na kolejne Wasze odpowiedzi, gdzie dziś słuchacie naszego wieczorowego programu, polecamy Wam kolejny wakacyjny hit Sunshine Day i Crazy Ibiza.

0: Rok 2009 to właśnie wtedy po raz pierwszy mogliśmy usłyszeć ten wielki hit Running Away.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: A że tak właśnie ten program się nazywa, to u nas tylko najlepsze wakacyjne hity. Czas na kolejny z nich, Let the Feeling Go.

0: hit zachowany jak najbardziej w temacie wakacji, bo jego tytuł to Meksyko. Tam na wakacje można się jak najbardziej wybrać, choć dość długo się leci.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: A u nas teraz kolejny wakacyjny hit, hit, który już ma swoje miejsce na Hitplanecie. Jest to nowość od DJ-a Antonia. Nowość naprawdę bardzo gorąca, bardzo letnia. Never Stop the Party. I'll never

Tom Craft i Happiness. Festiwal wakacyjnych hitów. Już 14 lipca pewien bardzo ważny w historii kina film skończy 26 lat. Mowa o filmie Gladiator. Świetne nagranie. Nie nagranie, świetny film. My tu o muzyce głównie mówimy. Już teraz u nas pojawi się właśnie ścieżka dźwiękowa z tego filmu. A że jest to festiwal pełen hitów, no to pojawi się w totalnie nowej wersji. Oczywiście piosenki z Gladiatora miały na celu oddać klimat czasów, w których działa się akcja filmu. Co ciekawe, mimo tego, że w tym filmie pojawiają się faktyczne postacie historyczne, praktycznie 90% tego, co widzimy na ekranie, to czysta fikcja, ale film naprawdę świetnie przyjęty, również przez krytyków zdobył wiele Oscarów, no bo jest to naprawdę widowiskowy film. No ale jak wspomnieliśmy my o dziś oczywiście o muzyce, festiwal wakacyjnych hitów trwa w najlepsze. Już teraz pojawi się utwór, który możecie znać właśnie z filmu Gladiator, ale w totalnie innej, bardzo tanecznej wersji. Koniecznie dajcie głośniej.

0: Festiwal wakacyjnych hitów. Reklama.
1: Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacje już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.

0: Get the Satisfaction, ta zremiksowana wersja uwielbionego hitu od The Rolling Stones idealnie zapowiada to, co już niedługo będzie działo się na antenie muzycznego radia, bo już po godzinie 22 startujemy ze strefą 79.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: Dajecie nam znać, że muzycznego radia dziś wieczorową porą słuchacie na działce, słuchacie go w aucie albo słuchacie przy urodzinowym szampanie. Właśnie kilka chwil temu zadzwonił do nas nasz słuchacz, który dał znać, że jego córka dziś kończy 18 lat. To są naprawdę bardzo, bardzo ważne urodziny. Cieszymy się, że słuchacie właśnie w tym wyjątkowym dniu muzycznego radia. Oczywiście życzymy wszystkiego co najlepsze już w dorosłym życiu. Życzenia składamy również od siostry, mamy i siostrzenic. Pozdrawiamy was wszystkich serdecznie. To właśnie teraz dla ciebie, Wiktoria, wakacyjny hit I Like It.

House of Pain i wielki hit hip-hopowy z lat 90. Jump Around w muzycznym radiu. Już za 3 minuty godzina 22. Nasze spotkanie z festiwalem pełnym wakacyjnych hitów powoli dobiega końca, ale wy za daleko lepiej nie odchodźcie, bo już za moment startuje strefa 79, czyli największe hity lat 70., 80. i 90.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Kilka dni ulgi, a potem wrócą upały, ostrzegają synoptycy. Jest zarzut znieważenia prezydenta za porównanie do Szreka. Na tenisowym Wimbledonie zostają Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Kamil Majchrzak zakończył na drugiej rundzie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W najbliższych dniach będzie chłodniej i bardziej rzeźko, ale synoptycy ostrzegają, że niedługo upały mogą powrócić. Trzeba działać, żeby zminimalizować skutki zmian klimatu, mówi profesor Szymon Malinowski z Instytutu Geofizyki na Uniwersytecie Warszawskim.
3: Mieszkania nasze nie będą dostosowane do wyższych temperatur. Padnie nam roślinność, padną nam lasy, będzie coraz trudniej wyhodować żywność i żyć w tym świecie.
2: W ostatni weekend padł rekord ciepła w Polsce, 40,5 stopnia. Minister pracy liczy na to, że w przyszłe wakacje będą już obowiązywać przepisy o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Zapowiadane były od dawna. Projekt zakłada, że pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę na zewnątrz przy 32 stopniach, a w biurze, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni. Wojciech Kowalik.
4: Na razie trwają ustalenia polityczne, mówi ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
5: Jeżeli pojawiają się pytania, czy to ze strony innych resortów, czy to pana premiera, to ja na nie odpowiadam i będę odpowiadała, jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak, to jest pilna sprawa. Klimat się zmienił.
4: Te przepisy miałyby wejść w życie od nowego roku, bo pracownicy dłużej czekać nie mogą, podkreślał wiceszef OPZZ-u Sebastian Koćwin.
6: Pracownika, który pracuje w temperaturze zbliżonej do 40 stopni Celsjusza, nie interesują partyjne rozgrywki. Chcą ci pracownicy jak najszybciej rozwiązań, które zapewnią im komfort, ale przede wszystkim bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
4: Pierwszy raz rządzący obiecali te przepisy 2 lata temu.
2: Prokuratura w Radomsku postawiła radnemu zarzut znieważenia głowy państwa za to, że w jednym z memów nawiązał do Szreka. Chodzi o wygenerowanie przez sztuczną inteligencję zdjęcia księżniczki, na którym pojawiła się twarz małżonki prezydenta Marty Nawrockiej. Ściganie tego przez prokuraturę krytykuje ekspertka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dr Dominika Bychawska.
7: Ta szala przechyla się nie na rzecz właśnie ochrony wolności słowa, a jej ograniczania. I później dochodzi do takich karykatur w tego typu sprawach, że ja rozumiem, że są sprawy, które uzasadniają ingerencję w swobodę wypowiedzi, jak jest, nie wiem, bezpieczeństwo państwa, ochrona rzeczywista czyjejś reputacji, ale nie w momencie, żeby tą debatę jakoś na nią odpowiedzieć i właśnie próbujemy iść do sądu.
2: Ministerstwo Sprawiedliwości odmówiło komentarza w tej sprawie. Para Rosjan, którzy wczoraj wspięli się na Empire State Building w Nowym Jorku, stanęła przed sądem. Prokuratura postawiła im kilka zarzutów, w tym włamania i narażenia innych na niebezpieczeństwo. Rosjanie rozwiesili na wieżowcu transparent z hasłem o miłości i pokoju, a po kilkudziesięciu minutach schodząc z iglicy zatrzymali się na jednej z platform i się zaręczyli. Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu, Kamil Majchrzak wraca do domu. Świątek pokonała dziś Czeszkę Karolinę Pliskową 6-1, 6-3, a Majchrzak przegrał w 5 setach z Amerykaninem Zacharym Swajdą. W trzeciej rundzie Świątek zagra z Filipinką Aleksandrą Ealą, a Hubert Hurkacz, bo też awansował do trzeciej rundy, zagra jutro z Amerykaninem Tomym Polem.

Kapitan Jack, on wie, jak rozkręcić najlepsze imprezy. To były lata 90., w których jeszcze na moment pozostaniemy. Czas na pierwsze polskie nagranie podczas naszego dzisiejszego czwartkowego spotkania ze Strefą 79, a będzie to propozycja i to naprawdę bardzo dobra o tytule, który nie kłamie, bo jego tytuł to To już lato. To propozycja od Piotra. Pozdrawiamy serdecznie. Strefa 79.

National Express w muzycznym radiu. Lata 90. cały czas z nami. Teraz cofniemy się bardzo chętnie do lat 80. Tych na maksa roztańczonych. Dziś nie da się ukryć. Wasze propozycje są naprawdę bardzo letnie, bardzo słoneczne, no i naprawdę bardzo taneczne. Nie raz, a kilka razy pojawiło się gdzieś w waszych propozycjach oto taki tytuł Konga. O, bardzo chętnie to gramy. Między innymi Dorota prosiła o te taneczne nagranie, więc gramy i pozdrawiamy.

0: Ależ zrobiło się nam tanecznie na antenie muzycznego radia Konga w Muzycznym Radiu.
1: Muzyczne Radio.
2: Strefa 79.
0: Zmieniamy teraz nieco klimaty. Pozostajemy w latach 80., ale zmierzamy w stronę Australii. To właśnie stamtąd pochodzi zespół Inex. Zespół, który na swoim koncie ma naprawdę wiele znakomitych hitów. Co ciekawe, najpierw nazywali się inaczej. Najpierw nazywali się The Ferris Brothers, a później zmienili nazwę. No i właśnie pod tą nazwą znamy ich teraz. Sięgamy po piosenkę Need You Tonight, utwór, który jest jedynym na koncie zespołu, który dotarł na miejsce pierwsze amerykańskiego zestawienia Billboard Hot 100. Utwór, który w 2020 roku również otrzymał całkowicie nowe życie, bo Dua Lipa, ona bardzo lubi samplować znane hity z lat 80. i nie tylko. No i w piosence Break My Heart usłyszeć możemy właśnie sample z tego kultowego nagrania, które dziś przypominamy oczywiście w oryginale. Need You Tonight.

Cały czas trwa Strefa 79 w Muzycznym Radiu. My wracamy do lat 80. i do bardzo ciekawej piosenki. Do piosenki Leave a Light On From Me, Leave a Light On For Me. Wszyscy znamy ten wielki hit, a nie wszyscy wiedzą, że w tym wielkim hicie Belindy Kersley występuje jeden z Beatlesów i to w roli gitarzysty. Oczywiście mowa o George'u Harrisonie. To on tutaj dodał swoje 5 groszy do tego wielkiego hitu z końcówki lat 80. bo z roku 89 do piosenki, która opowiada o odejściu, o rozstaniu, ale jednak o pozostawieniu tej otwartej furtki, tego zapalonego światła.

świetna gitarowa solówka, oczywiście zagrana przez samego George'a Harrisona. Wokalistka Belinda sama skontaktowała się z George'em Harrisonem, który oczywiście się zgodził, jak już wszyscy doskonale wiemy. Strefa 79. A teraz coś polskiego z nutą humoru. Super para.

40 minut po godzinie 22. To jest odpowiedni moment, żeby pozdrowić naszych wszystkich słuchaczy, którzy są z nami obecni na radiowym Facebooku. Tych, których tam nie ma, również oczywiście pozdrawiamy, ale ci, którzy tam są, bardzo często wieczorową porą proponują jakieś świetne nagrania. Kolejne nagranie będzie od osoby, która nazywa się tak: Lew sennością otulony. No, wydaje mi się, że dziś nie do końca sennością otulony, bo ta propozycja jest naprawdę bardzo energetyczna. Electric Light Orchestra i Rock and Roll is King.

Will Smith, aktor, podróżnik, no i jeszcze na dodatek raper Man in Black. Strefa 79. Sięgamy po kolejną z waszych muzycznych propozycji, a tych dziś naprawdę jest dość sporo. Kolejna z nich jest od Damiana, który napisał, że duet OMD to ludzie, którzy udowodnili, że elektronika ma duszę. My się pod tym podpisujemy, pozdrawiamy i gramy hymn zaginionych wędrowców. Sailing on the Seven Seas.

Bad Boys Blue i You're a Woman, wielki hit z lat 80., który doczekał się kilku polskich wersji. Najnowsza z nich brzmi tak: ja mam urlop, a ty nie. To nagranie mogliście słyszeć na pewno w internecie, często się przewija. No i ta fraza jest śmieszna, kiedy mamy urlop, ale kiedy tego urlopu nie mamy, to już nie jest nam tak do śmiechu. Strefa 79. Czas na dawkę rocka. Bryan Adams, Summer of 99.

Bryan Adams, artysta, który lubi wracać do Polski i koncertować. To już taka coroczna tradycja. Raz w roku musi wystąpić w Polsce. A to było oczywiście Summer of 69. Nagranie, które zawsze musi pojawić się na koncertach. Tak samo jak wielki jego hit, piosenka Heaven. Strefa 79. Jedna minuta została nam do godziny 23. I ja czas teraz na hit Phila Collinsa, jednego z najlepszych bębniarzy w historii. Hit z lat 80. z roku 84. Dajcie głośniej. Czas na Easy Lover.

bluesowo, zrobiło się nam w muzycznym radiu, a teraz zrobi się jazzowo, bo pojawi się u nas Andrzej Zaucha, artysta, który potrafił zaśpiewać po prostu wszystko. Wyjątkowy, znakomity. Jeden z pierwszych, który właśnie promował gatunek muzyki jazz w Polsce. Na pewno niedoceniony, to zawsze mówi każdy o tym artyście, ale już te tendencje się zmieniają. Coraz większą popularność zyskuje twórczość Andrzeja Zauchy. Na przykład Męskie Granie w tym roku właśnie z takim projektem wystartowało. Byłaś serca biciem, tribut tu Andrzej Zaucha. No i tam pojawiają się nowe aranżacje znanych jazzowych hitów Andrzeja Zauchy. Występują Piotr Zioła, Wiktor Waligura, Ewa Bem czy Ofelia, czyli naprawdę świetni artyści. Co więcej, Taco Hemingway, bardzo znany polski raper, w swoim nowym albumie właśnie sięgnął po sample z piosenki Byłaś serca biciem, więc sięgamy po to świetne nagranie. Taco Hemingway w piosence Tramwaje wykorzystuje sample z piosenki Byłaś serca biciem, a my dziś puszczamy w oryginalnej i bardzo pięknej wersji.

Jerusalem w muzycznym radiu z pozdrowieniami dla naszej słuchaczki Violety. Strefa 79. Strefa 79, czyli największe hity lat 70., 80. i 90. Sporo już było przebojów z lat 90. i z lat 80., ale lata 70. dziś nieczęsto się pojawiały, czas to nadrobić. Przed nami utwór, który pochodzi z bardzo kultowego albumu o tytule Rumours, oczywiście albumu od Fleetwood Mac z roku 77. Bardzo głośne wydawnictwo, bo powstawało w czasach, gdy zespół już praktycznie się rozpadał. A w zespole naprawdę działo się dużo. Stevie Nicks rozstawała się z Lindsayem Buckinghamem. Fleetwood rozstawał się ze swoją żoną. Chris McVie również była w trakcie rozstawania się. Także wszyscy po prostu byli naprawdę bardzo skłóceni. No i tytuł tego albumu, czyli Rumours, plotki, bardzo sprytne. W tym czasie bardzo dużo mówiło się o zespole Fleetwood Mac. No i bardzo fajnie to ograli. Płyta powstawała w bardzo napiętej atmosferze. Niestety, jeżeli chodzi o nagrania, to większość z nich powstawała osobno. Co prawda spotykali się wspólnie w studiu, ale raczej członkowie zespołu stawiali na swoje oryginalne dźwięki. No i tak samo było w przypadku piosenki Dreams, po którą właśnie teraz sięgniemy. Bardzo nostalgiczne, bardzo piękne brzmienie. Utwór napisany przez wokalistkę zespołu, czyli Stevie Nicks. Oczywiście opowiada on o rozpadzie w związku z Lindsayem Buckinghamem. No i może dlatego, że właśnie powstawał w takiej złości w tym wszystkim. Jest tak piękny i tak bardzo autentyczny. Już teraz Fleetwood Mac i Dreams, wokal Stevie Nicks.

Falco i niezapomniane Rock Me Amadeus. Strefa 79. Czy można napisać piosenkę o Afryce, nie będąc nigdy wcześniej w Afryce? Oczywiście, że można, udowadnia to zespół Toto, który napisał piosenkę Afryka, wielki hit z lat 80. Utwór napisany przez osobę, która nigdy wcześniej nie była w Afryce, ale który jednak oddaje ten niezapomniany klimat. Świetne nagranie z lat 80. Utwór, który swoją drogą podobno gdzieś tam na pustyni, na Saharze sobie gra cały czas w kółko, w zapętleniu. U nas nie w zapętleniu, ale na pewno się właśnie teraz pojawi.

0: said to him, Bernie, I said, I'll never make that money back.
1: Z bardzo pozytywnym przekazem Always look on the bright side of life. Strefa 79. Jeszcze cały czas mamy drugi dzień lipca. To jest bardzo ważna data dla fanów zespołu Queen, bo to właśnie 2 lipca w 1971 roku zespół wystąpił w tym legendarnym i ostatecznym składzie. Dopiero wtedy, ponieważ wcześniej zespół już istniał od roku 70, ale cały czas brakowało basisty. Ten basista się ciągle zmieniał, aż w końcu w 71 roku zespół wystąpił już w oryginalnym, legendarnym i wszystkim doskonale znanym składzie. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor, no i oczywiście basista John Deacon. No i tak już grali bardzo długo. Z tej okazji oczywiście puszczamy piosenkę z lat 70. Good Old Fashioned Lover Boy.

ICC Whatever, czyli czarujący Brytyjczycy, którzy po 16 latach przerwy w końcu się pogodzili i wrócili na scenę. Zagrali kilka naprawdę imponujących i bardzo wielkich koncertów, ale oni są sławni na całym świecie, no i nie udało im się odwiedzić każdego miejsca, gdzie czekają na nich fani, no a fani cały czas czekają w takim razie na kolejną trasę, żeby uzupełnili o brakujące miejsca. Na pewno w Polsce nie wystąpili i by było bardzo miło, gdyby to zrobili. A oni co na to odpowiadają? Oni teraz wydają koszulki. Koszulki z napisem Wonderwall. No i fajnie, to jest bardzo fajny gadżet, ale fani cały czas czekają na nową trasę albo na nową muzykę, co by było chyba jeszcze lepszym muzycznym prezentem. No niestety, na ten moment nic nie wiemy, ale wiemy już, że we wrześniu pojawi się dokument w kinach zakończonej już trasy zespołu Oasis. No i już coraz śmielej mówi się o tym powrocie, że w 2027 oni wrócą na scenę. My na to bardzo liczymy. Strefa 79.

Już za 12 minut upragniony piątek. Nasze spotkanie z czwartkową strefą 79 powoli dobiega końca. Marta Wojtunik, dziękuję Wam bardzo za ten przebojowy wieczór. Zostawiam Was z przepiękną piosenką Thank You for the Music. I'm nothing special, in fact.